0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce wybije trzecia, zatem czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Alarm przeciwlotniczy w Kijowie, działa obrona powietrzna. Władze apelują do mieszkańców o zejście do schronów. Brakuje młodych medyków, którzy chcieliby zostać onkologami. Tak wynika z danych Naczelnej Izby Lekarskiej. Drugi tydzień września przyniesie nam krótkie ocieplenie. Dziś termometry wskażą nawet 30 stopni. Alarm przeciwlotniczy w Kijowie i kilku regionach Ukrainy. W ukraińskiej stolicy działa obrona przeciwlotnicza. Wcześniej ukraińskie siły powietrzne ostrzegały przed zagrożeniem rakietami balistycznymi z obwodu Kurskiego i Briańskiego oraz informowały o ruchu rosyjskich dronów. Mieszkańcy Kijowa zostali wezwani do pozostania w schronach do czasu odwołania alarmu. NATO w ciągu ostatnich 2 lat około 700 razy poderwało samoloty, by przechwycić rosyjskie maszyny lub inne statki powietrzne stanowiące potencjalne zagrożenie. Poinformował o tym szef Komitetu Wojskowego Sojuszu admirał Giuseppe Cavodragone. Jak podkreślił, oznacza to niemal jedno takie zdarzenie dziennie. Admirał ostrzega, że NATO mierzy się dziś z zagrożeniami konwencjonalnymi i hybrydowymi. Wskazał m.in. na rosnącą rolę dronów i sztucznej inteligencji. Jak powiedział, maszyna oblicza, człowiek decyduje, maszyna wykonuje, człowiek odpowiada. Brakuje młodych lekarzy chętnych do specjalizacji z onkologii, alarmuje Naczelna Izba Lekarska. Według najnowszych danych obsadzonych jest jedynie około 40% dostępnych miejsc na tej specjalizacji. Do tych informacji dotarł nasz reporter. Z czego wynika zatem ten brak chętnych na tak ważną specjalizację?
1: Pierwszy powód jest taki, że onkologia jest trudną specjalizacją, a do tego onkolodzy mają mniej niż inni lekarze możliwości pracy w sektorze prywatnym, bo leki onkologiczne są zazwyczaj bardzo drogie. Dr Adam Miller z Naczelnej Izby Lekarskiej uważa, że młodych medyków zniechęca też biurokracja na oddziałach onkologicznych.
2: Wiele przyjęć onkologicznych to hospitalizacje jednodniowe, ale papierów trzeba zrobić, jakbyśmy przyjmowali człowieka na wielkie zabiegi i wymianę wszystkich podzespołów. A my przyjmujemy w zasadzie na podanie jednej kroplówki.
1: Młodzi medycy zaapelowali do resortu zdrowia o większe wsparcie ze strony innych zawodów medycznych. W całej Polsce pracuje teraz ponad 1200 lekarzy onkologów. Tymczasem rocznie w naszym kraju jest prawie 200 tysięcy zachorowań na raka.
0: Te fakty zebrał Michał Dobrołowicz. To będzie trzeci największy most w Polsce i największy na Podkarpaciu. W Stalowej Woli ruszyły prace wykończeniowe na nowej przeprawie przez San, która, jak usłyszał na miejscu reporter RMF FM Dominik Smaga, powinna być gotowa jeszcze przed Sylwestrem. Dla miasta to ważny most, mówią nam mieszkańcy Stalowej Woli.
3: Usprawni na pewno przejazd z okolicznych miejscowości, usprawni ludziom po prostu dostęp do pracy, do sklepów i do codziennego życia, do szkoły, uczniom do łatwy dojazd.
4: Bardzo jest potrzebny.
5: Wyczekiwany?
4: Przez całą masę mieszkańców z tamtej strony miasta na pewno. No tak.
6: Most przejezdny będzie z końcem tego roku, pod warunkiem, że pogoda to umożliwi, ponieważ wchodzimy w prace wykończeniowe, które wymagają dobrej pogody.
0: Tłumaczy kierownik budowy Michał Bracha. Przeprawa za 400 milionów złotych będzie mieć długość 1760 metrów.
7: Jaka będzie pogoda?
0: Choć w ostatnich dniach aura w Polsce raczej jesienna, to dziś i jutro czeka nas iście letnia temperatura.
8: Cieszę się, że jeszcze w tym sezonie będzie troszkę ciepełka, więc pozytywnie. Myślę, że jeszcze tyle wytrzymamy w drodze do tej zimnej jesieni.
9: Pogoda akurat dopisuje. I w planach mamy wyjść gdzieś na pole, coś się poruszać trochę. No będziemy fajnie, aktywnie spędzać czas.
10: Jak się wyjdzie ze szkoły, to się tam może spotka z kolegami, coś się tam na pewno porobi, no i jakoś się spędzi ten czas.
11: Dla mnie dobrze, ale ja właściwie już nie pracuję, więc ja sobie tam radzę jak mogę. Wiatrak mi dali nawet tak gratisowo, także jestem zaopiekowany.
0: Tak mówili nam mieszkańcy Krakowa. Niestety w czwartek znów zaczniemy przyzwyczajać się do jesieni. Reprezentacja Polski kobiet w piłce nożnej plażowej rozpocznie w środę we włoskim Viareggio Mistrzostwa Europy. Biało-czerwone to mistrzynie starego kontynentu sprzed 2 lat, które teraz chcą ponownie sięgnąć po tytuł. Z trenerem kobiecej kadry beach soccera Mateuszem Sroką przed turniejem we Włoszech rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
12: Myślę sobie, że jako reprezentacja, która w ostatnich latach przywoziła medale z Mistrzostw Europy, to chyba nastawienie nie może być inne jak to wewnętrznie. Oczywiście ono pewnie też wywołuje jakąś większą presję niż to, że po prostu jedziemy po medal.
13: Tak, no jak najbardziej chcemy dla siebie go zdobyć, no bo rok temu zajęliśmy 4. miejsce i na pewno pewien niedosyt z tego turnieju przywieźliśmy. No presja to też pewien przywilej, no jeżeli bylibyśmy słabszą reprezentacją, to byśmy o tym nie myśleli. No to, że myślimy o medalu, no to oznacza, że jesteśmy dobrzy i jesteśmy też jednym z faworytów do tego medalu, no musimy to udowodnić.
12: Jak pan ocenia tak na szybko, bo tak naprawdę te krótkie przygotowania do tego turnieju, bo może mało kto wie, ale wy przygotowywaliście się w Gliwicach, bo tutaj jest po prostu ośrodek ku temu.
13: Tak, co prawda, no mieliśmy więcej zgrupowań, tak, no bo to jest jakby tylko te dwa dni przed samym turniejem, ale mieliśmy turniej eliminacyjny, przed eliminacjami mieliśmy dwa zgrupowania, pomiędzy eliminacjami a tym zgrupowaniem mieliśmy jedno, więc tych zgrupowań mieliśmy dość sporo. No ogólnie jestem z tego zadowolony, na pewno przygotowujemy się pod pierwszy mecz, to jest dla nas najważniejszy mecz, gramy z gospodarzem turnieju, bo gramy z Włoszkami i na pewno byłoby dobrze zacząć od zwycięstwa, potem jest dzień przerwy, w którym grają Hiszpanki z Włoszkami, więc to też nam już pewną sytuację wyjaśni, więc wszystkie siły i wszystkie przygotowania dajemy pod ten mecz z Włoszkami.
12: Wielu selekcjonerów tych reprezentacji, które grają na trawie, mówi, ważne, żeby w turnieju pierwszego meczu nie przegrać. Tu, kiedy ten turniej jest bardzo wąski, bo tylko sześciozespołowy, to też takie nastawienie trzeba mieć? Czy wręcz przeciwnie, trzeba ten pierwszy mecz po prostu wygrać?
13: No na pewno sytuacja w tabeli się lepiej, że tak powiem, jeszcze raz powiem. Najlepiej, na pewno sytuacja w tabeli będzie bardziej wyjaśniona po zwycięstwie niż po przegranej, tak? No podchodząc do meczu potem drugiego z Hiszpankami, no my musimy wygrać, co, jeżeli byśmy przegrali, więc na pewno ten pierwszy mecz jest ważny. W grupie, gdzie są cztery zespoły, można jeszcze ten błąd popełnić, w grupie trzyzespołowej na pewno ten pierwszy mecz wygrany daje duży komfort. Najlepiej wygrany w regulaminowym czasie gry.
12: Ci, którzy nas słuchają i usłyszeli, że zagracie mecz otwarcie z gospodyniami, Włoszkami, to przekładając to na normalną piłkę nożną, myślą sobie, no to trzeba mieć pecha w losowaniu, żeby trafić na Włoszki. No właśnie, ale oceńmy te rywalki, te Włoszki i Hiszpanki. Wyjaśnijmy, jaki to jest poziom i czy to jest naprawdę bardzo wymagający rywal, czy po prostu ta elita europejska jest tak wąska, że tamten poziom tych reprezentacji razem z wami jest bardzo zbliżony.
13: Drużyny, które są na mistrzostwach, które będą na mistrzostwach Europy, są bardzo zbliżone. No z Włoszkami już wygrywaliśmy, ale też przegrywaliśmy. Z Hiszpankami wygraliśmy, ale też przegrywaliśmy, więc mamy bardzo zbliżone poziomy. Oczywiście Hiszpanki mogą być na przykład na wyższym poziomie technicznym, z kolei my na wyższym motorycznym czy taktycznym, więc jakby te różnice są niewielkie w niektórych obszarach piłki nożnej czy piłki nożnej na plaży, tak? Bardzo zbliżone zespoły, tak? No jakby nie powiem, że forma dnia, no bo przygotowanie dla nas jest bardzo ważne do tego turnieju i nie chciałbym, żeby tylko forma dnia decydowała, no ale na pewno umiejętności, na pewno to, co przygotowujemy, czy nam będzie wychodzić w danym meczu, na pewno to, jak podejdziemy pod kątem mentalnym do samego spotkania, będzie miało znaczenie. Oczywiście no, Włoszkom będą sprzyjać ściany, bo będą grały też najprawdopodobniej przy pełnych trybunach, bo na wszystkich turniejach, gdzie grają gospodarze, to zawsze te trybuny są zapełnione, więc czeka nas bardzo ciekawy i fajny mecz. Ja takie mecze lubię i chciałbym w takich meczach wygrywać. Ostatnie zwycięstwo, które poczyniliśmy nad Włoszkami, było wtedy, kiedy zdobyliśmy Mistrzostwo Europy, więc czemu tego na dużym turnieju nie powtórzyć?
12: To byłby dobry prognostyk, tak, wygrać z Włoszkami, to pokazuje, że wtedy bliżej tego Mistrzostwa Europy.
13: No, potem jest kolejny mecz jeszcze grupowy i ewentualny półfinał i finał, więc droga będzie daleka, ale no, ten pierwszy mecz kluczowy, więc jak największe siły dajemy tutaj na ten pierwszy mecz.
12: A patrząc na tą drugą grupę, to kto tam jest najmocniejszy?
13: No, też jest grupa wyrównana, bo jest i Szwajcaria, Portugalia i Ukraina. Każdy zespół trochę charakteryzuje się czymś innym. Z kolei no, Portugalia w poprzednim roku zdobyła Mistrzostwo Europy, więc wydaje się na papierze, że to one są najsilniejsze. Aczkolwiek Ukraina ma też bardzo dobre swoje, ma bardzo dużo atutów. Z kolei Szwajcaria dokoptowała trochę do tej czołówki, tak jak my wcześniej, te dwa lata temu. Więc no, każdy z zespołów ma swoje atuty. No, raczej wydaje się, że ta Portugalia powinna być największym faworytem, ale piasek pokaże.
12: Dzisiaj w normalnym futbolu rozbudowane sztaby, wideoanalizy i tak dalej, i tak dalej. W beach soccerze jest podobnie? Czy jednak jest tutaj gdzieś ta nutka brazylijskiej fantazji i to, z czym trochę się jednak wszystkim ten beach soccer kojarzy, że jest to pewna spontaniczność, pewne umiejętności techniczne, czy raczej w tych meczach trzeba być przygotowanym, wiadomo, od A do Z, ale czy jest dużo takiej analizy taktycznej rywala, jakiegoś schematu taktycznego własnej drużyny, czy raczej taka kreatywność samych zawodniczek?
13: Nie no, bazujemy, no jakby te zespoły, które są już na najwyższym poziomie, no to ta taktyka i tak jak pan powiedział, tak rozbudowane sztaby, no to one już tutaj są. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że beach soccer kojarzy się z plażą, z muzyką, z taką no, luźniejszą atmosferą. No i pewnie kilka lat temu tak było, aczkolwiek no już teraz zespoły męskie, czy te najlepsze kobiece, no to bardzo mocno bazują na nowej technologii, na rozbudowanym sztabie. No, mieliśmy taki moment, że chcieliśmy się wymieniać z Hiszpanią, doszliśmy z takim pomysłem, żeby wymieniać się Hiszpanią parametrami motorycznymi, to Hiszpania Hiszpania nie chciała nam ich udostępnić. No my chcieliśmy udostępniać, żeby też rozwijać ten okres jeszcze pod tym względem, żeby patrzeć, gdzie ewentualnie mamy coś do poprawy albo w czym jesteśmy od nich lepsi, to nie za bardzo chcieli, więc no już zaczyna się powoli takie bardzo profesjonalne podejście. No jakby też jest sytuacja taka, że najprawdopodobniej wejdzie nowa organizacja, która będzie jakby organizować rozgrywki w beach soccerze, która jest bardziej poważna, która już organizowała Super Puchar Hiszpanii w Arabii Saudyjskiej, taka firma, która jest z Arabii Saudyjskiej, więc no zmierza to ku profesjonalizacji bardziej tej dyscypliny. Tak, oczywiście znajdą się jeszcze zespoły, które w mniejszym stopniu bazują na taktyce czy na takim poważniejszym podejściu do sprawy, no ale no my chcąc wygrywać, no to musimy być krok dalej niż drużyny przeciwne, więc no musimy iść do przodu.
12: Wygrywając te złoto kilka lat temu, wy mieliście pomysł, mieliście schemat, mieliście jakiś swój charakterystyczny sposób na rozgrywanie tych meczów, no bo Polska nie jest krajem, który bezpośrednio się kojarzy z beach soccerem. Ani klimat, ani warunki. Plaże mamy piękne, no ale Bałtyk chłodny. Więc no, skąd wzięło się ten know-how, można powiedzieć, na zdobywanie tych medali w Europie?
13: No w kobiecym beach soccerze myślę, że jesteśmy pionierem, jeżeli chodzi o grę z bramkarką, która jest takim ostatnim rozgrywającym. U mężczyzn jest to już od dłuższego czasu wykorzystywane. No jest to piąty zawodnik, który może cały czas być przy piłce. U kobiet do momentu, kiedy ta reprezentacja powstała, raczej tak zespoły nie grały, czyli nie wykorzystywały tej bramkarki. My mając taki profil zawodniczek, który predysponował do tego, no i rozwój tych zawodniczek w przeciągu roku spowodował, że jesteśmy drużyną, czy byliśmy drużyną te 2-3 lata temu, która najlepiej wykorzystywała grę z bramkarką. No i to na pewno dawało nam dużo. No jeden zawodnik więcej, ktoś, kto się jakby interesuje piłką nożną na małym polu, daje bardzo dużo, ponieważ no daje możliwość gry, daje możliwość tego, że utrzymania się przy piłce, daje możliwość tego, że drużyna przeciwna, która ma 4 zawodniczki w polu, musi no biegać pomiędzy 5, więc to taki pozytyw. Dodatkowo no bramkarki też w tym futbolu tutaj na plaży są wykorzystywane też do oddawania uderzeń, strzałów i tak dalej, więc no jakby sama gra nogami do prawej czy do lewej bramkarki dużo, ale tak samo uderzenia. Kolejna kwestia, myślę, że byliśmy bardzo dobrze przygotowanym zespołem motorycznym i to nas bardzo wyróżniało te 2 lata temu, czyli nad drużynami przeciwnymi wyróżnialiśmy się na tle motorycznym i tym, że graliśmy bardzo dużo z bramkarką. Taktyka uważam, że tak samo, no bo byliśmy zdyscyplinowani taktycznie. Oczywiście myślę, że troszkę odstawaliśmy pod kątem technicznym, no ale tak jak już wspomniałem troszkę wcześniej, to piłka nożna składa się z kilku komponentów: motoryka, mental, technika, taktyka, tak, no i jeszcze kilka innych składowych, które wpływają na wynik, więc no w całości tego wszystkiego mieliśmy kilka tych przeważających elementów i to dało nam sukces.
0: Z trenerem kobiecej kadry beach soccera Mateuszem Sroką przed turniejem we Włoszech rozmawiał Wojciech Marczyk.
7: To są fakty z ostatniej chwili.
0: W związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę polskie myśliwce zostały poderwane. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych informuje, że to działania prewencyjne. W RMF FM sprawdza fakty.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

dronem pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak chciałem.

0: Za chwilę wybije godzina czwarta. W RMF FM zaczynamy kolejne wydanie Faktów. W studiu Karol Płaczkiewicz.
1: Tak jest, zapraszam. Polskie myśliwce poderwane, rosyjskie rakiety uderzyły w Kijów. O tym na początek. Potem o uwagę prosimy kierowców jadących S7 w Warmińsko-Mazurskim. Po zderzeniu dwóch ciężarówek zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy. W faktach także wasze wspomnienia z legendarnym wokalistą zespołu Jam, który wczoraj obchodziłby 70. urodziny. Rosjanie zaatakowali Kijów rakietami balistycznymi. W ukraińskiej stolicy uszkodzone zostały dwa budynki mieszkalne. W rejonie Darnycia odłamki uszkodziły także samochód. W rejonie Sołomiańskim wybuchł ponadto pożar w magazynie. Jak na razie nie ma informacji o ofiarach ani poszkodowanych. A jak już informowaliśmy w faktach, w związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu i atakami na Ukrainę rozpoczęło się operowanie polskiego lotnictwa wojskowego w naszej przestrzeni powietrznej. Dowództwo operacyjne uruchomiło niezbędne siły i środki, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego zostały postawione w stan gotowości. Działania mają charakter prewencyjny i służą ochronie polskiej przestrzeni powietrznej, szczególnie w rejonach przy granicy z obszarami zagrożonymi. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana.
2: Fakty ważne dla kierowców.
1: Jedna osoba jest ranna po zderzeniu dwóch ciężarówek na S7 w Warmińsko-Mazurskim. Do zdarzenia doszło na odcinku Grabin-Rychnowo. Droga w kierunku Warszawy jest zablokowana.
3: Utrudnienia w ruchu potrwają kilka godzin. Pojazdy jadące w kierunku Warszawy, chcąc uniknąć utrudnień w ruchu drogowym, już w Ostródzie powinny zjeżdżać na Starą Siódemkę.
1: Radzi komisarz Anna Karczewska z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie. Notowania ropy naftowej na światowych rynkach rosną. Analitycy tłumaczą, że to efekt zaostrzenia konfliktu między USA a Iranem w ostatnim tygodniu. W Polsce po zakończeniu programu ceny paliwa niżej, ceny benzyny i diesla wzrosły nawet o złotówkę za litr. Według kierowców w Krakowie rząd powinien interweniować.
4: No myślę, że tak, no bo to ludzi by troszkę jakby podbudowało, nie? No przeskok jest niesamowity.
5: Dobrze by było. No każdy by chciał płacić mniej za paliwa. Oczywista sprawa. Ja jestem przedsiębiorcą, po prostu płacę więcej za paliwo i przekłada się to na cenę moich usług, no i tyle, krótka piłka.
6: Gdzie jest ta granica może normalności, czy też tego, co możemy przeżyć?
7: Tak w granicach takiej, tak powiem, dobrej ceny, no to tak około tych 5 zł.
8: No myślę, że to jest to okolica 6 zł, jak dla mnie przynajmniej.
1: Z kierowcami w Krakowie rozmawiał nasz reporter Maciej Sołtys. 10 lat więzienia grozi Romanowi Rzet, zatrzymanemu w weekend w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto. Były wieloletni wspólnik Sylwestra Suszka, założyciela BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto, usłyszał dwa zarzuty. Po pierwsze, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która dokonywała oszustw.
9: Popełnianie przestępstw oszustwa komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu wyrządzenia szkody użytkownikom giełdy kryptowalutowej na kwotę nie mniejszą niż 7,8 miliona złotych.
1: Po drugie, jak dodaje prokurator Anna Adamiak, chodzi o manipulowanie danymi użytkowników giełdy. Podejrzany nie przyznał się do zarzutów. Prokuratura złożyła w sądzie wniosek o tymczasowy areszt. Był nazywany ostatnim hipisem naszych czasów. Richard Riddle, legendarny wokalista Jamu, obchodziłby wczoraj 70. urodziny. Jak go wspominacie?
10: To zazwyczaj wspomnienia są takie bardzo ciepłe i są one, przynajmniej w moim przypadku, związane z dzieciństwem, z dziadkami.
11: Ja chyba wspominam najlepiej z filmu Skazany na bluesa. Kojarzy mi się z moim dzieciństwem, bo zawsze oglądałam go z tatą i wszystkie piosenki Jamu uwielbiam.
12: Włączy się muzykę, jego się dalej słucha, nie?
13: Jakaś piosenka ulubiona?
12: Do kołyski.
11: Dla mnie chyba Wehikuł Czasu.
10: Dla mnie nie ma jednej ulubionej, wszystkie są ponadczasowe.
1: Te głosy zebrał reporter RMF FM Michał Krasoń. Richard Riddle zmarł 30 lipca 1994 roku w wieku 37 lat.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: To już prawie piąta. Czas na fakty RMF FM. Wszystkie aktualne informacje prezentuje Karol Płaczkiewicz.
1: Dzień dobry, zapraszam. Alert RCB wysłany do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. W naszej przestrzeni powietrznej operują polskie myśliwce. To była niespokojna noc na Ukrainie. Rosjanie zaatakowali Kijów. W uszkodzonych budynkach mogą być uwięzieni ludzie. Ponadto w faktach proces w sprawie eksplozji granatnika w Komendzie Głównej Policji. Jest piąta. Alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Zachowaj czujność, śledź komunikaty, reaguj na syreny alarmowe. Wiadomość tej treści wysłano do mieszkańców całego województwa lubelskiego oraz podkarpackiego. Alert objął m.in. Lublin, Chełm, Zamość, Białą Podlaską, Rzeszów, Przemyśl, Krosno i Tarnobrzeg oraz okoliczne powiaty. Służby apelują o zachowanie czujności, śledzenie komunikatów i reagowanie na syreny alarmowe. Dosłownie przed chwilą dostaliśmy informację, że alert ten został odwołany, ale ponadto polskie wojsko postawiło w gotowość lotnictwo i systemy obrony powietrznej po wzmożonej aktywności rosyjskiego lotnictwa i atakach na Ukrainę. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych uruchomiło niezbędne siły, a działania mają charakter prewencyjny i dotyczą głównie rejonów przygranicznych. Sytuacja jest stale monitorowana. Zatem uporządkujmy. Rosjanie zaatakowali nocą Kijów rakietami. Jak informowaliśmy w faktach, uszkodzone zostały budynki mieszkalne i placówka edukacyjna. W jednym z bloków mogą być uwięzieni ludzie. W rejonie Sołomiańskim odłamki spadły na pięciopiętrowy budynek. Uszkodzony został też trzypiętrowy blok. W rejonie Hołosiiwskim wybuchł pożar na terenie placówki oświatowej. W rejonie Sołomiańskim płonie ponadto magazyn. A teraz o uwagę prosimy kierowców. Jedna osoba jest ranna po wypadku na Krajowej 92 w Wielkopolskiem. Na odcinku Słupca-Konin na wysokości miejscowości Golina osobówka zderzyła się z busem. Na miejscu obowiązuje ruch wahadłowy. Jedźcie ostrożnie. Były szef policji generał Jarosław Szymczyk zasiadł wczoraj na ławie oskarżonych. Po aż 10 odroczonych rozprawach ruszył proces w sprawie eksplozji granatnika w Komendzie Głównej Policji.
2: Akt oskarżenia został odczytany. Dotyczy zdarzenia, które miało miejsce w grudniu 2022 roku, czyli wybuchu granatnika. To zdarzenie zaistniało w Komendzie Głównej Policji, jak również samego faktu posiadania granatnika przez oskarżonego.
1: Mówiła prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa tuż po zakończeniu pierwszej rozprawy. Toczyła się ona za zamkniętymi drzwiami. Prokurator nie chciał zdradzić, czy oskarżony składał wyjaśnienia i czy przyznał się do winy, podobnie jak generał Szymczyk.
3: Ja wykonuję swoje obowiązki. Wszystko, co było na sali sądowej, jest objęte tajemnicą, nie mogę nic mówić. Wszystkie informacje przekazałem przed obliczem sądu.
1: Generałowi Szymczykowi grozi do 8 lat więzienia. Przed Sejmem protestowali wczoraj pacjenci z dystrofią mięśniową Duchenne. Domagali się dostępu do nowoczesnych leków. Od października refundowana będzie pierwsza terapia dla tej grupy chorych, głównie dla dzieci. Pacjenci i ich bliscy apelują do polityków, żeby to nie był koniec.
4: Przede wszystkim oczekujemy, żeby wspierali takie dzieci. Oczekujemy terapii genowej, której jeszcze nie jest udostępniona w Europie.
5: Co państwo chcieliby, żeby inni wiedzieli o tej chorobie, o dystrofii mięśniowej?
4: Dystrofia mięśniowa Duchenne, no to jest zanik mięśni. Mięsień nóg nie będzie, no to nie będzie dziecko chodzić.
5: Do podania tego leku, który będzie w Polsce refundowany od października, nie kwalifikują się wszyscy pacjenci z dystrofią?
4: Tak, nie kwalifikują się.
5: Ile osób w Polsce choruje?
4: Około 400.
1: Usłyszał od uczestników pikiety nasz reporter Michał Dobrołowicz. O tym, co od października zmieni się dla tej grupy pacjentów, piszemy na rmf24.pl.
6: Są i takie fakty.
1: Wrześniowy wysyp grzybów w lasach. Deszczowa pogoda w ostatnich dniach sprzyja grzybobraniom. Na Lubelszczyźnie miejscami można już zapełnić cały kosz.
7: Zaczęło się dokładnie.
8: Takiego zebrałem, co to?
9: Ładne.
7: Jadalny, to jest tak zwany zajączek.
8: Czego już wypatrywać w lesie?
10: Trafiają się już podgrzybki, prawdziwki. Najczęściej spotykane są kanie,
7: kurki.
8: Jeszcze?
7: Jeszcze, nawet wczoraj będąc w lesie, spotkałem młody wysyp kurek.
8: Gdzie szukać grzybów? Pod jakimi drzewami?
7: Kurki bardziej w sosnowych. Prawdziwki w dębowych lasach, chociaż też trafiają się i w sosnowych.
8: Dużo?
10: Jeszcze nie.
9: Po tych deszczowych dniach będzie coraz więcej grzybów.
8: Najlepsze przed nami.
10: Tak jest.
1: zapewniają lubelscy leśnicy, z którymi rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. Na razie w pogodzie idzie uderzenie gorąca. Dziś i jutro na termometrach zobaczymy nawet 30 stopni. I tu kończymy to wydanie. Ja również kończę swój dyżur. Karol Płoszkiewicz, kłaniam się i życzę dobrego dnia. Kolejne fakty za niespełna pół godziny. O tym, co najważniejsze o poranku w Polsce i na świecie, informować Was będą Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF FM.

0: na zegarach. 5:30 w studiu melduje się Magdalena Wojtoń.
1: Jestem, dzień dobry.
0: Dzień dobry, to są fakty RMF FM.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alerty dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Było ogłoszone ze względu na rosyjskie ataki na terytorium Ukrainy. W związku z nimi Polska poderwała myśliwce. Kierowcy zderzenie busa z samochodem osobowym na 92 między Słupcą a Koninem i dwóch samochodów ciężarowych na S7 w Warmińsko-Mazurskiem. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alerty dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. Jak poinformowano, nie ma już zagrożenia dla Polski. Jak informowaliśmy, po czwartej mieszkańcy dwóch regionów otrzymali alerty mówiące o zmasowanym rosyjskim ataku na Ukrainę. Służby apelowały o śledzenie komunikatów i reagowanie na syreny alarmowe. A w związku ze wzmożonymi rosyjskimi atakami Polska poderwała myśliwce. Jak zaznaczyło Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, działania mają charakter prewencyjny, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. O poranku utrudnienia na trasie S7 w miejscowości Szydlak, to jest w Warmińsko-Mazurskiem. Między Ostrudą i Olsztynkiem zderzyły się dwie ciężarówki. Jedna osoba została ranna. Zablokowana jest trasa w kierunku Warszawy, a objazd poprowadzono starym odcinkiem Krajowej Siódemki. Jedna osoba ranna także w wypadku na Krajowej 92 w miejscowości Golina w Wielkopolsce. Między Słupcą i Koninem osobówka zderzyła się z busem. Tam policja kieruje ruchem wahadłowo. Dwa zarzuty w związku ze śledztwem dotyczącym afery Zonda Krypto usłyszał wczoraj Roman Rzec, to jest kolejny zatrzymany w tej sprawie. Nie przyznał się do winy, ale złożył wyjaśnienia obszerne, przekazała Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej.
2: Pierwsze przestępstwo to jest przestępstwo związane z udziałem w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw oszustwa komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu wyrządzenia szkody użytkownikom giełdy kryptowalutowej na kwotę nie mniejszą niż 7,8 miliona złotych.
1: Drugi zarzut dotyczy manipulowania danymi użytkowników giełdy i uzyskiwania z tego procederu korzyści finansowych. Grozi mu do 10 lat więzienia. Prokuratura chce dla Romana Rzec tymczasowego aresztu. To fakty RMF FM we wtorek, 8 września. Kurierzy Poczty Polskiej apelują o pomoc i nagłośnienie sprawy. Obcięto im stawki za dostarczanie paczek, a dołożono obowiązków.
3: Miałem za paczkę 7 zł, to teraz poczta mi oferuje 4 zł. Przy cenie paliwa 8,30 to gratuluję dyrektorowi, niech sobie sam jeździ.
1: Mówił nam jeden z kurierów. Przyjrzymy się tej sprawie. Wrócimy też do afery Zonda Krypto, poinformujemy i podsumujemy, co w tym momencie wiemy właśnie na ten temat. 8:02 w porannej rozmowie RMF FM gościem Tomasza Tarlikowskiego będzie wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Tomasz Hamera. A godzinę wcześniej w informacyjnym radiu RMF 24 i faktach RMF FM Piotr Salak porozmawia z profesorem Markiem Belką. A my zapraszamy na kolejne fakty punktualnie o 6:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To Radio RMF 24. Jest wtorek, jest 8 września. Piotr Salak, dzień dobry. Oczywiście polecam nasz poranek informacyjny. Za chwilę będzie razem z nami profesor Marek Belka. Wcześniej rzecz jasna, fakty RMF FM, czyli Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski. Już w studiu faktów, już na was czekają. Jest 7.
1: 5 osób aresztowanych do tej pory w aferze Zonda Krypto.
2: Fakty RMF FM o 7:00. Zaczynamy od podsumowania informacji na ten temat.
1: Kurierzy Poczty Polskiej proszą o nagłośnienie ich problemów.
2: Chodzi o planowane cięcia wynagrodzeń.
1: Już za moment rozmowa o 7:00 w RMF FM i informacyjnym radiu RMF 24.
2: Naszym gościem jest o poranku profesor Marek Belka.
1: Były premier i minister finansów.
2: Zapraszamy.
1: Pięć osób aresztował do tej pory sąd na wniosek prokuratury krajowej prowadzącej śledztwo w sprawie afery Zonda Krypto.
2: To prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz, a także 4 osoby związane z Sylwestrem Suszkiem.
1: Założyciel BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto, zaginął w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach.
2: Fakt o 7:00 otwiera Krzysztof Zasada. Krzysztofie, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: O co te osoby są podejrzane?
3: Radosław Piesiewicz ma m.in. zarzuty o charakterze korupcyjnym, powoływania się na wpływy w UOKiK-u w interesie szefa Zonda Krypto. Miał też według śledczych w nielegalny sposób próbować odzyskać swe pieniądze z giełdy kryptowalut. Pozostałe osoby mają zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmować się miała oszustwami komputerowymi. Są tam też zarzuty dotyczące kryminalnego wątku afery, a więc zniknięcia Suszka. Jedna z kobiet jest podejrzana o utrudnianie postępowania w tej sprawie.
1: A jaka jest skala oszustw w tej aferze?
3: Prokuratura wzbrania się przed podawaniem jakichkolwiek liczb, twierdzi, że wciąż nie ma pełnej listy poszkodowanych.
4: Wpływa bardzo dużo tych zgłoszeń. Osoby ubiegają się o status pokrzywdzonego. To jest takie dynamiczne.
3: Jak mówiła prokurator Anna Adamiak, jakiś czas temu straty klientów Zonda Krypto szacowano na 350 milionów złotych, natomiast zadłużenie giełdy w postępowaniu upadłościowym w Estonii to ponad 400 milionów euro.
2: To fakt RMF FM. Mamy stawki sprzed 2 lat, a teraz Poczta Polska chce je zmniejszyć. Tak mówią nam kurierzy Pocztexu.
1: To marka należąca do Poczty Polskiej, oferująca usługi kurierskie.
2: Poczta Polska, jednoosobowa spółka Skarbu Państwa.
1: Nowe umowy zdecydowanie pogorszą nasze warunki pracy. To głosy kurierów z Centrum Logistycznego w Ciemnem, koło Radzymina na Mazowszu.
5: Od 2 listopada albo nie mam pracy, albo tak jak poczta mi podsuwa umowę na 35% gorszych warunkach.
6: Miałem za paczkę 7 zł, to teraz poczta mi oferuje 4 zł. Przy cenie paliwa 8,30 to gratuluję dyrektorowi, niech sobie sam jeździ.
7: Macie możliwość?
6: Możliwość przejść na umowę B2B. Mamy jeszcze robić odbiory, korespondencje z filii poczty do poczty, to my już teraz będziemy nie pracować tak, jak do tej pory pracowaliśmy 10-11 godzin, tylko będziemy pracować może po 16 godzin.
5: Dyrekcja tutaj do nas przychodzi, przedstawia warunki, ale cały czas te same. Warunki na tej umowie, ona jest nieakceptowalna. No zwyczajnie, tak jak chłopaki mówią, 30-40% w dół przy większym nakładzie pracy. No ja sobie nie wyobrażam podpisać takiej umowy.
1: Z kurierami Pocztexu rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert.
2: A co na to Poczta Polska? Do tej sprawy będziemy gdzieś wracać w faktach RMF FM. Dania zwróci Grenlandii meteoryt.
1: Zwróci po 60 latach. Rządy obu państw osiągnęły porozumienie w sprawie zwrotu 20-tonowego meteorytu wywiezionego z Grenlandii przez Duńczyków w 1967 roku.
2: A chodzi o Ekpalilik.
8: Ekpalilik
2: ważący ponad 650 kg meteoryt, który obecnie stoi przed smugą historii naturalnej w Kopenhadze. Dla Inuitów ta kosmiczna skała z żelaza ma szczególne znaczenie. Oni pierwsi ją odnaleźli, oni z fragmentów tej skały wykonywali ostrza narzędzi i groty strzała.
1: Ekpalilik jest pamiątką po meteorytach, jakie spadły 10 tysięcy lat temu w północno-zachodniej Grenlandii.
2: Ten największy z nich, Anhigito, ważący 31 ton, trafił do Nowego Jorku. Przywieziony tam przez polarnika Roberta Peary'ego w 1897 roku.
9: Rozmowa o 7:00 w RMF FM i RMF 24.
1: Piotr Salak i jego gość, witamy i zapraszamy.
0: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7:00 jest profesor Marek Belka, były premier, ale też były prezes Banku Centralnego. Dzień dobry, panie profesorze.
10: Dzień dobry, witam państwa.
0: Panie profesorze, dzisiaj pierwsze po wakacjach posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Pan się spodziewa jakichkolwiek ruchów, jeśli chodzi o stopy procentowe?
10: No nie, dlatego że te wzrosty cen paliwa, które przecież oczywiście będą pchać inflację w górę, nie są w jakikolwiek sposób związane z naszą wewnętrzną polityką gospodarczą. To jest efekt tej wywołanej przez Stany Zjednoczone i Izrael wojny z Iranem.
0: Ale rozumiem, że nie ma mowy o obniżce, ale czy niektórzy eksperci zaczynają przebąkiwać o tym, że można się spodziewać podwyżki stóp procentowych? Pan też tak uważa?
10: Właśnie ja myślałem, że o to pan pyta. I no i myślę, że nie. Myślę, że nie należy specjalnie się jakby to być gorączkować, tylko po prostu przeczekać tę sytuację.
0: Marek Belka, profesor. Profesor Marek Belka jest razem z nami w radiu RMF 24. Słuchaczom RMF FM już pięknie dziękujemy, ale polecamy się oczywiście i kontynuujemy nasze spotkanie w radiu RMF 24. Panie profesorze, patrzę na budżet 2027 roku. 198 miliardów na zbrojenia. Stać nas na to?
10: Pytanie, które sobie możemy zadawać, czy stać nas na niemodernizację armii? Bo ktoś powiedział, że oczywiście jest to bardzo duży wysiłek, no ale jeżeli uznajemy, że jest bezpośrednie zagrożenie dla Polski, to chyba nie ma wyjścia.
0: Owszem, nie ma wyjścia.
10: Problem jest inny. Problem jest taki, że jak jest bardzo dużo pieniędzy, to jako były minister finansów wiem, że jest skłonność do wydawania tych pieniędzy, no jakby to powiedzieć, nie w najmądrzejszy sposób.
0: A co pan ma na myśli? To rozumiem, że kontrola nad tymi wydatkami powinna być bardziej ścisła ze strony resortu finansów?
10: Nie wiem, czy ze strony resortu finansów, kto to powinien kontrolować, bo czasami mam wrażenie, że resort finansów nie jest kompetentny w tej sprawie. Znaczy, mówiąc krótko, no jeżeli się kupuje jakieś uzbrojenie, no to trzeba mieć po pierwsze zapewnioną dostawę części zamiennych, zapewnioną obsługę, no, ludzi do tego. Nie wiem, czy to mamy, ale nie mnie sądzić, że jest inaczej. No, mówiąc krótko, to są tylko takie teoretyczne, że tak powiem, troski.
0: Gdy pytam, panie profesorze, o te wydatki, czy stać nas na armię, czy nie, to bardziej też myślę o tym, czy stać nas równocześnie na tak duże wydatki na armię i tak duże wydatki na cele socjalne. Pańskim zdaniem to trzeba, temu trzeba się przyjrzeć i te wydatki na cele socjalne trzeba ciąć?
10: Niestety. My oczywiście wszyscy jesteśmy za tym, żeby armię unowocześniać i tutaj nie ma chyba, znaczy jest pełna zgoda polityczna i myślę, że społeczna. Natomiast trzeba mieć świadomość, że to jest także pewne no, poważne obciążenie. I oczywiście, że tak. No, czasami, przynajmniej na krótką metę, jest wybór. Ten słynny wybór masło czy armaty.
0: No więc, panie profesorze, to przyjrzyjmy się w takim razie tym wydatkom socjalnym. 60 miliardów na 800+, 32 miliardy na 14 emeryturę, waloryzacja rent i emerytur 19 miliardów. Z czego pan, jako polityk, ale też ekonomista, by zrezygnował w roku wyborczym?
10: Wie pan co, na szczęście nie jestem politykiem. Jakbym był na miejscu rządzących, to bym się bał cokolwiek zrobić. Myślę, że rozsądne byłoby pewne podnoszenie podatków, no, ale mamy z drugiej strony prezydenta Nawrockiego, który zdaje się Mencenowi obiecał, że nie podniesie żadnych podatków, no to nawet akcyza na alkohol jest, że tak powiem, zamrożona. Teraz jest ta propozycja rządu Donalda Tuska pewnych zmian podatkowych. Ona jest małym kroczkiem w dobrym kierunku, no ale też jest pytanie, czy prezydent Nawrocki tego nie zawetuje, bo prawda? Przecież powiedział.
0: To prawda, że Karol Nawrocki wspomniał.
10: Podatkiem naczelnym jest upadek rządu Tuska, w związku z tym wszystko to robi.
0: Karol Nawrocki zapowiedział, że się nie zgodzi na podniesienie podatków. Natomiast ja mówiąc o tej reformie podatkowej, co pan myśli o tym, bo pan mówi, że to jest dobry krok w dobrą stronę, czy mały kroczek w dobrą stronę. Czy ten dobry kroczek to jest pańskim zdaniem zmiana limitów, jeśli chodzi o PIT, czy też podniesienie CIT-u i obarczenie przedsiębiorców większym opodatkowaniem, tak mówiąc w skrócie?
10: Znaczy, system podatków dochodowych w Polsce jest mocno zwichrowany. Przede wszystkim ludzie naprawdę bardzo zamożni uciekają w samozatrudnienie albo w te wszystkie formy typu ryczałt i tak dalej. I to poszło za daleko. Z drugiej strony mamy jednak znaczną część społeczeństwa, która nie płaci w ogóle podatków. Nie zapominajmy, że takim rajem podatkowym o niesamowitych rozmiarach w Polsce jest wieś. Tam się w ogóle przecież podatków dochodowych nie płaci. No oczywiście jako polityk, który zbliża się do wyborów, ja bym po prostu milczał w 13 językach na ten temat, ale jako ekonomista mam możliwości, prawo i obowiązek może na ten temat się wypowiadać.
0: Ale wie pan, panie profesorze, że nikt z tym niczego nie zrobi właśnie dlatego, że za chwilę mamy wybory i że właśnie dlatego, że mamy politykę w rytmie kadencyjnym. W związku z tym żaden moment nie jest dobry, żeby grzebać przy podatkach.
10: To jest akurat to, że jest polityka w rytmie kadencyjnym, no to mamy na całym świecie.
0: Tak.
10: Natomiast w Polsce mamy sytuację taką, że mamy, no, wojnę, można powiedzieć, merytoryczną między rządem i prezydentem, który blokuje jakiekolwiek zmiany. Więc trudno być optymistą w takim zakresie.
0: A pana zdaniem dobrym krokiem jest podniesienie CIT-u? Czy uważa pan, że mocniej odczują to przedsiębiorcy, gdy możliwość korzystania z ryczałtu będzie ograniczona, tam gdy granica jest na 250 tysięcy euro bodajże?
10: No tak, no ale było 2 miliony, czy jest 2 miliony euro. No
0: to tak jest.
10: Całkiem poważni przedsiębiorcy uciekają wtedy w ten ryczałt, więc wie pan, oczywiście, że to będzie, że tak powiem, płacz i zgrzytanie zębów, bo każdy wzrost podatku boli. Natomiast obiektywnie rzecz biorąc, w Polsce podatki dla przedsiębiorców czy dla przedsiębiorstw są niskie. Wysokie są podatki dla średniaków. Tych, którzy wchodzą w te 32% podatku dochodowego, plus te 32% trzeba dodać prawie 10% podatku na NFZ. Czyli to już są bardzo solidne podatki, takie w stylu francuskim czy szwedzkim.
0: To wracając teraz do początku naszej rozmowy, tej o strefie ekonomii. Pańskim zdaniem bez podniesienia podatków nie da się utrzymać jednocześnie cel wydatków socjalnych i wydatków na armię na tym poziomie?
10: No tak, tylko że nie widzę tego. Po prostu trudno mi sobie wyobrazić, żeby w tej chwili ktoś się zdecydował w okresie przedwyborczym, a okres przedwyborczy w Polsce trwa ciągle. W związku z tym no nie jestem tutaj optymistą. Trzeba liczyć na jakieś no znaczące zmiany. Być może jakiś kryzys, na przykład w zakresie finansowania długu publicznego. A co to znaczy kryzys w zakresie finansowania długu publicznego? To znaczy zbliżanie się możliwości bankructwa kraju. Ja nie przewiduję bankructwa kraju, żeby była jasność. Ale to jest sytuacja nieegzotyczna. To bywa tak. Włochy dawno by już zbankrutowały, gdyby nie to, że są członkami Unii Europejskiej, strefy euro. W Polsce my nie mamy strefy euro. Nie ma komu, żeby nam pomógł w tym zakresie.
0: A pana zdaniem mówi pan, że nie ma takiej, znaczy nie przewiduje pan bankructwa Polski, ale rozumiem, że dostrzega pan takie zagrożenie.
10: Tak, oczywiście, że tak. I myślę, że to po prostu to trudno być ślepy na to. Znaczy, nie należy, że tak powiem, przewidywać kryzysu, dlatego że jak się przewiduje kryzys, to on, jakby to powiedzieć, może stać się samo spełniającą się przepowiednią. To jest jeszcze gorzej. No ale no trzeba być realistą, mówiąc krótko. No.
0: A pan widzi realistów, jeśli chodzi o stronę finansową w polskim rządzie w tej chwili?
10: No ja myślę, że znaczy, jak patrzę na to ostatnią propozycję podatkową, to oczywiście, że tak. To przecież tam nie są głupi ludzie, którzy nie wiedzą, o co chodzi, tylko że po prostu Warunki polityczne są takie, jakie są.
0: Polityka zwycięża, rozumiem, z myśleniem finansowym.
10: Chcesz podnieść podatki, to rejtanem rzuca się prezydent Nawrocki. No i już, nic nie zrobisz.
0: Panie profesorze, pan kiedykolwiek miał kryptowaluty?
10: Nie, o nie, nie, nie. Wie pan co, ja w ogóle podziwiam ludzi, którzy, no nie wiem, z desperacji czy coś, że idą w takie szemrane rozwiązania. No przecież pamiętamy aferę Amber Gold, prawda? To taka bardziej zrozumiała dla ludzi. No, no jak można było wierzyć, że ktoś może zagwarantować zwrot 13%? No w sytuacji, kiedy to była znacznie wyższe oprocentowanie od tego, co było na rynku. No ale ludzie poszli. Ludzie poszli w to, inwestowali i to nawet, bym powiedział, nie tylko ludzie, którzy się jakby no, nie znają na tym, ale wykształceni podobno.
0: Ale panie profesorze, rynek kryptowalut jest dosyć mocnym rynkiem, jeśli chodzi o finanse światowe, tak powiedzmy. Są tacy, myślę chociażby o Stanach Zjednoczonych, gdzie to jest potężny element rynku finansowego.
10: To prawda, tylko że trzeba umieć, a poza tym trzeba to regulować. No. A u nas chcieliśmy regulować, ale też nie pozwolił.
0: A pana zdaniem ta afera Zonda Krypto jest kłopotem politycznym dla prawicy? To pewnie wszyscy wiemy i tak mówi większość komentatorów. Ale czy ta afera Zonda Krypto bardziej wzmacnia Tuska pana zdaniem, czy bardziej wzmacnia Brauna?
10: Oj, ja nie jestem takim analitykiem kompetentnym. Nie wiem, zależy od tego, jak ta afera zostanie rozegrana. Czyli jeżeli będzie jasno powiedziane, że te darowizny, w cudzysłowie, to nie były darowizny, tylko łapówki. O, to jest najważniejsze. Po drugie, żeby to było załatwione w miarę szybko, no po to, żeby ludzie widzieli, że jest jakaś konsekwencja tych co tu dużo mówić, oszustw.
0: Jak twierdzi Rzeczpospolita, rząd przygotowuje czwartą próbę przeprowadzenia ustawy regulującej kryptowaluty. Pewnie Karol Nawrocki po raz czwarty to zawetuje. To po co rząd to cztery razy próbuje robić to samo, panie profesorze?
10: No po to, żeby pokazać ludziom, proszę bardzo, to jest ten obywatel, pierwszy obywatel, który wprowadził was w te kłopoty.
0: A nie lepiej się dogadać z Pałacem Prezydenckim, wziąć elementy tej prezydenckiej propozycji? Tam, z tego co pamiętam, tam nie ma wielu zmian.
10: Przecież tam nie chodzi o żadne elementy nowe, tylko po prostu chodzi o to, żeby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian. No przecież bez przesady. No przecież tam w gruncie rzeczy się dyskutuje nie o istotnych sprawach, tylko o drobiazgach.
0: Otóż to. I pytanie jest teraz takie, czy my w gruncie rzeczy uczestniczymy w takim politycznym przeciąganiu liny, czy uczestniczymy w merytorycznej dyskusji na temat funkcjonowania elementów finansowych na polskim rynku?
10: No, powiedział pan to doskonale. Chodzi o to drugie, oczywiście.
0: Panie profesorze, pana zdaniem Maciej Berek powinien być sędzią Trybunału Konstytucyjnego?
10: Oj, nie wiem, ja się na tym też nie znam, ale ja pamiętam pana ministra Berka, kiedy on jeszcze był w Kancelarii Sejmu. To był jeden z najbardziej kompetentnych, porządnych, propaństwowych funkcjonariuszy, bardzo wysoko oceniany. No nie wiem, czy to powinien w związku z tym, czy to powinno go, że tak powiem, promować do Trybunału Konstytucyjnego. Ja się na tym nie chcę wypowiadać. Natomiast jako człowiek to jest diament.
0: Rozumiem. Natomiast pytanie, te zarzuty, które się pojawiają, rozumiem, że są takie, że ci, którzy mówili jeszcze nie tak dawno, że Trybunał Konstytucyjny powinien być odpolityczniony, dzisiaj wprowadzają tam polityka, który jeszcze nie tak dawno odpowiadał za politykę prawną rządu.
10: Jaki to polityk? To był urzędnik państwowy. Ja uważam, że on nie był żadnym politykiem.
0: I panu to nie przeszkadza, że jeszcze nie tak dawno by sprawował funkcję ministerialną w rządzie Donalda Tuska?
10: No wiem, no ale wiem, o kim mowa. Jest to człowiek, który na pewno wstydu krajowi nie przyniesie na tym stanowisku. No ale oczywiście, że będzie jazgot, no bo jak jest okazja i to jazgot przez tych, że tak powiem, wydawany, którzy przecież upolityczniali masowo, hurtowo Trybunał Konstytucyjny.
0: Panie profesorze, jeszcze chciałem pana zapytać na koniec o to, co się dzieje za naszą zachodnią granicą. AfD wygrywa wybory w Saksonii. Pana to niepokoi, czy pan tylko wzrusza ramionami od wewnętrzna polityka Niemiec?
10: No nie, no to trzeba być ślepy, żeby nie być naprawdę bardzo zaniepokojony tą ewolucją. Ja chciałbym powiedzieć wyraźnie, te skrajne tendencje odżywają głównie na terenach byłej LRD. Na terenach, gdzie praktycznie w ogóle nie przeprowadzono tak istotnej dla Niemiec denacyfikacji. Związek Radziecki od razu oznajmił swoim przyjaciołom w NRD, że są krajem miłującym pokój i że ich te wszystkie zbrodnie i tak dalej nie dotyczą. No i dzisiaj mamy tego efekt.
0: Pana zdaniem, panie profesorze, to zmieni też politykę Niemiec wobec Europy, wobec Ukrainy, wobec Rosji?
10: No tak, ale ja się boję przede wszystkim, że w pewnym momencie zaczną się pojawiać wypowiedzi, które dotyczą bezpośrednio nas.
0: Czyli jakie na przykład?
10: No na przykład na początek, że województwo lubuskie, prawda, zachodniopomorskie czy dolnośląskie to jest Ostdeutschland, prawda? Czyli wschodnie Niemcy. No były takie, że tak powiem, tendencje, żeby tak to nazywać. No to przecież, to pierwszy krok w kierunku, że tak powiem, jak to mówiąc delikatnie, chodzi o tak zwany dialog historyczny. Oni to tak ładnie nazywają. Rozpocznijmy dialog historyczny. A czemu ma służyć ten dialog historyczny? No oczywiście temu, żeby zacząć rozmawiać może nie o aneksji, czy o powrocie ziem byłych niemieckich do Niemiec, ale być może chodzi o jakiś specjalny status. No nie wiem, trudno w ogóle sobie wyobrazić, ale nawet, że tak powiem, wyobrażenie na ten temat jest w ogóle sama myśl, że coś takiego może być podjęte, jest niebezpieczne. No a jeszcze my żądamy, jak się nazywa, reparacji. No a to jak się żądamy reparacji, to ten na pewno znajdzie się w AfD jakiś polityk, który powie, no to dobrze, to policzmy w takim razie wartość ziem, jak to Niemcy mówią, utraconych. Czy to czasami nie jest więcej niż te straty, które my podliczamy? No, ta dyskusja jest po prostu skrajnie dla nas niebezpieczna. A to jest właśnie środowisko, które jest skłonne taką dyskusję prowadzić.
0: Przypomina o tym profesor Marek Belka, były premier, były prezes Banku Centralnego. Dzisiaj gość rozmowy o 7 w Radiu RMF24. Bardzo dziękujemy, panie profesorze, za spotkanie.
10: Dziękuję.
0: Kłaniamy się.
7: RMF24. Jeszcze więcej informacji.
0: I jeszcze ważny komunikat w związku z aktywnością polskiego lotnictwa i w związku z aktywnością rosyjskich sił atakujących Ukrainę. Lotnisko w Lublinie jest czasowo zamknięte z powodu działań polskiego wojska. Tak przekazują służby. 25 minut po godzinie 7.

0: Szana Fakta o 7.30. Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski są już razem z nami.
1: Myśliwce wracają już do bazy.
2: Były w powietrzu w związku z nocnymi atakami Rosji na Ukrainę.
1: RCB przed piątą wołał też alert dla mieszkańców, wysłany dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego.
2: Rosja, przypomnijmy, wysłała w kierunku Kijowa rakiety balistyczne i drony.
1: Co najmniej 2 osoby zginęły, 7 jest rannych. Akcja służb ratowniczych wciąż trwa.
2: W jednym z zaatakowanych obiektów, jak informują lokalne władze, mogą znajdować się uwięzieni ludzie.
1: 5 samochodów ciężarowych spłonęło w nocy w podpoznańskich Rabowicach. Spłonęły na parkingu jednej z firm koło gminnego punktu zbiórki odpadów.
2: Na miejscu pracowało 6 strażackich zastępów. Nie ma osób poszkodowanych.
1: Burmistrz Nowego Jorku, Zoran Mamdani, weźmie udział w piątkowych uroczystościach 25. rocznicy zamachów na World Trade Center z 11 września.
2: Nie zniechęciła go narastająca krytyka ze strony rodziny, części ofiar oraz polityków partii republikańskiej.
1: Będę miał zaszczyt być tu w 25. rocznicę, tak mówi Mamdani. Kontrowersje dotyczyły jego decyzji o mianowaniu Ramziego Kasema głównym radcą prawnym Nowego Jorku.
2: Krytycy przypominali, że Kasem reprezentował wcześniej skazanego członka Al-Kaidy, którego szwagier należał do grupy terrorystów oskarżonych o próbę porwania samolotu w celu uderzenia w Pentagon 11 września 2001 roku.
3: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: Zapraszam, Mateusz Bożek, witamy.
4: Jestem, dzień dobry. Nawet 8 zł za litr benzyny 95, a za litr oleju napędowego prawie 9. Ekonomiści nas nie pocieszają. Takie ceny za paliwa możemy zobaczyć jeszcze w tym tygodniu.
5: Myślę, że stacje będą walczyć jak się da najmocniej, czyli ograniczając własną marżę, żeby jednak tą psychologiczną barierę nam trochę odwlec, żeby to 7,99, a nie 8,00 świeciło się na stacyjnych pylonach.
4: Przekonywał w radiu RMF 24 Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z portalu epetrol.pl.
5: Natomiast obawiam się, że to na dłuższą metę będzie trudne do zrobienia, bo niestety te ceny nieubłaganie na rynkach światowych nam rosną, a to się szybko przekłada na ceny właśnie na rynku detalicznym.
4: A co gorsza, na powrót pakietu CPN, obniżek VAT-u i akcyzy nie mamy co liczyć, przynajmniej na razie. Rosnące ceny paliw to oczywiście skutek konfliktu na Bliskim Wschodzie. Wzrosnąć ma też tutaj na plus płaca minimalna. Teraz to 4806 zł brutto, od początku przyszłego roku ma być to 4950. Taką propozycję resort pracy skierował do rozpatrzenia przez Rady Ministrów. Jej decyzję w sprawie nowej stawki minimalnej poznamy najpóźniej 15 września. Przedstawiciele związków zawodowych chcieliby, ta wartość była wyższa, co najmniej 5200 zł. Rozmowy z resortem pracy nie przyniosły jednak rezultatu. Nasza złotówka trzyma się natomiast stabilnie. Euro kosztuje nadal 4,31 zł. Dolar 3,70, frank szwajcarski to 4,58, a funt brytyjski 5,02 zł.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 23 minuty będzie godzina 8, poranny program w radiu RMF24. Operacja o kryptonimie Precision, prowadzona przez Prokuraturę Europejską. Rzeczywiście poważnie to brzmi, panie Krzysztofie. Krzysztof Zasada razem ze mną. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Mówimy o sytuacji następującej. 22 Białorusinów jest uznanych za zagrożenie dla bezpieczeństwa Litwy i wydalonych z tego kraju. A to są pracownicy jednej z firm. Firm, która zajmowała się zaawansowanymi technologiami i ta firma, no ludzie też z nią związani, mieli wyłudzić z funduszy unijnych prawie 500 000 euro. A do tego, no to nie tylko oszustwo finansowe, bo zachodzi podejrzenie, że nielegalnie ta firma uzyskała dostęp do wrażliwych informacji, które mogły być wykorzystane przez rosyjski i białoruski przemysł obronny. No to co, Krzysztof, mamy do czynienia z aferą szpiegowską czy z oszustwem finansowym?
1: Widać, że tu jest takie kombo, ponieważ a być może chodziło o pozyskanie jakichś funduszy operacyjnych. Już tłumaczę, o co chodzi. Firma znajdowała się na Litwie, działała od długiego czasu, zajmowała się wysokimi technologiami, między innymi pracowała w branży kosmicznej, satelitarnej i zaangażowała się w projekt Agencji Programu Kosmicznego Unii Europejskiej, a chodziło o opracowanie profesjonalnych odbiorników nawigacji satelitarnej, które mogłyby być wykorzystywane przez system Galileo do celów rolniczych, do sterowania maszynami rolniczymi. To się nazywa wspieranie rolnictwa precyzyjnego. Na ten cel ta firma uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej. Natomiast okazuje się, że skłamała w deklaracji, bo starając się o dofinansowanie, stwierdziła, że nie ma żadnych związków z podmiotami, które objęte są sankcjami Unii Europejskiej. Śledztwo Prokuratury Europejskiej wykazało zupełnie co innego. Okazuje się, że ta firma jest bardzo ściśle związana z rosyjskim i z białoruskim przemysłem obronnym. Natomiast były podejmowane od początku wojny na Ukrainie, od wprowadzania sankcji, pewne działania pozorne, mające sprawić, by tę firmę no, jakoś przykryć, żeby...
0: Jednym słowem była podstawiona po prostu.
1: Była podstawiona. Być może chodziło tu o przestępstwo gospodarcze tylko i wyłącznie. Natomiast Prokuratura Europejska stwierdziła, że oskarżeni, czyli ci Białorusini, ta firma z powiązaniami rosyjskimi i białoruskimi, uzyskała dostęp do unijnego rynku i danych przestrzenno-geograficznych Unii Europejskiej. Co więcej, cały czas współpracowała z rosyjskimi firmami produkującymi różne technologie satelitarne dla armii rosyjskiej i białoruskiej. Można więc sobie wyobrazić, że pewne informacje, które uzyskano w ramach projektów unijnych z Unii, mogły być wykorzystywane jakoś do produkcji sprzętu wojskowego w Rosji.
0: Takiego modus operandi jeszcze nie mieliśmy, jeśli chodzi o działania służb rosyjskich czy białoruskich, że mamy podstawioną firmę, która wchodzi w interesy na terenie Unii Europejskiej, która chowa swoje pochodzenie ze wschodu.
1: Tak, nie mieliśmy jeszcze takiego ujawnionego przypadku. Z tego, co pamiętam, chyba to jest pierwszy przypadek, gdzie udało się tak dużo osób zatrzymać, wydalić z Litwy.
0: Bo to jest też duże śledztwo, rozumiem, Krzysztof, bo to prowadzi Prokuratura Europejska, tak?
1: Przez Prokuraturę Europejską, przez służby europejskie, a także przez odpowiednik Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na Litwie, instytucję, która zajmuje się kontrwywiadem. Ja zaznaczę, że tam ta firma no, w sposób bardzo przemyślany działała i to daje podstawy jednak, żeby twierdzić, że nie chodziło tylko o wyłudzenia pieniędzy, ponieważ na przykład w momencie, gdy wprowadzono sankcje, doszło do zmian w zarządzie tejże firmy i podstawiono tam dwie osoby, obywatele amerykańskiego i litewskiego, którzy zresztą rodzinnie byli powiązani z właścicielami białoruskimi firm na Białorusi i w Rosji, więc to wszystko działało aż do czasu, gdy no, zapadła wczoraj decyzja o wydaleniu 22 Białorusinów, którzy pracowali w tej firmie, jako osoby będące zagrożeniem dla Litwy. Co więcej, te osoby mają 5-letnie zakazy wjazdu do strefy Schengen. Co ciekawe, oskarżeni przyznali się do winy i zapłacili odszkodowanie w łącznej wysokości prawie 500 000 euro, czyli tyle, ile wyłudzili. Natomiast przyznali się do tego, że wyłudzili te pieniądze. Natomiast działania kontrwywiadu litewskiego świadczą o tym, że nie chodzi tylko chyba o wyłudzenie tej kwoty stanowiącej, no tam mówię, 500 000 euro. To nie o takie rzeczy chodziło.
0: Krzysztof Zasada w Radiu RMF24 o operacji, o kryptonimie Precision, operacji prowadzonej przez Prokuraturę Europejską. Przypomnijmy, 22 Białorusinów wydalonych z Litwy po uznaniu ich za osoby zagrażające bezpieczeństwu naszego sąsiada. Radio RMF24, za 18 minut będzie godzina 8.

0: 4 godziny, ale no niestety jest prowadzona w trybie niejawnym. A dlaczego w takim trybie? To wyjaśniała wczoraj pani prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa.
1: Z uwagi na sytuację również w kraju, na bezpieczeństwo państwa, te informacje, które są przedmiotem tego postępowania, które mogłyby zostać ujawnione, nie tylko niejawne, ale również takie informacje wrażliwe. W obecnej sytuacji w państwie, kiedy mamy do czynienia z pewnymi działaniami dywersyjnymi, muszą po prostu pozostać dla dobra państwa niejawne. Wniosek o to, aby ta rozprawa toczyła się w trybie niejawnym, był złożony przez prokuraturę okręgową w Warszawie.
0: No dobrze, powiedzmy, że jakoś to pani prokurator nam wytłumaczyła, ale ze względu na utajnienie procesu, prokurator też nie chciała podać informacji, czy były szef policji w ogóle przyznał się do winy i czy składał wyjaśnienia. A o co jest oskarżony? Oczywiście o posiadanie granatnika bez wymaganej koncesji i przewiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia tego służbom celno-skarbowym podczas kontroli. Jarosław Szymczyk jest również oskarżony o to, że nieumyślnie sprowadził zagrożenie dla życia policjantów, którzy w chwili odpalenia tego głośnika, w cudzysłowie oczywiście, przebywali na terenie Komendy Głównej Policji. Zaraz po wyjściu z sądu były komendant główny był mało rozmowny, tak powiedzmy.
2: Wykonuje swoje obowiązki. Wszystko, co było na sali sądowej, jest objęte tajemnicą, nie mogę nic mówić. Wszystkie informacje przekazałem przed obliczem sądu.
0: A kolejna rozprawa dopiero w grudniu. Generałowi grozi aż do 8 lat więzienia. Przypomnę, że Jarosław Szymczyk pełnił funkcję komendanta głównego policji przez 7 lat do 2023 roku. Sprawą zajmował się nasz reporter Michał Radkowski.
3: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

Tu Radio RMF 24 i poranny program. Jeszcze przed faktami informacje z Ukrainy. Rosja znowu uderzyła w Kijów. 2 osoby zginęły, 7 zostało rannych. To było uderzenie i rakietami, i dronami. Rozesłane do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego alerty RCB w związku z aktywnością polskiego lotnictwa, które zostało poderwane właśnie w związku z tym, co się działo na Ukrainie. Już te alerty zostały odwołane. Zakończył się atak na obszarze Ukrainy. Brak zagrożenia na terytorium RP. Tak brzmi najnowsza informacja od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Przed momentem Polska Agencja Żeglugi Powietrznej też przekazała, że lotnisko w Lublinie po czasowym wstrzymaniu rejsów już wznowiło działalność. Jeszcze ważna informacja przekazana przez agencję Reutera. Wielka Brytania przeznaczy 100 milionów funtów na pakiet ukraińskiej obrony powietrznej, w tym na rakiety Patriot, żeby pomóc walczącej Ukrainie. Przekazał tę informację rząd w Londynie. Radio RMF 24, za 5 minut u nas fakty, a potem oczywiście poranna rozmowa. Tomasz Terlikowski i jego gość Tomasz Hamera, czyli wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dzisiaj posiedzenie prezydium zarządu PKOL.

0: No i czas najwyższy na fakty. Magdalena Wojtuń i Tomasz Tańszewski razem z nami. Jest ósma.
1: Biznesmen ze Śląska z zemsty planował zabójstwo aż 5 osób.
2: Od tej historii zatrzymania 54-latka zaczynamy fakty.
1: Potem pierwsze spotkanie władz Polskiego Komitetu Olimpijskiego po aresztowaniu prezesa Radosława Piesiewicza.
2: O 15 w Warszawie zbiera się prezydium zarządu PKOL-u, a u nas już za chwilę poranna rozmowa w RMF FM.
1: Jej gościem Tomasz Hamera, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego do spraw współpracy międzynarodowej.
2: Zapraszamy, zaczynamy fakty. Biznesmen ze Śląska z zemsty planował zabójstwo aż 5 osób. Żony, członka jej rodziny, dwojga policjantów oraz sędzi.
1: Ten plan udaremnili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. 54-latek został zatrzymany i trafił do aresztu.
2: A Krzysztof Zasada razem z nami w faktach. Krzysztofie, dlaczego w tej sprawie mówimy o zemście?
3: Mieszkaniec Dąbrowy Górniczej nie mógł się pogodzić z orzeczeniem sądu rodzinnego dotyczącym powierzenia opieki nad dzieckiem. Dlatego chciał pozbawić życia wszystkie osoby, które według niego przyczyniły się do tego rozstrzygnięcia.
1: A na jakim etapie były jego plany?
3: Mężczyzna za pośrednictwem osoby, która w przeszłości odgrywała kluczową rolę w strukturach kilku grup przestępczych działających na Śląsku, szukał wykonawcy zamówienia. Miał możliwość przeznaczenia na ten cel znacznej kwoty. Funkcjonariuszom CBŚP udało się poznać jego plany i ustalić kanały komunikacji z pośrednikiem, a także scenariusze i terminy poszczególnych zleceń. Na przykład jedna z osób miała zginąć w pożarze mieszkania. Policjanci na polecenie prokuratury okręgowej w Nowym Sączu zatrzymali mężczyznę. Trwa ustalenie, czy z 54-latkiem współpracowały jeszcze inne osoby.
2: Po południu, jak mówiliśmy, od 15 w Warszawie rozmowy Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
1: To pierwsze spotkanie władz PKOL-u od czasu aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM razem z nami w faktach.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Co może przynieść spotkanie tego gremium?
4: No najważniejsze jest ustalenie terminu spotkania całego zarządu. Już od kilku dni wiemy, że nastąpi to w ciągu 7 dni od spotkania prezydium. Zapowiedział to Mieczysław Nowicki, wiceprezes PKOL, który zastępuje Piesiewicza na podstawie pełnomocnictwa. Wspólne spotkanie zarządu będzie szansą na odwołanie obecnego prezesa. Jego miejsce może zająć do końca kadencji, czyli do kwietnia przyszłego roku, jeden z obecnych wiceprezesów, a to już wąskie, 8-osobowe grono.
1: To teraz
5: poranna rozmowa. Pytania bez kompromisów.
1: Tomasz Terlikowski i jego gość.
2: Witamy, zapraszamy.
6: Dzień dobry, moim gościem jest Tomasz Hamera, wiceprezes PKOL do spraw współpracy międzynarodowej od 2017 do 2025, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego, no i jeden z tych 8 kandydatów na pełniącego obowiązki prezesa. Witam, panie prezesie.
7: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
6: No to co, dom PKOL się pali? Wczoraj takie zdanie wypowiedział Leszek Blanik, mistrz olimpijski w gimnastyce z Pekinu.
7: No, chyba dobra metafora, bo rzeczywiście no, takiej sytuacji w polskim sporcie nie mieliśmy, przynajmniej jak ja sięgam pamięcią, i no, na pewno nie przynosi to chluby ani nam, ani dla polskiego sportu.
6: To kontynuujmy tę metaforę, bo pan Blanik powiedział jeszcze, że trzeba jak najszybciej meble wynosić.
7: Nie wiem, co mój kolega miał na myśli z tymi meblami, ale ja
6: rozumiem,
7: nazwałbym
6: że chodzi
7: to inaczej.
6: O to, żeby jak najszybciej mianować nowego, przynajmniej pełniącego obowiązki prezesa, albo odwołać starego.
7: No właśnie, tylko czy nie miał na myśli, żeby likwidować PKOL? No nie wiem, nie chce mi się do tego zajmować stanowiska w tym względzie, ale tak, rzeczywiście, no przede wszystkim naszym zadaniem jest zabezpieczenie organizacji, żeby działała, żeby funkcjonowała. No są pewne rzeczy, które dzieją się zdecydowanie poza nami, poza przedstawicielami nie tylko władz, ale całego środowiska sportowego, no ale to są fakty, z którymi trudno dyskutować.
6: To będzie natomiast biały dym? To konklawę i wybór nowego, no nie papieża, ale prezesa PKOL-u się dzisiaj odbędzie, nie?
7: No, to nawet prezydium nie ma takich prerogatyw. Taką decyzję podejmuje najszybciej, może podjąć zarząd.
6: Ale dzisiaj zarządu nie będzie, bo były takie głosy, że można zrobić prezydium i od razu zarząd.
7: Nie, dzisiaj zarządu nie będzie, natomiast mamy deklarację wiceprezesa Nowickiego, że zwoła takie spotkanie w terminie 7 dni, natomiast chyba słusznie chciał, żeby odbyło się prezydium, żebyśmy przedyskutowali termin.
6: 7
7: no bo
6: dni
7: jednak
6: czy 7 dni roboczych?
7: Przepraszam.
6: No to jest pytanie, czy to jest ten tydzień, czy przyszły? Bo 7 dni
7: muszę
6: to może być zarówno.
7: Muszę przyznać, że tutaj trafił mnie pan, że dokładnie nie pamiętam, jaki był zapis. Natomiast nie sądzę, już mówiąc całkiem poważnie, nie sądzę, żeby odbywało się tu jakieś zwlekanie, obstrukcja. Chyba każdy zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji i to jest najważniejsze.
6: To jeżeli nie będzie dzisiaj białego dymu, to co dzisiaj się wydarzy? Co dzisiaj się może wydarzyć w ciągu tego posiedzenia prezydium zarządu?
7: Co się wydarzy, to trudno mi powiedzieć, bo jest nas to, jednak w prezydium kilkanaście osób. Właśnie, powiem, co uważam, że powinno się wydarzyć. No przede wszystkim ta sytuacja bardzo nadwyrężyła zaufanie wobec PKOL-u, wobec władz PKOL-u, wobec polskiego sportu. I to mówię tutaj o zaufaniu zarówno środowiska sportowego, jak i tego niesportowego. I jeżeli będziemy kontynuowali działania pod tytułem własne ambicje, przepychanki i zastanawianie się, czy ktoś jest dobry, czy zły, daleko nie zajdziemy.
8: Będziecie, dlatego że już czytamy w mediach, że są trzy frakcje, które są w sporze nawet o to, co zrobić. Więc to, że będą przepychanki, to ja mogę pana zapewnić. Co więcej, będą przecieki z tych przepychanek.
7: Ach, no to już zupełnie inna sprawa. To trudno mi komentować te tak zwane, znaczy te przecieki, o których pan redaktor mówi. Natomiast czym innym są poglądy i jakby pomysły na to, jak powinno to wyglądać, czym innym jest jakieś takie bezsensowne po prostu spieranie się i przedstawianie swojej wizji.
8: Ale rozumiem, że nawet jeżeli prezydium nie może podjąć decyzji, to może rekomendować jakąś decyzję. Pana zdaniem, jakie decyzje powinny być zarekomendowane przez prezydium zarządowi, który się zbierze w ciągu 7 dni od...
7: Uważam, że po pierwsze trzeba bezwzględnie wyznaczyć termin tego posiedzenia zarządu i doprowadzić do powołania osoby, która będzie pełniła obowiązki prezesa. Po drugie, powinniśmy nakreślić choćby w zarysie plan działań dotyczący, nawet ustawienie może jakichś propozycji kamieni milowych dotyczących całej odbudowy tego wizerunku, funkcjonalności Polskiego Komitetu Olimpijskiego, bo to po prostu, no wszyscy widzimy, że dzisiaj mamy rozłam.
8: Proszę, ale jeżeli chce pan mianować nowego pełniącego obowiązki, znaczy, że rozumiem, że pan by rekomendował również odwołanie obecnego prezesa. No, Radosław Piesiewicz wciąż jest prezesem i z tego, co słyszymy, nie chce rezygnować.
7: No tak, ale to ja daleki jestem od podejmowania decyzji, czy za nad panem Piesiewiczem, czy jest winny spraw, które zostały mu zarzucone, czy też nie. Ale dzisiaj mamy dwie sprawy, które powinniśmy oddzielić. Jedna to są sprawy prowadzone przez instytucje jednak zupełnie inne niż Polski Komitet Olimpijski, a druga sprawa to jest funkcjonowanie tej organizacji, które po prostu musi być zapewnione, więc tu bez żadnych sympatii, antypatii, personalnych wycieczek, moim skromnym zdaniem, nie ma innego wyjścia. Po prostu musi zostać powołana dzisiaj osoba, która te działania będzie prowadziła.
8: Czy w ramach zarządu?
7: Dzisiaj w ramach zarządu oczywiście.
8: Dzisiaj może być rekomendacja, że ma być powołana.
7: Dzisiaj być może powstanie taka rekomendacja.
8: Ale w zasadzie dlaczego nie może zarządzać z aresztu? Przecież może wyjdzie, złożyli zażalenie mecenasi, jego obrońcy. Może wyjdzie, a może, nie wiem, telefonicznie albo za pomocą grypsów można się jakoś kontaktować z prezesem.
7: Nie wiem, ja takich rzeczy bym nie robił osobiście, więc nie chciałbym komentować po prostu takich działań.
8: Takiego pozostawienia Radosława Piesiewicza na tym stanowisku. Zna pan takich?
7: Nie słyszałem, czytałem jeden wywiad, co prawda, który chyba w tym kierunku zmierzał. Mówię chyba, bo trudno byłoby...
8: Andrzej Supron?
7: Nie. Andrzej Supron ma swoje poglądy, przekonania, natomiast absolutnie nie podchodzi do tego radykalnie. Raczej zastanawia się, prowadzi dywagacje nad całą tą sytuacją. Myślę, że dzisiaj każdemu z nas towarzyszy bardzo dużo emocji, szczególnie tym osobom, które są w środku, i takich emocji, które są spowodowane złością, trochę chyba trudnością jednak w sytuacji, w której znaleźliśmy się, i mimo wszystko wierzę i uważam, że każdemu z nas towarzyszy chęć jednak wprowadzenia tej organizacji na właściwe tory.
8: A czy wiceprezes Nowicki może grać na czas? Pojawiły się też takie głosy, że może próbować przesuwać, no już podobno przesuwał rozmaite terminy.
7: No, ja nie chciałbym być tutaj ani adwokatem, ani adwersarzem wiceprezesa Nowickiego, natomiast nie sądzę, nic na to nie wskazuje, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Jednak w poniedziałek, chyba tydzień temu, pojawiła się taka oficjalna informacja, że jest tymże pełnomocnikiem.
8: Jest czy nie jest? Bo znowuż tutaj się toczy spór, pana zdaniem.
7: pojawiła się informacja i na tym bazuję, więc mam prawo w to wierzyć. Natomiast nie jestem legalistą tutaj. Nie wchodziłem tutaj w kazusy prawne. Patrzę na to troszkę inaczej. Zostawiam jednak sprawy legislacyjne specjalistom, którymi oczywiście też się wspomagam, ale myślę, że moim zadaniem i zadaniem koleżanek i kolegów z prezydium jest przede wszystkim wprowadzenie, znaczy dyskusja w dużej mierze merytoryczna. I odpowiadając na pytanie, dla mnie nie było obstrukcji ze strony pana Nowickiego, a to, że chciał poczekać, zapoznać się z dokumentami, jeszcze raz powtórzę, to chyba dla każdego trudne.
8: To tu postawimy kropkę, pożegnamy się ze słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostaniemy w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube, gdzie, przypominam, możecie zadawać pytania naszemu gościowi. A naszym gościem jest Tomasz Chamara, wiceprezes PKOL do spraw współpracy międzynarodowej. W związku z tym jeden z potencjalnych pełniących obowiązki funkcji prezesa, bo taka możliwość oczywiście nie wciąż istnieje. Ja się chciałem zapytać o Adama Konopkę, też wiceprezesa, który wczoraj powiedział, że dzisiaj wystąpi przed prezydium i wywoła efekt wow. Czego się pan spodziewa? Ma coś powiedzieć takiego, co wszystkich was zaskoczy?
7: Adam zaskakuje czasami, ale jeśli tak mówi, to liczę na ten efekt, który przedstawi.
8: To jeszcze pytanie, powinien zostać powołany nowy prezes jak najszybciej, czy też pełniący obowiązki powinien doczekać do kwietnia przyszłego roku, kiedy się statutowo odbędą wybory? Mhm.
7: Sam biję się z myślami, prawdę mówiąc, co byłoby tutaj najsensowniejsze i co byłoby najlepsze, ale też myślę, że niech zabrzmi to może trochę defensywnie, ale chętnie wsłucham się w głos jednak też przedstawicieli zarządu. Natomiast jakie by były wady i zalety? Wybory są za pół roku, więc to paradoksalnie nie jest dużo czasu i nie powodowałoby też jakiejś obstrukcji, wręcz organizacja mogłaby zacząć działać płynnie. Może inaczej, zostałoby zabezpieczone, żeby działała płynnie, żeby też sprawdzić, dowiedzieć się, jak wygląda przede wszystkim stan finansów, jakie mamy zagrożenia.
8: O finanse zaraz będę się pytał.
7: Tak, gdzie są po prostu te czynniki absolutnego ryzyka. Myślałbym sobie, że, czy myślę tak, że jednak dużym naszym problemem i wyzwaniem jest kwestia statutu. Chociażby dyskusje, które nawet dzisiaj prowadzimy tutaj w tym gabinecie, pokazują, jak wiele jest zapisów, które są trudne do zinterpretowania, które budzą bardzo wiele emocji, bardzo wiele dyskusji.
8: No to może trzeba go zmienić.
7: Do tego zmierzam i być może byłaby to dobra okazja, żeby przed tymi wyborami jeszcze doprowadzić do korekt w statucie, ale takich korekt, żeby to zrobić efektywnie, powinno to być zrealizowane w sposób absolutnie otwarty, transparentny, konsultacyjny. Powiem ogólnie, ten statut dzisiaj nie przystoi po prostu już swoją datą, której powstał, można powiedzieć, nawet odważy się powiedzieć swoim archaizmem, do wymogów organizacji takich jak dzisiejszy Polski Komitet Olimpijski. Mówię to na bazie też Międzynarodowej Federacji, gdzie mam zaszczyt pełnić funkcję wiceprezydenta Światowej Federacji Żeglarskiej World Sailingu. Tamte prace też przeprowadzaliśmy właśnie nad statutem, nad procedurami zarządzania. Robiliśmy to jednak w bardzo szerokich konsultacjach ze środowiskiem. Stąd być może ten okres byłby dobrym, żeby to zrealizować.
8: A z drugiej strony to jest tuż, bo też kilka miesięcy przed wyborami parlamentarnymi nacisk polityków, a PKOL już go przerabiał, też z pewnością by się pojawił.
7: Ten nacisk to może się pojawić i teraz.
8: A zawsze może.
7: Także to na to nie mamy wpływu. I oczywiście to jest zagrożenie, trzeba sobie otwarcie powiedzieć, bo jak pokazuje historia, i to niedaleka, jest to czynnik, który tutaj wyraźnie nie zadziałał na korzyść tej organizacji.
8: Robert Korzeniowski już się zgłosił jako kandydat. To dobra propozycja, czy za wcześnie? Wyszedł przed szereg?
7: To jest decyzja Roberta oczywiście, ale powiem inaczej. W tej organizacji jest bardzo dużo osób, zarówno sportowców, jak i menedżerów, którzy bardzo dużo zrobili dla polskiego sportu i z pewnością, jak każdy z nas wszystkich, mamy swoje wady i zalety, ale przede wszystkim ważne by było, żeby były to osoby, które zjednają trochę środowisko.
8: Każdy nosi buławę prezesa PKOL w plecaku albo w torbie sportowej?
7: Tego nie wiem.
8: A pan nosi?
7: Skłamałbym, gdybym powiedział, że nigdy w życiu mi się to nie marzyło.
8: A teraz
7: nigdy
8: się panu
7: o tym
8: marzy?
7: Nie myślałem. Bardzo otwarcie powiem, że nie patrzę na to z tej perspektywy dzisiaj. Uważam, że przede wszystkim powinniśmy skupić się na tym, jak ta organizacja powinna wyglądać, jak ją wprowadzić na takie tory, które będą miały jednak założenia pod kątem prawidłowej funkcjonalności, a z tego wszystkiego, jeżeli tutaj dojdziemy do konsensusu, jeżeli wspólnie, bo to muszą być wspólne działania, jeżeli doprowadzimy do jakiejś ścieżki, którą rzeczywiście będziemy, na końcu której będziemy widzieli, czy w połowie której będziemy widzieli, że ten polski sport rzeczywiście zasługuje na to, żeby go ponownie szanować, bo dzisiaj chyba tak nie jest, to w tym momencie będziemy mogli mówić, kto będzie miał być tym idealnym prezesem.
8: Ale żeby to zrobić, o czym pan mówi, to łatwiej się to robi, jak się jest prezesem, więc ja wrócę do tego pytania. Rozważa pan wciąż to? Jeżeli pan mówi, że skłamałby pan, że pan nigdy o tym nie myślał, to ja zadam pytanie, czy nadal pan o tym czasem myśli? Śni się panu, że pan jest prezesem.
7: Dobra, z tym snem to już nie będziemy, że będziemy do tego tak parafrazować, natomiast nie wiem. Naprawdę nie wiem i mówię to bez żadnego krygowania się. To jest dzisiaj wyzwanie. Wyzwań się nie boję, natomiast to jest też decyzja przede wszystkim środowiska. No myślę, że też spotkania, rozmowy, które będziemy teraz odbywali zarówno na poziomie prezydium czy zarządu doprowadzą do jakiegoś konsensusu.
8: Nie wie pan, czy chce kandydować, ale może pan wie, jaka jest sytuacja w PKOL-u finansowa. Co się dzieje w tej chwili?
7: Kompletnie nie mam pojęcia.
8: Tak, pan nie ma pojęcia. No wiceprezesem pan jest od stosunków międzynarodowych.
7: Tak, wiem, że to brzmi rzeczywiście. Oczywiście dziwnie, znaczy pojęcie mam, może inaczej, nie mam pojęcia, to też może nie elegancko powiedziane, bo jednak bazujemy na sprawozdaniach rocznych. Ostatnie sprawozdanie, które dostaliśmy, pokazane było na zarządzie w czerwcu i na walnym zgromadzeniu. No tutaj to sprawozdania, jak wiemy, nie zostały zatwierdzone, natomiast no jednak wynik finansowy, który był za miniony rok, jednak był dość poprawny i poza pewnymi, powiedzmy, niuansami, co do których wywoływane były dyskusje.
8: No dobrze, to
7: natomiast jaka jest obecna sytuacja?
8: Jaka jest na obecną sytuację?
7: Nie wiem.
8: Ale
7: nie wiem.
8: Co, prezes Kiesiewicz odciął pana i panów od wszystkich informacji?
7: No mało tych informacji dostawaliśmy, przynajmniej ja byłem w takiej grupie, że takich informacji zbyt wiele nie mieliśmy. Zresztą też formalnie ta działalność przede wszystkim spoczywa na barkach prezesa i sekretarza generalnego. Sekretarz generalny zobowiązał się, że dzisiaj nam te informacje przedstawi, więc przynajmniej no będzie też skarbnik, który też całkiem niedawno zapewniał nam, że nie ma ryzyka utraty płynności finansowej, więc trochę na tym bazowaliśmy jako prezydium i no to też są rzeczy, które po prostu wymagają dopracowania i usprawnienia w zakresie dobrego zarządzania tą organizacją.
8: Czyli jeśli ja dobrze rozumiem, może się okazać, że kasa jest pusta, że grzebiecie i tych dukacików... Mam nadzieję, że nie kryptowalutowych nie ma.
7: Liczę na to, że nie jest pusta, ale rzeczywiście no, ważnym pytaniem jest, jakie mamy zobowiązania, zarówno te krótkoterminowe, jak i długoterminowe. Przede wszystkim, no tak jak mówię, organizacje nie upadają i firmy dlatego, że nie ma pieniędzy, tylko dlatego, że traci się płynność finansową i to jest najważniejszy czynnik.
8: Ale płynność
7: możemy...
8: tego, co pan powiedział, jest na tym etapie. Macie taką deklarację.
7: Takie informacje mam sprzed kilku miesięcy.
8: A sprzed kilku miesięcy, czyli tak. Może się okazać, że dzisiaj już nie jest. Tej płynności nie ma.
7: Jednak każdy z nas bierze na siebie pewne obowiązki i w tym przypadku bazuje na doświadczeniu i wiedzy skarbnika, który te informacje nam przekazywał, na zadawane pytania i potwierdzał, że ta płynność jest i że zagrożeń nie ma. Natomiast dzisiaj dowiemy się, jak to wygląda obecnie.
8: Panie prezesie, ale powiedział pan, że stosunkowo mało informacji pan miał, a o umowie z Zonda Krypto pan wiedział szczegółowo?
7: Nie wiedziałem.
8: Ale nic kompletnie?
7: Nie wiedziałem zupełnie nic. No, nie ukrywam, był to też okres, kiedy moje... Znaczy, to już był taki okres, kiedy moje relacje z prezesem, delikatnie mówiąc, nie układały się najlepiej.
8: No, ale był pan wiceprezesem, grupie. No to znaczy jakby możemy się no, nie lubić,
7: bo nikt mnie nie odwołał, No więc natomiast nie miałem żadnych informacji na temat umowy z Zonda Krypto. Byłem w grupie osób, które nie miały takich informacji.
8: Ale była jakaś grupa, która wiedziała, bo trochę to nie teraz wiem. Wygląda tak, jakby nie nikt wiem. Nic nie wiedział. To znaczy był jeden Radosław Pisiewicz i on wiedział o wszystkim, a cała reszta no troszkę tak bym powiedział, jakby z kosmosu.
7: Na pewno osobą, która była wprowadzona w te rzeczy, był też sekretarz generalny Marek Paus, no bo bądź co bądź operacyjnie odpowiada za funkcjonowanie biura, natomiast faktycznie PKOL funkcjonował no, w oparciu o działalność prezesa i jego politykę. I o to też było wiele sporów, nie tylko dotyczących Zonda Krypto, ale również wcześniejszych działań.
8: No to nie jest najbardziej przejrzysta sytuacja, tak bym powiedział, organizacyjna.
7: Dlatego mówię, że otwarcie, że zarówno statut, jak i zasady tak zwanego dobrego zarządzania w tej organizacji wymagają zdecydowanie przewietrzenia i poprawy.
8: A sekretarz generalny wymaga przewietrzenia?
7: Sekretarz generalny wykonuje swoje działania. Ja daleki jestem dzisiaj od krzyżowania kogoś, czy wystawiania na piedestał.
8: Ale nie chcemy krzyżować, to znaczy zastanowienie się, czy powinien zostać odwołany. To nie jest ukrzyżowanie nikogo. No.
7: No rzeczywiście, tutaj wprowadziłem sobie taki drobny kolokwializm. Natomiast w mojej działalności w różnych organizacjach, które do tej pory uczestniczyłem, w Polskim Związku Żeglarskim czy w World Sailingu, gdzie spotykaliśmy się też z bardzo trudnymi sytuacjami, zawsze uważałem, że przede wszystkim trzeba poznać absolutnie wszystkie szczegóły od środka i nic gorszego niż przysłowiowe wrzucenie granatu, zamknięcie drzwi i poczekanie, co się stanie, bo samemu można popełnić duże błędy i a może nawet okazać się, że to my sami mamy też coś może nie na sumieniu, ale do poprawienia, do oceny swojej działalności.
8: No właśnie, teraz środowisko sportowe ma sobie coś do zrzucenia w sprawie Radosława Pisiewicza, bo teraz wszyscy się od niego odcinają. No prawie wszyscy, no, to jest jasne. No,
7: jeżeli ale, mówimy, że nie mówią... mamy, to by było to w ogóle... No wybraliśmy go, tak? My, środowisko sportowe, bez względu na to, czy głosował na niego Tomasz Hamera, czy Marian Kmita, przepraszam, że używam nazwisk, czy jeszcze inne koleżanki i koledzy. Głosowania są tajne, pozostawię to do swojej decyzji, ale powiem poza protokołem, zresztą cokolwiek i tak powiem i tak mało kto w to uwierzy.
8: Ale jeżeli pan mówi mało kto w to uwierzy, to albo pan głosował, albo nie. No to jest proste pytanie.
7: Głosowania są tajne. Dlaczego mam się...
8: Że to nie jest jak z konklawy, to znaczy, że kardynał, który wypowie się, jak głosował, to może zostać ekskomunikowany. Pan może to powiedzieć, to jest pana decyzja.
7: Ja powiem w ten sposób, bo absolutnie nie chcę tego indywidualizować, zresztą cały czas uważam tą sytuację za kryzys instytucjonalny, a nie personalny. My, środowisko sportowe, wybraliśmy go. My daliśmy się przekonać. Dzisiaj wiele osób mówi omamić obietnicami, które nie zostały zrealizowane, które doprowadziły nas do sytuacji, którą mamy dzisiaj. I to na naszych barkach spoczywa obowiązek naprawy tej sytuacji, odbudowania wizerunku Polskiego Komitetu Olimpijskiego, wprowadzenia go na poprawne tory, żebyśmy zdobyli ponownie zaufanie nie tylko środowiska sportowego, ale również środowiska niesportowego, żebyśmy byli organizacją i obszarem działalności, który rzeczywiście przynosi wzór i zachęca nie tylko młodych ludzi do jego uprawiania. To brzmi ideologicznie, może, ale trochę tego mam w sercu.
8: Dobrze, to ostatnie pytanie. MKOL może nas wykluczyć, polskich sportowców, i może wykluczyć PKOL, bo taki scenariusz też się pojawił. Mhm.
7: No, MKOL ma takie prawa, natomiast dzisiaj takie zagrożenia wprost się nie pojawiają, poza informacjami, że coś takiego może mieć miejsce. MKOL...
8: Ale czy to jest prawdopodobne? No bo informacje tak ma, w statucie ma taką możliwość, ale czy to jest prawdopodobne, że to zrobi?
7: Dzisiaj MKOL absolutnie chce nam pomóc. Te deklaracje pomocy mamy z różnych szczebli MKOL-u. Jest to problem dla MKOL-u, bo no, organizacja nadrzędna nad światowym sportem jednak nie jest ukontentowana, że gdzieś tam w kraju jego członkowskim dzieją się tego typu zamieszania, szczególnie jeśli pojawiają się aresztowania.
8: Ale rozumiem, że zagrożenia bezpośredniego na tym etapie nie ma.
7: Na ten moment nie ma, wręcz przeciwnie, sami po prostu jest oczekiwanie, żebyśmy sami jak najszybciej rozwiązali ten problem. MKOL deklaruje pełną pomoc i współpracę w tym zakresie.
8: A ja muszę postawić tutaj kropkę. Tomasz Hamera, wiceprezes PKOL do spraw współpracy międzynarodowej, był naszym gościem. Pięknie dziękuję za rozmowę.
7: Dziękuję bardzo.

0: 8:30. Magdalena Wojtyń, Tomasz Staniszewski czekają.
1: W ciągu 7 dni zwołane zostanie spotkanie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, potwierdzał w porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Hamera.
2: Wiceprezes PKOL do spraw współpracy międzynarodowej nie był jednak w stanie sprecyzować, czy chodzi o 7 dni roboczych, czy kalendarzowych.
1: Dziś natomiast po południu, jak już informowaliśmy w faktach, spotkanie prezydium PKOL-u.
3: Uważam, że po pierwsze trzeba bezwzględnie wyznaczyć termin tego posiedzenia zarządu i doprowadzić do powołania osoby, która będzie pełniła obowiązki prezesa. Po drugie, powinniśmy nakreślić choćby w zarysie plan działań dotyczący nawet ustawienia może jakichś propozycji kamieni milowych dotyczących całej odbudowy tego wizerunku, funkcjonalności Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
2: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Tomaszem Hamerą razem z internetową dogrywką znajdziecie na rmf24.pl. Zakończył się atak na obszarze Ukrainy. Brak zagrożenia na terytorium Rzeczpospolitej. Śledź komunikaty.
1: W ten sposób Rządowe Centrum Bezpieczeństwa dziś rano informowało mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Rosja, przypominamy, przeprowadziła w nocy atak dronów i rakiet na Kijów i okolice. 2 osoby zginęły, 10 zostało rannych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał tymczasem ostrzeżenia przed upałem dla województwa opolskiego i części Dolnego Śląska.
2: O pogodzie na najbliższe dni powie już za chwilę w Radiu RMF 24 gość Piotra Salaka, synoptyk Przemysław Makarewicz.
1: Naszej informacyjnej stacji możecie słuchać w internecie,
2: ale też w paśmie FM.
1: Na 95.1 polecamy RMF 24 Wrocław.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Liga Mistrzów zaczyna nowy sezon. Wieczorem początek fazy ligowej.
2: Fakty sportowe, Patryk Serwański.
5: Dzień dobry. No, 36 drużyn, 8 meczów do rozegrania przez każdą z nich. Pierwsza kolejka rozłożona na 3 dni. Wieczorem 6 spotkań. Największe emocje budzi pojedynek Realu Madryt z Interem, a Manchester City na przykład zagra na wyjeździe z FC Porto. Liga Mistrzów oznacza, że grasz przeciwko najlepszym drużynom z danego kraju. W każdym roku chcemy wygrać. Przeciwnicy myślą dokładnie w ten sam sposób. Każdy chce wygrać w każdym sezonie. Teraz też chcemy zwyciężyć i zrobimy wszystko, by tak właśnie się stało. Tak mówił pomocnik angielskiej drużyny Mateusz Nunesz. W naszej ekstraklasie Wieczysta w doliczonym czasie uratowała punkt w meczu z Zagłębiem Lubin. Było 1-1. Taki sam wynik w Szczecinie. Pogoń podzieliła się punktami z Wisłą Płock.
6: Oczywiście przyjechaliśmy tutaj po to, żeby powalczyć o wygraną, natomiast to się nie udało. Mecz, myślę, że dla kibica nie był jakimś pasjonującym widowiskiem. Myślę, że patrząc na cały mecz, ten remis wydaje mi się w miarę sprawiedliwy.
5: Podsumował trener płockiej drużyny Adam Majewski. Jelena Rybakina coraz bliżej awansu na pierwsze miejsce w rankingu tenisistek. Reprezentantka Kazachstanu pokonała Naomi Osakę i awansowała do ćwierćfinału US Open. W nim zagra z Qiwen Zheng i jeśli pokona Chinkę, zostanie pierwszą rakietą świata. No a wczoraj Qiwen Zheng poradziła sobie z Igą Świątek, pokonała ją w 1/8 finału. Rywalka Polki na początku nie radziła sobie na korcie. Świątek prowadziła 5-0 w pierwszym secie, ale przegrała go 5-7. No, powoli, stopniowo zaczęłam grać coraz lepiej. W pewnym momencie zapomniałam nawet, jaki jest wynik. Było chyba 4-5. To pokazuje, jak bardzo byłam skupiona, mówiła po meczu chińska tenisistka. Kolarze wracają do rywalizacji na trasie Vuelta España. To będzie ostatni tydzień tego wyścigu. Liderem jest Hiszpan Enric Mas.
7: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Za 23 minuty będzie godzina 9 i radio RMF24. Przypomnę, że naszej stacji możecie słuchać oczywiście w internecie na rmf24.pl, ale we Wrocławiu w paśmie FM na 95.1. Także w paśmie DAB+, czyli w Częstochowie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Tarnowie i Warszawie. Także tam jesteśmy. Nowe umowy, jakie proponuje Poczta Polska w części swoich kurierów, zawierają nieakceptowalne dla nich warunki. Tak nam mówią rozmawiając z naszą reporterką, kurierzy Poczteksu na Mazowszu. Część osób doręczających przesyłki jest zatrudniona przez firmy zewnętrzne. No i przy zawieraniu nowych umów Poczta oferuje inne warunki, mówią nam kurierzy w Centrum Logistycznym Ciemnym. To jest pod Radzyminem na Mazowszu.
1: Ja osobiście to odczułem tak, że zmniejszyła się ilość pracy, a moje zarobki zależą od ilości mojej pracy. Ja nie jestem pracownikiem etatowym, tylko po prostu ile wypłaczek wywiozę i doręczę, to tyle zarobię na koniec miesiąca i zmniejszyła się o 30% ilość mnie paczek. Przykładowo 100 paczek brałem, teraz biorę 60-70 do doręczenia i to te 30%, 30 paczek zarabiam mniej.
2: A stawka za paczkę pozostała na niezmienionym poziomie?
1: Jeszcze przez 2 miesiące mam rejon, na który jeszcze głównie i jeszcze ta stawka się nie zmieniła, ale to już jest kwestia 1,5 miesiąca, bo ja mam rejon do końca października i no i od 2 listopada albo nie mam pracy, albo tak jak poczta mi podsuwa umowę na 35% gorszych warunkach.
3: U mnie też po 20 latach straciłem rejon, no jeżdżę codziennie gdzieś na skoczka, tak?
2: Co to znaczy?
3: No tam, gdzie po prostu ktoś nie przyjdzie, no to zastępuję jego miejsce. No, miałem za paczkę 7 zł, to teraz poczta mi oferuje 4 zł. Przy cenie paliwa 8,30 to gratuluję dyrektorowi, niech sobie sam jeździ.
2: Z czego wynika taka drastyczna obniżka tak naprawdę zarobku?
3: No obniżka, no bo nie podpisali z nami umowy do tej pory, co mieliśmy dla firmy podwykonawczej i za 4 zł to ja nie będę jeździł, tak?
2: Pan ile lat pracuje tutaj?
3: No, 29.
2: I cały czas dla Poczty Polskiej?
3: Dla Poczty Polskiej, nie? 29 lat, 20 na rejonie. No. I bardzo dużo skarg jest z tego urzędu, co tam jeździłem, bo klienci od 4 dni nie dostają paczek.
2: A z czego to wynika?
3: No bo jak ci z Polski, co przyjechali, kurierzy tam z Biguraju, z Zamościa, z Lublina, to też nie zna tym bardziej Warszawy, miasta. No nie wie, gdzie doręczać, tak? I zresztą ma no, słabą odpłatność za paczkę. Rozmawiałem z nimi, to dostaje pensję plus 50 groszy za paczkę. No to on nie ma żadnej motywacji, żeby tą paczkę doręczyć. Bierze 120, doręczy 10, 110 przywozi z powrotem, a tutaj dyrekcja twierdzi, że jest wszystko dobrze. A my jak pracowaliśmy i wzięliśmy jedną paczkę na powtórne, to straszna awantura i oczywiście dostaliśmy karę 10 zł za przywiezienie paczki na powtórne. My mieliśmy za paczkę, za doręczenie paczki. No to takich kurierów nas jest 150, no to każdemu zależało doręczyć jak najwięcej, pobrać jak najwięcej paczek i doręczyć jak najwięcej, a nie awizować czy przywozić na powtórne. I na magazynie to się już piętrzy, ale dyrekcja twierdzi, że jest wszystko okej.
0: Okay. Kurierzy Poczteksu. Rozmawiała z nimi nasza reporterka Magdalena Greinert. Pytaliśmy też o tę sprawę w Poczcie Polskiej i przekażemy wam, jakie poczta ma stanowisko w tej sprawie.
4: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: bardzo ciepła masa powietrza. No nie będzie to długotrwałe zjawisko i nie będzie też dotyczyło tak naprawdę całego kraju. Tak jak pan redaktor wspomniał, rzeczywiście na południowo-zachodnim, w południowo-zachodniej części kraju obowiązuje ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia przed upałem i tam dziś rzeczywiście spodziewamy się, że temperatura maksymalna osiągnie około 30 stopni. Natomiast zdecydowanie cieplej będzie w całej Polsce, bo tak, powiem tak, najchłodniej Zatoka Gdańska, tutaj około 22, Mazury, Suwalszczyzna 23 stopnie, ale w centralnej części kraju już nawet 27, no i tak ten wspomniany południowy zachód, gdzie będzie 30 stopni.
1: A jeżeli, wejdę panu w słowo, a jeżeli rozumiem upały, to też liczyć się należy z burzami?
0: Tak, będzie wchodził front atmosferyczny chłodny. Dzisiaj na przeważającym obszarze kraju piękna, słoneczna pogoda. Troszeczkę będzie się chmurzyć na północy i pod koniec dnia na zachodzie, na północnym zachodzie. Natomiast dzisiaj tej upalnej pogodzie będzie towarzyszyła piękna pogoda, bez żadnych zjawisk. Natomiast wieczorem od północnego zachodu zacznie do Polski wkraczać front atmosferyczny. Będzie to front chłodny i on będzie powoli wypierał tą masę bardzo ciepłego powietrza. Ten front będzie się dosyć wolno przemieszczał w kierunku południowo-wschodnim i w ślad za nim już powietrze polarne, morskie zdecydowanie chłodniejsze. Ta wędrówka frontu w nocy, on głównie będzie w zachodniej części oddziaływał, w północno-zachodniej. Pojawią się pierwsze burze z przelotnymi opadami deszczu. Jutro on będzie się przemieszczał wolno ku centrum. Na krańcach zachodnich pogoda zacznie się poprawiać, natomiast pogorszy się zdecydowanie w centrum i stopniowo także we wschodniej części kraju. I w czwartek na zachodzie rozpogodzenia, a front będzie jeszcze oddziaływał na pogodę we wschodniej części kraju. I w czwartek do końca dnia on już prawdopodobnie opuści Polskę. No i przyniesie oczywiście ochłodzenie.
1: Ochłodzenie do jakiej temperatury?
0: Tak, jutro po przejściu tego frontu atmosferycznego na Pomorzu Zachodnim, na północnym zachodzie kraju, temperatura już tylko około 18-19 stopni. Bardzo ciepło będzie jeszcze jutro w centrum, 25-27 i najcieplej na południowym wschodzie, tam się ten obszar najwyższych temperatur przesunie i tam nawet ta temperatura może lokalnie osiągnąć około 32 stopni. No i właściwie środa, tak, i środa no, będzie takim dniem drugim tej upalnej pogody w części kraju i tak naprawdę drugim i ostatnim, bo w czwartek już w całym kraju zdecydowanie chłodniej, temperatura prawdopodobnie na obszarze niemal całego kraju będzie poniżej 20 stopni.
1: Czyli taka norma wrześniowa już się wtedy pojawi. Pewnie to ostatni upał tego lata, takie mam wrażenie. Ostatnie pełne słońce.
0: To znaczy, powiem tak, no, czy się jeszcze upały zdarzą, czy się jakieś upalne dni zdarzą, nie można tego wykluczyć. Natomiast w takiej perspektywie średnioterminowych prognoz, no to wygląda na to, że no, ta druga połowa tygodnia będzie już zdecydowanie chłodniejsza i w przyszły tydzień będą takie dni cieplejsze, kiedy ta temperatura może się zbliżyć do około 24-25, choć to głównie będzie w południowej części kraju, ale no, przeważać będzie już taka pogoda z temperaturą maksymalną w okolicach 20-21 stopni.
1: To cieszmy się w takim razie tym słońcem dzisiaj i jutro. Tak nam zachęca też i Radio RMF24 i nasz gość, czyli Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Bardzo dziękujemy za spotkanie.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiamy gorąco.
2: Radio RMF24.

0: Czas najwyższy na fakty. Zaglądamy do studia faktów, a tam już czekają Magdalena Wojtun i Tomasz Stańszewski. Jest 9:00.
1: W faktach gra w otwarte karty.
2: Moje relacje z prezesem, delikatnie mówiąc, nie układały się najlepiej.
3: To wiceprezes PKOL-u Tomasz Hamera o relacjach z prezesem Radosławem Piesiewiczem.
1: Po południu pierwsze spotkanie władz Polskiego Komitetu Olimpijskiego po aresztowaniu prezesa, wspomnianego Radosława Piesiewicza.
3: Kierowcy po zdarzeniu dwóch aut utrudnienia w tej chwili na południowej obwodnicy Warszawy.
1: O 9:00 w faktach także amerykańskie Dallas.
3: Na 2 dni będzie politycznym centrum Ameryki. Nie wiem, jaka jest obecnie sytuacja finansowa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tak przyznawał w porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Hamera, wiceprezes PKOL-u.
1: W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Tomku, czy to oznacza, że kasa komitetu może być pusta?
4: Wiceprezes Tomasz Hamera przekonywał, że na tym etapie nie ma wystarczającej wiedzy, by odpowiedzieć na to pytanie. I deklarował, że był na tyle odcięty od informacji, że nie wiedział nawet o umowie z Zonda Krypto.
2: Delikatnie mówiąc, nie układały się najlepiej.
4: Czy to znaczy, że kasa PKOL może być pusta?
2: Liczę na to, że nie jest pusta, ale rzeczywiście ważnym pytaniem jest, jakie mamy zobowiązania, zarówno te krótkoterminowe, jak i długoterminowe. Przede wszystkim, no tak jak mówię, organizacje nie upadają i firmy dlatego, że nie ma pieniędzy, tylko dlatego, że traci się płynność finansowa.
4: Zapytałem więc, jak jest z płynnością?
2: Dzisiaj dowiemy się, jak to wygląda obecnie.
4: A poza pieniędzmi, zdaniem Hamery, głównym wyzwaniem jest rozliczenie się środowiska z wyborem Piesiewicza.
2: My, środowisko sportowe, wybraliśmy go. My daliśmy się przekonać. Dzisiaj wiele osób mówi omamić obietnicami, które nie zostały zrealizowane, które doprowadziły nas do sytuacji, którą mamy dzisiaj. I to na naszych barkach spoczywa obowiązek naprawy tej sytuacji.
4: A potem trzeba jeszcze wybrać prezesa. I to możliwie bez wpływów politycznych.
3: O 15:00 przypominamy spotkanie prezydium PKOL-u, a całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Tomaszem Hamerą znajdziecie już teraz na rmf24.pl.
1: Kolizja na południowej obwodnicy Warszawy. Przed Wilanowem w stronę stolicy po zderzeniu dwóch samochodów zablokowany jest jeden pas ruchu.
3: Ostrzegamy, w miejscu wypadku już ruch wstrzymuje spory korek. Uważać trzeba też teraz na obwodnicy Trójmiasta. Między węzłami Gdańsk-Lotnisko i Gdańsk-Owczarnia zderzyły się dwie osobówki.
1: Zablokowany w tej chwili jest pas w kierunku Gdyni.
3: Dallas w Teksasie przez najbliższe 2 dni, jak mówiliśmy, będzie politycznym centrum Stanów Zjednoczonych. To tam po raz pierwszy w historii Partia Republikańska zorganizuje konwencję przed wyborami środka kadencji.
1: Jutro przemawiać będzie tam Donald Trump, który ma rozpocząć wspieranie polityków tej partii w wyborach do kongresu, które odbędą się jesienią.
3: Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, teraz w faktach. Dzień dobry, Pawle. Trwają ostatnie przygotowania do tego wydarzenia.
5: Dzień dobry. Tak, w miejscowej hali ma pojawić się 20 tysięcy działaczy. To początek kampanii. Do wyborczej walki ma ich zagrzewać między innymi Donald Trump. Republikanie chcą obronić większość na Kapitolu. Jeżeli przegrają, jeżeli wygrają demokraci, to Donaldowi Trumpowi trudniej będzie sprawować władzę. Może go nawet czekać uruchomienie procedury usunięcia z urzędu. Wybory środka kadencji są tradycyjnie sprawdzianem dla urzędującego przywódcy. Konwencja to już w tej chwili jeden z głównych tematów w amerykańskich stacjach. Do Dallas zjeżdżają przedstawiciele największych światowych mediów, a służby postawiono w stan gotowości. To ogromne wydarzenie, będą duże siły na ulicach, tłumaczy przedstawicielka Secret Service. Dallas to miasto, które dobrze wie, że źle zabezpieczone wydarzenie może zakończyć się tragicznie. To w Dallas zginął prezydent John Fitzgerald Kennedy, który rozpoczynał kampanię wyborczą.
1: Relacja z Dallas oczywiście w RMF FM.
6: Sekrety nauki w faktach RMF FM.
1: O tym, że muzyka pomaga nam łagodzić stres, no to wiemy doskonale.
7: Chińscy naukowcy odsłaniają, na czym ten efekt polega.
1: Grzegorz Jasiński razem z nami w studiu. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
3: Grzegorz, z publikowanymi właśnie najnowszymi wynikami badań. Grzegorz, zatem czego się dowiadujemy?
7: Badacze z Pekinu porównywali wpływ muzyki i wpływ naturalnych, relaksujących odgłosów natury, jak szum wiatru czy śpiew ptaków, i przekonali się, że po stresującym wydarzeniu muzyka szybciej pozwala organizmowi wracać do normy. Analizy aktywności mózgu badanych pokazały, że muzyka skuteczniej wzmacniała połączenia neuronalne między obszarami odpowiedzialnymi za przetwarzanie dźwięków i tymi, które regulują reakcję na stres. Im silniejsze były te połączenia, tym szybciej przychodziło uspokojenie.
1: I jak to tłumaczą?
7: Kluczowe znaczenie zdaje się mieć struktura muzyki, jej rytm, melodia oraz budowanie i rozładowywanie napięcia. Tego w dźwiękach natury nie ma. A o radzeniu sobie ze stresem będziemy dziś jeszcze mówić, bo zupełnie inna grupa naukowców też ma interesujące informacje. Informacje na ten temat.
3: Zatem słuchajcie faktów.
1: Kolejne pełne wydanie punktualnie o 10:00, a przez cały dzień w RMF FM bardzo dużo, wiadomo, najlepszej muzyki.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24. 24. Informacje i muzyka.
0: Czy ktoś potrafi wytłumaczyć, co się wczoraj stało z Igą Świątek? Spróbujemy to zrobić z Adamem Romerem na antenie Radia RMF 24. To po 9.30, ale wcześniej o tym, co się dzieje w Niemczech. Po zwycięstwie AfD w Saksonii-Anhalcie. Czy idzie prawicowa fala, która przejdzie przez całe Niemcy, czy to specyfika tylko wschodnich landów? Profesor Ireneusz Karolewski z Uniwersytetu w Lipsku będzie naszym gościem za moment.

0: Tu Radio RMF 24, 8 minut po godzinie 9. To jest przedpołudniowy program na naszej antenie i nasze pasmo informacyjne. Wracamy oczywiście do tego, co się dzieje po wyborach w Saksonii-Anhalcie. Reprezentujący CDU premier tego landu, Sven Schulze, stwierdził, że po zdecydowanej wygranej prawicowo-populistycznej alternatywy dla Niemiec, Chadecy po prostu nie mają mandatu do rządzenia tym landem. Tymczasem wczoraj wieczorem przed bramą brandenburską w Berlinie zgromadziło się kilka tysięcy osób, które protestowały przeciwko tej narastającej fali prawicowej w Niemczech, przeciwko zwycięstwu AfD, przeciwko AfD w ogóle. Razem z nami profesor Ireneusz Karolewski, Uniwersytet w Lipsku. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Dziękuję, że pan znalazł dla nas troszkę czasu. Co się w Niemczech mówi o tym zwycięstwie AfD w Saksonii-Anhalcie? Czy pańskim zdaniem, czy zdaniem komentatorów w Niemczech, AfD utworzy rząd w Saksonii-Anhalcie?
1: Prawdopodobnie. Utworzy rząd z BSW, czyli partią nacjonalistyczną, ale ze skłonnościami lewicowymi. Przedstawiciele tych partii od dłuższego czasu mówią o tym, że współpraca między BSW, czyli partią, tak zwanym sojuszem Zary, Wagenknecht, a AfD będzie możliwa. I liczby to sugerują, dlatego że AfD nie zdobyła absolutnie większości, czyli nie może utworzyć sama rządu, natomiast może to zrobić z BSW. I takie jest duże prawdopodobieństwo.
0: I więc co na pewno się wtedy wydarzy w Niemczech?
1: W takiej konstelacji. To z samych Niemczech nic się nie wydarzy na razie, dlatego że to są wybory landowe w Saksonii-Anhalt. Pytanie jest zasadnicze, na które jeszcze nie umiemy odpowiedzieć, czy ta bardzo duża wygrana, ponieważ AfD podwoiło w zasadzie swój wynik sprzed 5 lat, z poprzednich wyborów, ma teraz prawie 44%. To jest olbrzymia wygrana, olbrzymi sukces polityczny. Czy ten sukces przełoży się na tak zwaną niebieską falę, jak się mówi w Niemczech, od koloru tej partii, czy w wyborach w Mecklenburgii, bo raczej nie w wyborach w Berlinie. W Berlinie raczej partia lewicowa dominuje ze względu na to, że tam jest mało ludności rdzennej, tylko więcej napływowej, landów zachodnich i młodej. Czy to przełoży się na taką niebieską falę również w landach zachodnich, czy też będzie to wydarzenie jednostkowe, bo tak też może być, prawda? Badania pokazują, że wyborcy, w szczególności w Saksonii-Anhalt, ale też w innych landach wschodnich, wykazują się dużą niestabilnością preferencji politycznych. Tak, to znaczy, że za 5 lat to ten obraz wygranej AfD zupełnie może się odmienić, jeżeli wyborcy nie będą zadowoleni z rządów.
0: Ale panie profesorze, jak czytam komentatorów, to zwracają też uwagę na to, wybory w Niemczech, mówię o tych wyborach federalnych, nie wygrywa się na wschodzie, wygrywa się w zachodniej części Niemiec, a tam to poparcie dla AfD nie jest aż tak silne. Czy pan podziela ten, no właśnie, trudno powiedzieć, czy to jest optymizm, czy raczej te uspokajające tony?
1: No, liczby tak sugerują, dlatego że jednak te, nie wiem, 16 milionów Niemców wschodnich to jest niewielka część Niemiec Zjednoczonych, jeżeli chodzi o populację. I te oczywiście wybory są ważne, bo pokazują w gruncie rzeczy poważne zmiany w systemie partyjnym Niemiec. 10 lat temu w zasadzie AfD jeszcze nie miała szansy wygrywać w taki sposób, ani też wchodzić do Bundestagu. Natomiast to się zmieniło, więc jest zmiana poważna, również na zachodzie Niemiec, gdzie partia wprawdzie nie ma 40%, ale ma powyżej 20% w większości landów. Na poziomie federalnym jest najsilniejszą partią, ma 28%. Podczas gdy CDU ma 20-21, więc te zmiany są widoczne. Natomiast jeżeli rzucimy okiem rzeczywiście na liczby, one sugerują, że nawet jak AfD wygra następne wybory federalne, to nie będzie w stanie utworzyć rządu. I teraz jest pytanie, jak będą rosły, czy jak będą się zmieniały nastroje społeczne, bo tak jak sugerowałem, one są bardzo niestabilne, one się mogą zmienić. Tak. Więc nie jestem pewien, czy ta diagnoza tej fali niebieskiej, czy takiego postępującego przejęcia władzy przez AfD w różnych landach i na poziomie federalnym jest trafna.
0: Panie profesorze, jeszcze pytanie o politykę CDU. Czy po tym zwycięstwie w Saksonii-Anhalcie AfD polityka CDU będzie jakoś, czy politycy CDU jakoś zareagują na to, czy ta polityka CDU może się zmienić? Myślę przede wszystkim o polityce europejskiej dotyczącej na przykład Ukrainy, dotyczącej na przykład stosunku do Rosji.
1: To jest dobre pytanie, dlatego że no, nie wiemy tego tak naprawdę. Kanclerz Merz mówił, że jest zaszokowany wyborami w Saksonii-Anhalt, wynikiem AfD. To bardzo są niefortunne słowa. Kanclerz nie powinien takich rzeczy mówić, tylko zastanowić się, jak może wziąć poważne niepewne oczekiwania wyborców. Natomiast na poziomie federalnym nie będzie tu większych zmian, mimo że Niemcy są systemem federalnym, to znaczy, że landy uczestniczą w rządzeniu, wysyłając swoich przedstawicieli do Rady Federalnej, to zwycięstwo w jednym landzie duże tutaj niczego nie zmienia specjalnie. Pytanie jest oczywiście, co teraz CDU zrobi, bo CDU przez ostatnie kilka lat, od kiedy Merz jest kanclerzem, de facto imituje pewne polityczne przekonania AfD, czyli podchodzi bardziej ostro do polityki migracyjnej, też jakby jest bardziej sceptyczny, znaczy podkreśla swoją suwerenność w stosunku do USA, natomiast no, Ukraina jest tu oczywiście kością niezgody, bo AfD, ale też BSW są partiami proputinowskimi. Teraz jest pytanie, ja nie sądzę, nie oczekuję aż takiej zmiany w polityce zagranicznej wobec Ukrainy, bardzo bym się zdziwił, natomiast no, pytanie jest, czy będzie jakakolwiek zmiana. Mi się wydaje, że jeżeli będą zmiany, to będą zmiany na poziomie polityki wewnętrznej, dotyczące polityki emerytalnej na przykład, która propozycje obecnej koalicji są bardzo niepopularne w Niemczech Wschodnich, natomiast nie kwestia Ukrainy.
0: Panie profesorze, jeszcze jedna sprawa, bo czytałem też takie raporty jeszcze przed wyborami w Saksonii-Anhalt, które mogły sugerować, że rządy w tym landzie, gdy rząd powstanie w tym landzie, może doprowadzić, a może wręcz zamknąć drogę ewentualnej pomocy militarnej, która by z Niemiec szła w naszym kierunku, czy na wschodnią flankę NATO. To poważne analizy, poważnych analityków. Czy ten wątek w ogóle się pojawia w publicystyce niemieckiej, czy pojawia się po tym zwycięstwie AfD?
1: Pojawia się gdzieś oczywiście takie pytania dotyczące polityki bezpieczeństwa, jeżeli wziąć preferencje polityczne AfD, to oczywiście należy to rozważać i również tą ewentualność. Natomiast nie brałbym wszystkiego, co AfD mówi dosłownie. Również nie brałbym tego, co jest w programie partyjnym AfD. Sami politycy podkreślają, że te rzeczy, które pojawiają się w programie partyjnym AfD, są po prostu napisane, a to z rzeczywistością nie ma nic wspólnego. Musimy zobaczyć, na ile teraz partia AfD będzie w stanie rządzić w ogóle, dlatego że do tej pory nie rządziła. Do tej pory w zasadzie sabotowało procedury parlamentarne. Tam nie ma specjalnie dużo ludzi z politycznymi kompetencjami. To są ludzie, którzy w gruncie rzeczy niewiele potrafią i teraz partia będzie mogła pokazać, na co ją stać. A oczekiwania są olbrzymie. Nie tylko w Saksonii-Anhalt, ale w innych landach również. Więc nie byłbym aż taki sceptyczny, że mamy do czynienia z dobrze zorganizowaną partią, która wie, co chce i będzie teraz realizować swoje postulaty w sposób systematyczny. To nie będzie takie proste.
0: I już na koniec chciałem pana zapytać o ten ruch protestu przeciwko AfD. Widzieliśmy wielotysięczne demonstracje przed bramą brandenburską. Czy to jest specyfika Berlina, czy rzeczywiście ten ruch anty-AfD też narasta w Niemczech?
1: Ten ruch jest, tylko że on jest w zasadzie bez większego znaczenia. Nie przypisywałbym temu ruchowi większego znaczenia. To są przeważnie młodzi ludzie, którzy protestują przeciwko faszyzmowi i to jest oczywiście bardzo pozytywne w sensie dyskursu politycznego w Niemczech, natomiast to kompletnie nie przekłada się na preferencje wyborcze w samych landach.
0: Bardzo panu dziękuję za komentarz, za spotkanie i za rozmowę. Profesor Ireneusz Karolewski, Uniwersytet w Lipsku, razem z nami w Radiu RMF24. Pięknie dziękujemy, panie profesorze.
1: Dziękuję uprzejmie.
2: Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

21 minut po 9, najnowszy raport serwisu Tabela Ofert, a dotyczy rynku nieruchomości w Polsce. Co z niego wynika? Że sprzedaż mieszkań na rynku deweloperskim w sierpniu była o blisko 50% wyższa niż przed rokiem. W górę też poszły ceny, ale no niedużo. Średnia cena ofertowa w ciągu ostatniego miesiąca wzrosła o niespełna procent, 0,7%, a od początku roku o 3%. Jak stwierdził Robert Chojnacki, założyciel tego serwisu, serwisu Tabela Ofert, to pokazuje, że popyt na rynek wrócił. Sytuacja na poszczególnych rynkach jest jednak zróżnicowana. Największy ten miesięczny wzrost średniej ceny odnotowano, no właśnie, ciekawe czy zgadniecie, w Łodzi. W Łodzi, Krakowie i Trójmieście. Niewielki spadek w Warszawie. W ocenie ekspertów wzrost inflacji oraz prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych nie dają jednak pewności na utrzymanie tak wysokiego popytu w kolejnych miesiącach. W Radiu RMF 24 krótki komunikat. Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych poinformowało o zakończeniu działań naszego lotnictwa.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: O czym politycy myślą, kiedy mówią?
2: Mi się expose pana ministra, premiera Sikorskiego bardzo podobało.
3: Pan premier Tusk ziewał, Giertych spał.
4: Wniosek złożony przez posłów PiSu jest jawną kpiną z rolnictwa, z rolników, z polskiej wsi.
5: Polska polityka w radiu RMF 24.
1: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków. Barbara Brodzińska-Mirowska, do usłyszenia.
5: Polska polityka. Już dziś po 16 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Jest 9:30, Anna Wachowska, zapraszam na fakty w radiu RMF24. Poderwane samoloty i dwa alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To była trudna noc na wschodzie kraju. W związku z rosyjskim zmasowanym atakiem na Ukrainie mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali ostrzeżenie z RCB o uruchomieniu niezbędnych sił i środków oraz gotowości naziemnych systemów obrony powietrznej. Alert został odwołany. Przed chwilą dowództwo operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej zostało zakończone i że nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni. W wyniku ataku wojska rosyjskiego w Kijowie zginęły 2 osoby, 10 zostało rannych. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, szkoła i klinika. W jednym z budynków mogą znajdować się uwięzieni ludzie. Trzeba być ślepym, żeby nie być zaniepokojonym, podkreślał w rozmowie o 7:00 profesor Marek Belka. Były premier w ten sposób odniósł się do zwycięstwa skrajnej prawicy w wyborach lokalnych w Saksonii-Anhalcie w Niemczech. Zaznaczył przy tym, że boi się, że zaczną się pojawiać wypowiedzi dotyczące bezpośrednio Polski.
1: To na przykład na początek, że województwo lubuskie, prawda, zachodniopomorskie czy dolnośląskie, to jest Ostdeutschland, prawda, czyli wschodnie Niemcy. No były takie, że tak powiem, tendencje, żeby tak to nazywać. To pierwszy krok w kierunku, że tak powiem, mówiąc delikatnie, chodzi o tak zwany dialog historyczny. Oni to tak ładnie nazywają. Czemu ma służyć ten dialog historyczny? No oczywiście temu, żeby zacząć rozmawiać, może nie o aneksji, czy o powrocie ziem byłych niemieckich do Niemiec, ale być może chodzi o jakiś specjalny status. No nie wiem, trudno w ogóle sobie wyobrazić.
0: Rozmowa o 7:00 jest na rmf24.pl. Na światowych rynkach ropa jest coraz droższa. Ceny ropy Brent sięgają już prawie $100 za baryłkę. A jak rosnące ceny paliw komentują kierowcy? W faktach za godzinę. Oddamy im głos.
2: Sekrety nauki w faktach RMF FM.
0: Długie, nieprzerywane siedzenie wiąże się z większym ryzykiem zgonu z powodu nowotworów. A każda dodatkowa godzina spędzona w ten sposób oznacza wzrost ryzyka o 9%. Takie są ustalenia uczonych z Uniwersytetów Harvarda i Glasgow. A jak można zapobiegać chorobie? Tryb siedzący wystarczy zastępować lekką aktywnością, na przykład spokojnym chodzeniem, prasowaniem czy zmywaniem naczyń. Oczywiście w towarzystwie faktów. Ich kolejne wydanie o 10:00, a już za chwilę na antenie radia RMF24 rozmowa z Adamem Romerem, redaktorem naczelnym pisma Tennis Club. Ekspert skomentuje występ Igi Świątek na US Open. Polka odpadła w 1/8 finału.

Za 24 minuty będzie 10:00, to jeszcze przenieśmy się za ocean. Nie o tenisie teraz będzie, chociaż za chwilę o tym porozmawiamy w Radiu RMF 24, ale porozmawiamy o tym, co się dzieje na linii Stany Zjednoczone i Kanada o północy, czyli o 6 rano u nas, weszły w życie kanadyjskie cła odwetowe, które dotyczą importu ponad 700 towarów ze Stanów Zjednoczonych. To jest oczywiście reakcja na wynoszące 50% cła nałożone przez Stany Zjednoczone, które weszły w życie w sierpniu. Też o tym mówiliśmy. Premier Kanady Mark Carney zapowiedział, że zakres kanadyjskiej reakcji wyniesie dolar za dolara, jak powiedział. Kanadyjskie cła odwetowe mają 3 stawki, 15, 25, 50% dotyczą importu z USA o wartości ponad 27 miliardów dolarów kanadyjskich. Wyjaśnię, ten dolar Stanów Zjednoczonych jest mocniejszy niż ten z Kanady. Wymiana to jest tam 1,38 za 1 dolara amerykańskiego. Czego dokładnie dotyczą te cła odwetowe? Stawka 50% dotyczy m.in. niektórych produktów mleczarskich, kosmetyków, ubrań, mebli, części drewna budowlanego, kijów golfowych, miodu, motocykli na przykład. Cła w wysokości 25% obejmują na przykład sprzęt AGD, sery, także niektóre produkty stalowe, aluminiowe. Te 15% towary to m.in. klimatyzatory, niektóre narzędzia, formy odlewnicze na metal i guma, także plastik. Generalnie jest tego dużo. Co to zapowiada? A raczej opowiada. Bo już chyba mamy do czynienia z wojną celną między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą. Więcej na ten temat będziemy mówić w Radiu RMF 24, także w faktach ekonomicznych rzecz jasna, także na antenie naszego radia. Za chwilę, jako się rzekło, o tym, co się wydarzyło na nowojorskich kortach, porozmawiamy z Adamem Romerem.

0: Tu Radio RMF 24, program przedpołudniowy. Pewnie długo dochodziliście do siebie po tym, co się wczoraj wydarzyło na nowojorskich kortach. Iga Świątek przegrała, to się zdarza. Przegrała z Chinką Qian Zheng 5-7-3-6. To ledwie 1/8 finału wielkoszlemowego US Open. Gra szła o ćwierćfinał tego ostatniego w tym roku wielkoszlemowego turnieju, ale wszystkich pewnie niepokoi styl tej porażki, a szczególnie to, co się wydarzyło w pierwszym secie, gdy Polka prowadziła 5-0, a potem przegrała 7 gemów z rzędu. Jak to się stało? Spróbujemy to wyjaśnić z naszym gościem. Jest nim Adam Romer, redaktor naczelny magazynu Tennis Club. Dzień dobry, Adam.
1: Witam cię, Piotrze, witam państwa.
0: Czy ty potrafisz sobie odpowiedzieć na pytanie, co się takiego stało w tym pierwszym secie, gdy Iga Świątek po 20 minutach gry, prowadząc 5-0, przegrała 7 gemów z rzędu z Chinką?
1: No, to znaczy potrafić. Oczywiście, no, wydaje mi się, że każdy, kto kiedyś stał na korcie albo grał mecz tenisowy, albo kto robił to może trochę częściej niż raz na parę miesięcy, może sobie to wyobrazić. Ale oczywiście my tutaj mówimy o zawodniczce, która była liderką światowego rankingu, która wygrała 6 wielkich szlemów, która rozegrała setki, jak nie tysiące meczów, jest zawodowcem, można powiedzieć, to jest jej zawód. I nawet w takim wypadku takie historie się zdarzają. A myślę, że to nie ma jednej przyczyny, tak? To jest kilka rzeczy tutaj się złożyło. Ja już po meczu z Marią Buskową, czyli w sobotę, po sobotnim meczu pisałem, że nie jest sztuką dobrze grać. Sztuką jest wygrywać, kiedy się słabiej gra. A kibice, że tak powiem, trochę patrząc przez różowe okulary, widzieli tylko twardość Igi i zwycięstwo 7-6-7-6. A to już były pierwsze symptomy tego, że no, Iga nam się nie prezentuje do końca dobrze. I to było widać w tym wczorajszym meczu, dlatego że no, Chinka z jednej strony, bo to też trzeba pamiętać, że to są trochę takie naczynia połączone, tak? To, co się dzieje po jednej stronie siatki, wpływa na to, co się dzieje po drugiej stronie siatki. I Chinka nawet przy wyniku 0-5 i rzeczywiście po pierwszych 20 minutach, kiedy wydawało się, że to będzie lekko miło i przyjemnie dla Igi, się nie zdeprymowała, grała dalej, a jakoś zupełnie, powiedziałbym, niespodziewanie po dwóch, trzech złych zagraniach Igi, Polka się usztywniła, ten wynik zaczął się powolutku przechylać na stronę Chinki, to znaczy Chinka wygra jednego, drugiego, trzeciego gema i można powiedzieć, że pewność siebie Igi po prostu uleciała i to jest chyba taki główny temat, nad którym powinniśmy się pochylić. Jak to jest możliwe, że dziewczyna, która ma już na swoim koncie, no, tak jak powiedziałem, 6 wielkich szlemów, wiele turniejów, wiele meczów wygranych z bardzo trudnych sytuacji, nagle w takim momencie się po prostu mentalnie rozsypuje.
0: No właśnie, Adam, to jest pytanie, myślę, na które też szukamy odpowiedzi nie od wczoraj, bo zdarzały się już też takie mecze Idzy Świątek w ostatnich miesiącach, kiedy brakowało tej pewności siebie i w takich kluczowych momentach. Być może jest tak, że ten mecz z Buszkową nas troszkę uśpił, bo widzieliśmy, jak potrafiła wyjść z tych kryzysowych sytuacji w tej poprzedniej rundzie. Twoim zdaniem to jest tak, że to może skłonić sztab Igi Świątek czy samą zawodniczkę do jakichś takich poważnych kroków, bo mam wrażenie, że po meczu nie zareagowała jakoś tak, to jest moment decydujący, trzeba coś zmienić. Nie, tylko starała się to bagatelizować.
1: Znaczy, przede wszystkim musimy pamiętać o jednej rzeczy, że tam osobą, która podejmuje decyzję, jest sama Iga Świątek. I chyba doszliśmy do takiego momentu, kiedy no, to już jest dojrzała kobieta, świadoma swoich decyzji, ale jednak chyba patrząca na wiele rzeczy, no właśnie ze swojego punktu widzenia. I pewnie przydałby się ktoś, kto spojrzałby może troszkę z boku. Nie wiem, ja jeżeli miałbym się zastanowić, to chyba jedyną taką osobą, która mogłaby w tym momencie Idze doradzić, a z drugiej strony Iga chciałaby takiej rady wysłuchać, no to jest jej ojciec. bo mam takie wrażenie, że no troszkę ten układ nam się wyczerpał, tak? To znaczy wiemy doskonale, że trenerów Iga zmieniała na przestrzeni ostatnich sezonów, znaczy inaczej, zmieniali się trenerzy, tak? Natomiast ja też chyba nie chodzi o to, żeby krytykować sztab, no ale to też trzeba uczciwie powiedzieć, że nie wiem, Daria Abramowicz, która cały czas mówi o tym, że jest psychologiczna,

2022. Import książek z Rosji i Białorusi, czy dokładnie import z Rosji i Białorusi, spadł o ponad 90%, ale książki i inne produkty drukowane stanowią jedną z największych pozostałych kategorii wśród tych sprowadzanych zza wschodniej granicy. A w Radio RMF 24 już za moment fakty o godzinie 11, a po faktach dalszy ciąg naszego przedpołudniowego programu.

0: Jest godzina 11, a skoro jest 11, to jest Ewa Kwaśny i są najnowsze fakty.
1: Witam i zapraszam. Mamy nowe fakty w sprawie groźnego incydentu w Tarnobrzegu. W ubiegłym tygodniu pilot śmigłowca zerwał wtedy linię wysokiego napięcia. Zuchwała kradzież cennych obrazów we Francji. Za chwilę połączymy się z naszym korespondentem. A w faktach kulturalnych RMF FM, festiwal filmowy w Wenecji, teatr współczesny w Warszawie i nowy kontrakt Rolling Stonesów. Pilot śmigłowca, który zerwał linię wysokiego napięcia w Tarnobrzegu i odleciał, jest świadkiem w sprawie. Nie usłyszał żadnych zarzutów, ustalił reporter RMF FM. W ubiegłym tygodniu mały pasażerski helikopter zahaczył o linię energetyczną. Po incydencie wylądował, ale chwilę potem odleciał. W warszawskim studiu witamy Krzysztofa Zasadę z nowymi informacjami.
2: Dzień dobry.
1: Jak tłumaczył się mężczyzna?
2: W prokuraturze w Tarnobrzegu twierdził, że po wylądowaniu i sprawdzeniu miejsca zdarzenia nie zorientował się, że pilotowana przez niego maszyna zerwała przewód sieci wysokiego napięcia, dlatego odleciał. Przekonywał też, że nie miał świadomości, iż jest poszukiwany przez policję. Dowiedzieć się miał tego z mediów i po dwóch dniach sam zgłosił się na komisariat. Po przesłuchaniu mężczyznę zwolniono do domu. Prokuratorzy wszczęli natomiast śledztwo w sprawie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lotniczym. Przepis, na który powołują się śledczy, przewiduje, że za ten czyn grozi 8 lat więzienia.
1: Motocyklista uderzył w bariery w pobliżu miejscowości Stawiski na trasie S61. W Podlaskiem. Są utrudnienia w miejscu wypadku. Będzie też tam lądował śmigłowiec LPR. Jakie są problemy, wyzwania, a także możliwości Państwowej Straży Pożarnej w gaszeniu pożarów lasów i miejsc niezamieszkałych? Na te i inne pytania spróbują odpowiedzieć uczestnicy międzynarodowej konferencji Wildfire, która dziś rozpoczyna się w Poznaniu. Polscy strażacy będą tam dzielić się swoimi doświadczeniami, między innymi z ostatnich akcji gaszenia pożarów w Hiszpanii.
3: To specyficzny rodzaj pożarów, choć znany strażakom od wielu lat. Natomiast obecne wyzwania, to z czym mierzymy się, jeśli chodzi o pogodę, warunki atmosferyczne, o tą najgorętszą porę, czyli lato. To, co dzieje się generalnie w Europie, to nas zmotywowało do tego, by zebrać się w jednym miejscu, podsumować, jakie mamy dotychczasowe doświadczenia, ale także, jaki jest ten kompas przyszłości.
1: I mówił aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Relacje z konferencji w Faktach RMF FM i Radiu RMF 24. Blisko 2/3 Niemców jest zaniepokojonych wynikiem wyborów do parlamentu Saksonii-Anhalt, w których zwyciężyła skrajnie prawicowa AfD. Tak wynika z sondażu dla nadawcy ARD. Równocześnie co drugi pytany jest zdania, że pozostałe partie powinny w przyszłości silniej włączyć AfD we współpracę polityczną. W praktyce oznaczałoby to koniec tzw. zapory ogniowej, czyli izolacji tego ugrupowania przez partię głównego nurtu.
4: Fakty prosto z Francji.
1: Zuchwała kradzież cennych obrazów z muzeum na francuskiej Rivierze. Złodzieje ukradli płótna słynnego impresjonisty Augusta Renoira, warte wiele milionów euro, informuje korespondent RMF FM Marek Gładysz.
5: Według Briana Messona, mera miejscowości Cagnes-sur-Mer, gdzie muzeum Augusta Renoira zostało stworzone w dawnej willi mistrza, sprawcy włamali się do tej placówki przed 6 rano. Próbowali ukraść w sumie 4 płótna, ale w czasie policyjnego pościgu porzucili jeden z obrazów. Według mera skradzione dzieła warte są co najmniej 10 milionów euro, a może i więcej, bo niektóre obrazy Renoira sprzedawane były na aukcjach za dziesiątki milionów euro. Skradzione płótna będzie jednak trudno sprzedać. Uciekających włamywaczy zarejestrowała jedna z kamer bezpieczeństwa.
1: O tej zuchwałej kradzieży przeczytacie też na rmf24.pl. Bohaterką faktów kulturalnych RMF FM będzie laureatka honorowej nagrody w Wenecji. Zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
6: Aktorka Ellen Burstyn odebrała na festiwalu w Wenecji honorowego Złotego Lwa. W kinie amerykańskim obecna jest od ponad 50 lat. Dostała Oscara za rolę w filmie Alicja już tu nie mieszka. Martina Scorsese grała w filmach Rekwiem dla snu, Interstellar czy Cząstki kobiety. Na gali w Wenecji nie kryła wzruszenia. Czym innym jest zdobycie Oscara, nagrody Tony, Emmy czy czegoś w tym rodzaju, a wszystkie te wyróżnienia mam na koncie za konkretne dzieło. Ale to... Publiczność zobaczyła też premierę filmu Flash Impact z nią i Dakotą Johnson w roli Marilyn Monroe. After Play to jutrzejsza premiera teatru współczesnego w Warszawie. O ludziach, którzy mimo życiowych rozczarowań nadal próbują odnaleźć spokój, czułość i sens. Na scenie Monika Krzywkowska i Mariusz Jakus. Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood podpisali kontrakt na film o zespole The Rolling Stones. Projekt jest na bardzo wczesnym etapie, a pomysł pojawił się w związku z ogromną popularnością filmowych biografii Boba Dylana czy The Beatles.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: RMF24.
0: Tomasz Terdzikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejną godzinę przedpołudniowego programu Radia RMF24. Zaczynamy od wizyty w Karpaczu. Tam, jak wiecie, trwa forum ekonomiczne, ale będziemy także mówić o najnowszym komunikacie Kremla.

0: jest przedpołudniowy program w Radiu RMF 24. Słuchajcie nas w internecie we Wrocławiu na 95.1 FM oraz na DAB+. Karpacz znów stanie się centrum debaty o gospodarce i bezpieczeństwie. Dziś w południu rusza 35. Forum Ekonomiczne. Tym razem pod hasłem Architektura Nowego Porządku. Stabilność w czasach zmian. Na miejsce wybiera się nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska. Witaj, Martyno. Martyno, jak duże to będzie przedsięwzięcie?
1: Organizatorzy spodziewają się ponad 6 tysięcy uczestników z ponad, uwaga, 60 krajów. Także karkonosze będą dziś taką, a właściwie przez 3 najbliższe dni, stolicą biznesu, nauki i polityki. W programie znalazło się ponad 500 wydarzeń. To są debaty, panele, prezentacje, warsztaty. Trudno przestudiować całą agendę, a co dopiero wybrać najciekawsze spotkania. Od ponad 3 dekad forum jest miejscem, w którym przy jednym stole spotykają się, no właśnie, politycy, przedsiębiorcy, naukowcy, samorządowcy i przedstawiciele różnych organizacji społecznych. Takim centralnym pytaniem tegorocznego forum jest to, jak zapewnić stabilność w świecie, który szybko zmienia się pod wpływem geopolityki, no i nowych technologii i gospodarczych turbulencji. Szczególne miejsce zajmą więc kwestie bezpieczeństwa Europy, ale także wpływu AI na państwa, firmy i społeczeństwo. Inauguracja forum odbędzie się w samo południe. Zaczynamy od raportu Szkoły Głównej Handlowej o stanie gospodarki w Polsce oraz krajach Europy Środkowej i Wschodniej. To będzie taki główny punkt wyjścia do późniejszych dyskusji przez całe 3 dni. Kto pojawi się w Karpaczu? No, lista zaproszonych gości jest bardzo długa, obejmuje i przedstawicieli polskiego rządu, parlamentu, samorządów, biznesu i zagranicznych ekspertów. Udział w najważniejszej dyskusji weźmie m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej. Silnie reprezentowane będą też samorządy. Będzie oczywiście marszałek województwa Dolnego Śląska jako jeden z gospodarzy tego wydarzenia, Paweł Gancarz, ale swoich przedstawiciele na miejsce wysyłają także inne województwa, m.in. z województwa świętokrzyskiego, podlaskiego czy lubelskiego. Jednym z najbardziej wyczekiwanych zagranicznych gości będzie z kolei Hal Brands, amerykański geopolityk w Karpaczu. Będzie mówił m.in. o przyszłości Eurazji, rywalizacji największych mocarstw oraz miejscu Europy w zmieniającym się systemie bezpieczeństwa. Przez 3 dni Karpacz będzie miejscem rozmowy o tym, jak ten nowy porządek powinien wyglądać i jaką rolę w jego kształtowaniu może odegrać Polska oraz Europa Środkowo-Wschodnia. Na pewno będę najważniejsze wydarzenia relacjonowała w Faktach RMF 24. Zapraszam do słuchania.
0: No to była właśnie Martyna Czerwińska w Radiu RMF 24. Bardzo dziękujemy. A w naszym radiu jeszcze w tej godzinie przeniesiemy się na Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach. Tam ma przemawiać m.in. wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Witamy w Radio RMF 24. Czas teraz na najnowszy komunikat Moskwy. Komunikat w sprawie rozpoczętej przez Władimira Putina ponad 4,5 roku temu wojny w Ukrainie. Jak stwierdził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, cytuję, Rosja jest otwarta na proces rozwiązywania wojny w Ukrainie drogą pokojową. No niebywałe, absolutnie niesłychane. A to przecież nie koniec tego oświadczenia. Stwierdził on również, że jego kraj musi osiągnąć swoje cele wojskowe na Ukrainie, ale preferuje rozwiązania pokojowe. Mówiąc wprost, chcą mieć Ukrainę, no i żeby żołnierzy trochę mniej ich ginęło. Dalej cytuję, w każdej chwili Rosja jest gotowa przyłączyć się na opcję pokoju, ale to zależy od Kijowa. No i tu tłumacząc z rosyjskiego na nasze, jeśli Ukraina da nam czego chcemy, to nie będziemy już strzelać. Ani trochę nie będziemy. Tylko no muszą nam oddać, no tak by było lepiej. Pieskow sporo mówił też o spotkaniu Putina i premiera Indii Narendry Modiego. Handel i gospodarka będą stanowiły dużą część agendy, mówił rzecznik Kremla. Przekazał, że Putin będzie uczestniczył w szczycie BRICS. Ma on się odbyć w przyszłym tygodniu. Przypomnę, BRICS to międzynarodowa organizacja i forum współpracy polityczno-gospodarczej zrzeszająca kraje rozwijające się. Została ona założona przez Brazylię, Chiny, Indie, RPA i Rosję. Ale obecnie w tej grupie jest więcej krajów. Pieskow podkreślił, że Moskwa osiągnęła 90% wszystkich swoich transakcji z krajami BRICS. Celem Rosji jest nie dedolaryzacja. Jesteśmy otwarci na każdą akceptowalną metodę płatności, ale niektóre kraje używają walut narodowych jako narzędzia politycznego, mówił Dmitrij Pieskow.
1: Radio RMF 24.
0: I jeszcze jedna informacja dosłownie sprzed chwili. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Węgier poinformowało o wydaleniu z kraju 10 rosyjskich dyplomatów. To jest Radio RMF 24. U nas jeszcze więcej niż tych rosyjskich dyplomatów.

0: Minęła 11.30, Anna Wachowska, zapraszam na fakty w radiu RMF24. Czy stopy procentowe pójdą w górę? Dziś pierwsze po wakacjach posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.
1: Te wzrosty cen paliwa, które przecież oczywiście będą pchać inflację w górę, nie są w jakikolwiek sposób związane z naszą wewnętrzną polityką gospodarczą. To jest efekt tej wywołanej przez Stany Zjednoczone i Izrael wojny z Iranem.
2: Ale rozumiem, że nie ma mowy o obniżce, ale czy niektórzy eksperci zaczynają przebąkiwać o tym, że można się spodziewać podwyżki stóp procentowych? Pan też tak uważa?
1: Myślę, że nie. Myślę, że nie należy specjalnie się jakby to być gorączkować, tylko po prostu przeczekać tę sytuację.
0: Mówił w rozmowie o 7 w radiu RMF24 były premier Marek Belka, odpowiadając na pytania Piotra Salaka. Do zamknięcia za przykładem Niemiec tak zwanych rosyjskich domów w Europie, likwidacji sieci wpływów Kremla oraz zwiększenia presji na Moskwę, wezwał ukraiński minister spraw zagranicznych. Andrii Sybicha dodał, że presja na Moskwę sprzyja dyplomacji, nie stoi jej na przeszkodzie. W nocy Rosja przeprowadziła kolejny zmasowany atak na Kijów, uderzając w dzielnice mieszkaniowe i zabijając co najmniej 2 osoby. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne. Właśnie wyczyściliśmy okna, posprzątaliśmy to wszystko, a teraz znowu się to stało. Tak żyjemy. W ciągu dnia idziemy do pracy, a w nocy dzieje się coś takiego. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 2 rakiety balistyczne, 31 pocisków manewrujących oraz 142 drony. I jeszcze informacja sprzed chwili w faktach. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Węgier poinformowało o wydaleniu z kraju 10 rosyjskich dyplomatów. Do tej informacji będziemy jeszcze wracać. Szefowa islandzkiej dyplomacji wzywa na dywanik ambasadora Stanów Zjednoczonych w Reykjaviku po publikacji przez prezydenta Donalda Trumpa nowej mapy Ameryki Północnej. Na grafice Islandia jest częścią Stanów Zjednoczonych. Oprócz Islandii włączona została również Grenlandia, będąca duńskim terytorium zależnym. Trump nie opatrzył mapy żadnym podpisem. Nawet 30 stopni mogą dziś pokazać termometry w południowo-zachodniej Polsce. To ocieplenie krótkotrwałe.
3: Wieczorem od północnego zachodu zacznie do Polski wkraczać front atmosferyczny. Będzie to front chłodny i on będzie powoli wypierał tą masę bardzo ciepłego powietrza. Ten front będzie się dosyć wolno przemieszczał w kierunku południowo-wschodnim i w ślad za nim już powietrze polarne, morskie zdecydowanie chłodniejsze.
0: Podkreślał Przemysław Makarewicz, synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. A nowe fakty z kraju i świata w radiu RMF24 w południe.

0: A w Radiu RMF 24 przenosimy się teraz do Kielc. Tam rozpoczął się Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, a w jego trakcie zaprezentowano m.in. ciężki, bojowy wóz piechoty. Mówił o nim Marek Karabuła, wiceprezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, którym, gdy mówi o BW, to oznacza to właśnie bojowy wóz.
1: To jest kilkadziesiąt ton stali, które ma główny cel zabezpieczyć załogę i desant. Przeżywalność była podstawowym kryterium i zadaniem, które zostało zrealizowane. To jest pojazd o najwyższej odporności balistycznej i przeciwminowej, ale jednocześnie dzięki wyposażeniu go w silnik o mocy ponad 1000 koni mechanicznych zapewniamy niezwykłą mobilność, dzielność terenową, zdolność do pokonywania przeszkód, w tym wzniesień do 30 stopni, rowów o szerokości ponad 2 metrów. Ciężki BW nie pływa, ale jest zdolny do pokonywania przeszkód wodnych o głębokości ponad metra 20 centymetrów. Szanowni Państwo, plan jest ambitny. Dzisiaj pokazujemy wersję demonstrator. Następnie 2 prototypy, badania. Rok 2029 to zdolność do produkcji seryjnej. Polski przemysł potrafi.
0: Mówił Marek Karabuła, wiceprezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej. A w prezentacji wozu w Kielcach uczestniczył także m.in. wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. To jest Radio RMF 24. My mamy dla Was jeszcze więcej informacji.
2: Tu Radio RMF 24.

0: To jest przedpołudniowy program w Radiu RMF 24. My teraz przenosimy się do Francji, gdzie odnaleziono już drugi obraz Augusta Renoira z czterech płócien tego sławnego impresjonisty, skradzionych rano w muzeum na francuskiej Rivierze. Według francuskich mediów, powołujących się na źródła policyjne, sprawcy porzucili dwa dzieła w czasie ucieczki. My łączymy się z naszym korespondentem we Francji, Markiem Gładyszem. Dzień dobry, Marku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Marku, co więcej wiadomo o tej kradzieży?
1: Według Briana Messona, mera miejscowości Cannes-sur-Mer, gdzie znajduje się muzeum Augusta Renoira, alarm w tej placówce włączył się przed godziną 6 rano. Dwóch włamywaczy próbowało skraść cztery z kilkunastu obrazów eksponowanych w willi, w której mistrz mieszkał do śmierci w 1919 roku. Weszli na teren muzeum, przecinając metalową siatkę ogrodzenia zainstalowanego wokół tej placówki. Policja przybyła na miejsce w ciągu 5 minut. Według francuskich mediów, w czasie policyjnego pościgu złodzieje porzucili najpierw jeden obraz, a później jeszcze jedno płótno w ogrodzie koło muzeum. Uciekli więc dwoma dziełami sławnego malarza, które mogą być warte około 10 milionów euro, a być może więcej. Uciekających przestępców zarejestrowały miejskie kamery monitoringu. Specjaliści podkreślają, że płótna Renoira będzie bardzo trudno sprzedać, ale być może zostały one skradzione na zamówienie jakiegoś kolekcjonera lub organizacji przestępczej. Inna hipoteza to dwóch złodziei zdało sobie po prostu sprawę, że Muzeum Renoira jest niewystarczająco chronione i skradli oni obrazy, nie zastanawiając się na razie, co z nimi później zrobią.
0: Marku, do tego włamania doszło niecały rok po głośnej kradzieży klejnotów z paryskiego Luwru. Podobnie jak wtedy znowu wybuchła polemika na temat ochrony muzeów we Francji?
1: Jak najbardziej. Znowu zdano sobie sprawę, że muzea niewystarczająco chronione. Jeżeli złodziejom udaje się uciec z obrazami jednego z najsławniejszych francuskich impresjonistów, to prawdopodobnie coś jest nie tak, jak sugerują tutejsze media. Z drugiej strony inni eksperci podkreślają, że Muzeum Renoira w Cannes-sur-Mer stworzone zostało w byłej willi mistrza, w której trudno jest zainstalować niektóre systemy alarmowe. Przypomnijmy, że chodzi o muzeum, w którym znajdowało się dotąd nie tylko około kilkunastu obrazów Renoira, ale również około 40 rzeźb i pamiątki po tym artyście.
0: Bardzo dziękuję. To był Marek Gładysz na temat najnowszej kradzieży z francuskiego muzeum. Bardzo Ci dziękuję za te informacje. A w Radiu RMF 24 już niebawem najnowsze fakty RMF FM, a po faktach popołudniowa i popołudniowy program naszego radia, w nim m.in. Kacper Wróblewski w sejmowym studiu porozmawia z Mariuszem Witczakiem, politykiem Koalicji Obywatelskiej. A poza tym przeniesiemy się na Ukrainę, gdzie prokurator generalny tego kraju złożył rezygnację. Zostańcie z nami.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: O czym politycy myślą, kiedy mówią?
2: Mi się expose pana ministra, premiera Sikorskiego bardzo podobało.
3: Pan premier Tusk ziewał, Giertych spał.
4: Wniosek złożony przez posłów PiS-u jest jawną kpiną z rolnictwa, z rolników, z polskiej wsi.
5: Polska polityka w radiu RMF24.
1: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków. Barbara Brodzińska-Mirowska, do usłyszenia.
5: Polska polityka. Już dziś po 16 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Czas się pożegnać, do usłyszenia do jutra, do 8.02 mówi wam Tomasz Tarnikowski. Krzysztof Urbaniak już, jak widzę, w studiu przygotowuje się do przejęcia sterów w popołudniowym programie naszego radia, a w krakowskim studiu faktów Ewa Kwaśny, bo czas na fakty w samo południe.
1: Jestem, witam ponownie i zapraszam. Jak koalicja rządząca zareaguje na nową propozycję prezydenta w sprawie kryptowalut? Za chwilę połączymy się z naszym dziennikarzem w Sejmie. Potem głosy mieszkańców Lublina o dzisiejszych alertach RCB.
2: Uodporniliśmy się na te alerty. Ciągle są przekazywane, odwoływane.
1: 4000 miejsc pracy do likwidacji. Jaguar Land Rover ogłasza masowe zwolnienia. W faktach także o plejadzie gwiazd na festiwalu weneckim. Ustawa rządowa jest dla nas priorytetem. Tak o inicjatywie prezydenta w sprawie kryptowalut mówią politycy koalicji rządzącej. Przypomnijmy, prezydent Karol Nawrocki zaproponował po raz drugi swój projekt regulacji dotyczący rynku kryptoaktywów. Jak mówił szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki, fundamentem tej ustawy jest rządowa propozycja. Na linii sejmowej studio RMF FM i nasz dziennikarz Kacper Wróblewski.
3: Dzień
1: witamy.
3: Dobry.
1: Kacprze, czy to oznacza, że rządzący w ogóle nie zajmą się ustawą prezydenta?
3: Najpierw Sejm poczeka na propozycję rządu. Wówczas sejmowe komisje zajmują się obydwiema ustawami. Jednak priorytetowo będzie traktowana ta, którą zaproponuje Ministerstwo Finansów.
4: Traktuję to rozwiązanie jako tandetny gest polityczny ze strony prezydenta. Niemniej jednak przed nami oczywiście prace legislacyjne, które będą dotyczyły regulacji na rynku kryptowalut.
3: Deklaruje Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej. Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości uważa z kolei, że prezydent proponuje ustawę kompromisową.
5: Po raz trzeci rząd przegrał przecież to głosowanie w sprawie weta i moim zdaniem najwyższy czas, żeby poszedł porozum do głowy i w jakiś sposób porozumiał się z prezydentem.
3: Ustawami dotyczącymi kryptowalut Sejm i tak zajmie się dopiero za kilka tygodni, bo projekt prezydenta, zanim trafi do prac w komisjach, musi przejść odpowiednie konsultacje.
1: Kacper Wróblewski, pięknie dziękujemy. Aż 4 alerty RCB dostali dziś nad ranem mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. Ostrzegały o ataku sił rosyjskich na Ukrainę, o operowaniu polskiego lotnictwa, a później te ostrzeżenia odwoływały. Pierwszy alert pojawił się około 4.30.
6: Spałam, tak więc nie słyszałam.
7: Rano widziałem, że były.
8: Czy panią obudziły dzisiaj w nocy alerty RCB?
6: Jeden tak. Nie jestem poinformowana, czy jest to konkretnie na dane miejsce, na daną miejscowość. Postanowiłam kontynuować sen i odpoczynek.
8: Obudkę pani miała o 4.30?
6: Tak.
8: I co pani zrobiła?
6: No nic, no położyłam się spokojnie do łóżka.
8: Potrzebne są te alerty?
9: Uważam, że nie.
2: Uodporniliśmy się na te alerty. Ciągle są przekazywane, odwoływane, a tak naprawdę nic się nie dzieje.
8: Ludzie przestali zwracać na to uwagę i mogą zignorować, kiedy będzie...
2: Na pewno będą ignorować, bo jest za dużo tych alertów.
1: Usłyszał na ulicach Lublina reporter RMF FM Dominik Smaga. Węgry wydaliły 10 rosyjskich dyplomatów. Według władz w Budapeszcie prowadzili oni działania, które zgodnie z konwencją wiedeńską są niedopuszczalne dla dyplomatów. Jak zaznacza węgierskie MSZ, decyzja ta służy ochronie bezpieczeństwa i suwerenności Węgier i nie oznacza zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją. 4000 miejsc pracy do likwidacji i potężny cios dla brytyjskiego przemysłu motoryzacyjnego. Firma samochodowa Jaguar Land Rover ogłasza ogromne cięcia w zatrudnieniu. O tym, z czego wynikają te decyzje, nasz korespondent w Londynie, Bogdan Frymorgan.
10: Koncern przegrywa starcie na kilku frontach jednocześnie. Z jednej strony agresywna konkurencja tanich aut elektrycznych z Chin, z drugiej widmo amerykańskich ceł i drastycznie rosnące koszty zielonej transformacji. Zwolnienia zostaną przeprowadzone w ciągu najbliższych 2 lat i dotkną przede wszystkim pracowników biurowych oraz kadry zarządzające w Wielkiej Brytanii. Jak zauważają komentatorzy, problemy brytyjskiego giganta są odzwierciedleniem kryzysu, z którym od pewnego czasu boryka się europejski przemysł motoryzacyjny.
11: Fakty prosto z festiwalu filmowego.
1: Penelope Cruz i Javier Bardem pojawili się w Wenecji. Grają razem w filmie, który walczy o Złotego Lwa, główną nagrodę tego festiwalu. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM śledzi festiwalowe wydarzenia. Kasiu, przyjazd tej pary na Lido wywołał ogromne poruszenie.
12: Fani zachwyceni, fotoreporterzy oszaleli. W Wenecji jest też Pamela Anderson. W liliowej, szyfonowej stylizacji promowała u boku reżysera Taiki Waititiego swój najnowszy film Place to Be. A na razie najdłużej oklaskiwanym tytułem w konkursie głównym jest Dziki Koń 9 o 2 agentach CIA wyruszających w ostatnią wspólną misję. Zdjęcia wzruszonego Johna Malkowicza, który gra w tym filmie główną rolę, obiegły chyba wszystkie media.
1: Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, pięknie dziękujemy. A w faktach dziś jeszcze powiemy o tym, co zdecydowało, że tak dobrze nauczyliśmy się chodzić. Będzie dużo o piętach. Z najnowszymi faktami wracamy punktualnie o 13.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Na północy, zachodzie i w centrum kraju będzie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami, a na południowym wschodzie bardziej pogodnie. Najchłodniej będzie w Suwałkach. Temperatura wyniesie tam 22 stopnie Celsjusza. W Gdańsku termometry wskażą 25 kreskę, w Bydgoszczy i Szczecinie 27. W Krakowie i Wrocławiu nawet 30 stopni. Bliżej końca dnia nad Bałtykiem najprawdopodobniej spadnie deszcz. Na Pomorzu ciśnienie atmosferyczne utrzyma się delikatnie poniżej normy. Im dalej na południowy wschód, tym będzie wyższe.
7: Radio RMF24.
9: Kto może korzysta z lata za oknem? Jesteśmy razem z wami i mamy jeszcze więcej informacji w Radiu RMF24. Czy polscy uczniowie są w czołówce Unii Europejskiej? O tym porozmawiam dzisiaj z profesorem Maciejem Jakubowskim. Zerkniemy na festiwal filmowy w Wenecji, ale zaczniemy od sejmowego studia. W nim już jest poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam. Dzień dobry.

0: Na początek naszego popołudniowego programu sejmowe studio Radio RMF 24 oddajemy głos naszemu reporterowi Kacper Wróblewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, a z nami jest poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, witam.
1: No mamy inicjatywę prezydenta. Po raz drugi składa Karol Nawrocki ustawę regulującą rynek kryptoaktywów. Z tego, co mówił szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki, no to taką fundamentem tej propozycji Karola Nawrockiego jest wasza rządowa ustawa.
2: Fundamentem tej propozycji jest pożar w kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego. Pali się wokół bardzo wielu osób po prawej stronie sceny politycznej, ale i również pali się wokół różnych postaci w kancelarii prezydenta, więc przypominając staropolskie porzekadło, trzeba powiedzieć, że na Boguckim czapka gore.
1: Ale to oznacza z tych słów, które pan tu teraz przytacza, że nie będziecie chcieli pracować nad tą ustawą, którą zaproponował Karol Nawrocki?
2: Panie redaktorze, szanowni państwo, Karol Nawrocki miał trzykrotną szansę, żeby zrobić cokolwiek dobrego dla regulacji na rynku kryptowalut. Nie skorzystał z tego mimo ostrzeżeń służb specjalnych, mimo tajnego posiedzenia Sejmu, mimo powszechnej wiedzy, która przecież dotarła naprawdę w dół w ogóle naszego życia społecznego. Nie zrobił tego, z jakiegoś powodu tego nie zrobił. Niestety argumentacja bardzo wielu polityków prawicy była zbieżna z argumentacją Krala, więc mogę powiedzieć, że te weta prezydenckie, które miały na celu sankcjonowanie wolnej Amerykanki na rynku kryptowalut, to są takie weta typu Lex Kral.
1: No, weta wetami, ale też wcześniej prezydent proponował swoją ustawę, były też poprawki opozycji. No dziś prezydent składa po raz kolejny, mówiąc, że właśnie fundamentem jest wasz projekt. Pytanie, czy nie warto osiągnąć kompromisu po to, żeby ten rynek jednak uregulować, bo wy
2: ale
1: się możecie kłócić.
2: Nie ma kompromisu w tej sprawie, bo albo się wprowadzi rozwiązania, które zabezpieczą naszych obywateli, albo będziemy brali odpowiedzialność za pozoranckie rozwiązania. Nie ma po prostu tutaj, panie
1: redaktorze... A ustawa Polski 2050, to jest ustawa...
2: To była ustawa rządowa, ona kompletnie się nie różni.
1: Ale prezydent mówi, otoczenie prezydenta...
2: To jest najlepszy dowód na to, że prezydent jest kompletnym amatorem w tej sprawie, czyli ma inne cele dotyczące weta czy rozwiązań, jeżeli mówi, że jest skłonny popierać ustawę Polski 2050, która była ustawą rządową.
1: A to kiedy możemy się spodziewać, że... No bo w Ministerstwie Finansów, rozumiem, trwają prace. To będzie identyczna ustawa, czy jednak coś tam będzie zmienione, jak tak pan...
2: Ale my bardzo twardo stoimy na straży interesów naszych rodaków i w podobny sposób chcieliśmy regulować rynek kryptowalut, jak funkcjonuje w podobny, bo oczywiście to nie są tożsame rozwiązania, jak funkcjonuje system bankowy w Polsce. Pieniądze naszych rodaków są bezpieczne w bankach. Co więcej, mamy bardzo konkretne, restrykcyjne na tle państw europejskich przepisy dotyczące w ogóle działalności bankowej w Polsce. I co? Brakuje nam banków, brakuje chętnych do inwestowania, brakuje kapitału z rozmaitych stron świata, żeby tutaj funkcjonować. Tylko że jak tu przychodzi nawet zewnętrzny kapitał, już nie mówię o rodzimym, to się na końcu okazuje, że to wszystko musi być w reżimie przepisów, które dotyczą KNF-u, nadzoru finansowego, w reżimie, który dotyczy między innymi Narodowego Banku Polskiego i jego nadzoru nad bankami, i my w podobny sposób, akurat tu nie było Narodowego Banku Polskiego, tylko stawialiśmy na nadzór KNF-u. Chcieliśmy, żeby ta instytucja, która, powiedzmy se szczerze, przez lata bardzo konkretnie spełniła swoją rolę. W 2018 roku KNF za rządów PiS-u wszedł w ogromny spór z prokuraturą Ziobry, ponieważ nie odpuszczał KNF. Nie dosyć, że złożył doniesienie do prokuratury i ostrzegał Polaków, to jak ludzie Ziobry i cały ten system prokuratury Ziobry umarzał to śledztwo, to KNF nie dawał za wygrane, tylko skarżył te decyzje do sądu, a sąd potwierdzał argumentację KNF-u. Trzykrotnie zostało umorzone śledztwo dotyczące zondy krypto i spraw wokół zondy krypto czy tego typu działalności. Tutaj muszę panu powiedzieć, że mam taką głęboką nadzieję, że akurat to śledztwo, które naprawdę ruszyło z kopyta pod dowództwem ministra Żurka, w takim sensie sprawczym, bo prokuratorzy niezależnie prowadzą to śledztwo, ale mam nadzieję, że naprawdę ta zonda kryptoafera będzie polityczną kryptą dla mafijnych układów i będzie kryptą w ogóle dla mafijnych układów w Rzeczpospolitej. To, co możemy oglądać w reportażach pańskich kolegów z innych stacji telewizyjnych, to, co możemy przeczytać w gazetach, to, co możemy zobaczyć w ramach koncepcji podążaj za pieniędzmi, a jak podążamy za pieniędzmi, to trafiamy na fundację powiązaną z Ziobrą czy z Wiplerem, to w ramach tej całej naszej wiedzy my dzisiaj wiemy, że to jest gigantyczna afera, która pokazuje słabości poprzedniej władzy i poprzedniego ustroju, który PiS nam wprowadził, i my dzisiaj chcemy to naprawić. Ja mam nadzieję, że to będzie naprawdę krypta dla tych mafijnych układów.
1: Czy ta ustawa, przypominały mi się słowa Szymona Hołowni sprzed kilku dni, który mówi, że trzeba konsultować niektóre kwestie z prezydentem. Wczoraj gościem marszałka był wicemarszałka Hołowni, był Zbigniew Bogucki, no i dziś Zbigniew Bogucki mówi o ustawie o kryptoaktywach, która jest, ma podwaliny, ma fundament w postaci rządowej ustawy. To się jakoś łączy ze sobą?
2: Muszę powiedzieć, że Szymon Hołownia to ma rękę do tych spotkań, naprawdę sobie je organizuje w taki sposób.
1: Nie podoba
2: sposób.
1: Się to panu?
2: No nie, no to przede wszystkim to wszystko zawsze na końcu wychodzi na nasze, bo my wiemy, po co są te spotkania, po co je prawica inicjuje, tylko po to, żeby próbować rozwalać koalicję, rozszczelniać, albo żebyśmy my o tym rozmawiali. Więc czym szybciej Szymon Hołownia pryncypialnie potraktuje pewne kwestie, tym lepiej dla niego. To są zostawmy to.
1: Tak, no. Na koniec jeszcze zapytam o inny temat. W tym tygodniu miał się zebrać Senat, aby pracować nad rządowymi ustawami dotyczącymi reformy ochrony zdrowia. No i tych ustaw nie ma. Senat został odwołany, rząd jeszcze się nimi nie zajął. Miało być pilne prace. Premier deklarował w lipcu, że we wrześniu już ten temat zostanie zamknięty. Wszystko wskazuje na to, że najwcześniej w parlamencie w październiku pojawią się te ustawy.
2: To nie jest tak, że rząd nie pracuje, no bo myśmy szybko i na szczęście z powodzeniem uchwalili ustawę o jawności płac w systemie opieki zdrowotnej, bo zależy nam na tym, żeby jednak walczyć z tymi fikcyjnymi zatrudnieniami albo z dobą, która ma na przykład 36 godzin.
1: Tak, bo już musimy kończyć tak szybko. Myśli pan, że w październiku te ustawy będą?
2: Tak, rząd pracuje, ministerstwo pracuje nad tymi rozwiązaniami. No to, że nie ma jeszcze uchwały Rady Ministrów, no to muszą być ostateczne rozwiązania wypracowane i oczywiście one będą.
1: I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy. Kacper Wróblewski i jego gość. Mamy jeszcze informację sprzed chwili w Radiu RMF 24. Według źródeł zbliżonych do polskich służb, Andrzej Poczobut przekroczył dziś polską granicę w kierunku Białorusi. Opozycjonista już wcześniej zapowiadał, że wróci do tego kraju. Na koniec kwietnia, przypomnijmy, Poczobut został uwolniony przez białoruskie władze z więzienia. Radio RMF 24. Mamy jeszcze więcej informacji.
3: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

To jest popołudniowy program w Radiu RMF 24. W Ukrainie kolejny skandal korupcyjny. Dziś rezygnację złożył prokurator generalny Ukrainy Rusłan Krawczenko. Ma to związek z dochodzeniem prowadzonym przez Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy. Chodzi o sprawę ochrony oszukańczych centrów telefonicznych. Krawczenko napisał w mediach społecznościowych, tu cytat: "To decyzja polityczna, podjąłem ją świadomie. Nie chcę, aby stanowisko prokuratora generalnego było wykorzystywane jako narzędzie politycznej konfrontacji." Według źródeł portalu Ukraińska Prawda, to prezydent Wołodymyr Zełenski spotkał się wczoraj z Krawczenką. To po tym spotkaniu miała zapaść decyzja o rezygnacji prokuratora. Śledczy ujawnili niedawno działalność organizacji przestępczej, której przewodził jeden z kierowników jednostek organizacyjnych Biura Prokuratora Generalnego. Jej członków podejrzewa się o systematyczne przyjmowanie łapówek od oszukańczych centrów telefonicznych oraz o bezprawną legalizację mienia. Uzyskane środki były legalizowane na różne sposoby. Ponad 20 milionów hrywien, czyli ponad 1,5 miliona złotych, wydano na m.in. nieruchomości i biżuterię. Radio RMF 24, program popołudniowy trwa dalej. U nas już za chwilę najnowsze wydanie Faktów RMF FM o 12.30.

0: 12.30 to są fakty w radiu RMF24. Anna Wachowska, zapraszam. Moskwa zapowiada odpowiedź na działania Budapesztu, podają rosyjskie media. Jak informowaliśmy w faktach, Węgry wydaliły 10 rosyjskich dyplomatów. Mieli oni prowadzić działania, które zgodnie z konwencją wiedeńską są niedopuszczalne dla dyplomatów. Decyzja ta służy ochronie bezpieczeństwa i suwerenności Węgier. Nie oznacza ona zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją. Węgry zamierzają kontynuować niezbędny dialog oparty na wzajemnym szacunku i przestrzeganiu zasad, czytamy w oświadczeniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Więcej informacji znajdziecie na rmf24.pl. Państwowy pogrzeb króla Norwegii Haralda V rozpocznie się jutro o 13:00 w katedrze w Oslo. Do norweskiej stolicy przyjadą monarchowie i przywódcy kilkudziesięciu państw. Będzie to też największa w historii operacja norweskiej policji. Pracować będzie co trzeci funkcjonariusz w kraju. Wsparcia udzielą także policjanci ze Szwecji i Danii. Harald V zmarł 28 sierpnia w wieku 89 lat.
1: Istotne informacje dla kierowców.
0: Miliony kierowców w Polsce będą musiały wymienić swoje prawa jazdy. Chodzi o dokumenty wydane do 18 stycznia 2013 roku, czyli tak zwane bezterminowe prawa jazdy. Zmiana wynika z przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej. Kierowcy nie muszą jednak od razu biec do urzędu. Wymiana rozpocznie się za 2 lata. Szczegóły znajdziecie na rmf24.pl. Nie ma jednej przyczyny. Tak o porażce Igi Świątek w 1/8 finału US Open w Nowym Jorku mówił w radiu RMF24 Adam Romer, redaktor naczelny magazynu Tennis Club. Polka przegrała z Chinką Qin Wenzhen 5-7, 3-6, mimo że w pierwszym secie prowadziła już 5-0.
2: Chinka wygra jednego, drugiego, trzeciego gema i można powiedzieć, że pewność siebie Igi po prostu uleciała. I to jest chyba taki główny temat, nad którym powinniśmy się pochylić. Jak to jest możliwe, że dziewczyna, która ma już na swoim koncie, no tak jak powiedziałem, 6 wielkich szlemów, wiele turniejów, wiele meczów wygranych z bardzo trudnych sytuacji, nagle w takim momencie się po prostu mentalnie rozsypuje.
0: Z Adamem Romerem rozmawiał Piotr Salak. To film o dwóch twarzach miliardera. Jest zwiastun dokumentu o Elonie Musku. 48-sekundowa zapowiedź nie próbuje budować jednoznacznego portretu miliardera. Zamiast tego zestawia skrajnie różne opinie na jego temat. Od określeń największego żyjącego wynalazcy i prawdziwego Ironmana po zarzuty o okrucieństwo, egoizm i fascynację władzą. Film dziś będzie miał światową premierę podczas 83. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji, poza konkursem, a następnie zostanie pokazany na festiwalu w Toronto.

0: w Radiu RMF24. Najważniejsze informacje z kraju. Jak już mówiliśmy, aż 4 alerty dostali tej nocy mieszkańcy Lublina. Pierwszy z nich około 4:30 informował o zmasowanym ataku powietrznym Rosji na Ukrainę. Wzywał do zachowania czujności, śledzenia komunikatów i reagowania na syreny alarmowe. Około 5:00 na telefonach pojawił się drugi alert, będący komunikatem o zakończeniu ataku. Z kolei o 6:30 przyszedł jeszcze jeden alert, tym razem z informacją o rosyjskim ataku powietrznym na Ukrainę, o tym, że sytuacja jest monitorowana, a w przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Pół godziny później kolejny alert, odwołane zagrożenie. Czy nocne komunikaty są skuteczne, potrzebne i czy nie jest ich za dużo? O to pytał w Lublinie reporter RMF FM Dominik Smaga. Posłuchajmy.
1: Dostałam, ale odczytałam dopiero jak wstałam, bo zawsze mam wyciszony telefon na szczęście.
2: Potrzebne?
1: Nie wydaje mi się.
2: A dlaczego?
1: Co powinniśmy w takiej sytuacji robić, jakby nas obudziły te alerty?
2: Tam było napisane, żeby śledzić komunikaty i reagować na syreny.
1: Czyli niepotrzebne, wydaje mi się.
3: Co miałabym dalej zrobić?
2: O 4:30, gdyby się pani obudziła, dowiedziałaby się pani, że ma pani śledzić komunikaty i reagować na syreny.
3: Dowiedziałabym się, ale nie wiem co dalej. Chyba nie zrobiłabym nic.
2: Te alerty są potrzebne?
4: Mi się wydaje, że nie.
5: Tak, proszę pana. Żebyśmy w ogóle się wiedzieli, co się dzieje, prawda?
3: Potrzebne, natomiast nieskuteczne, o tak. Może w jakiejś innej formie byłyby bardziej potrzebne.
6: Mają swoje plusy i minusy.
4: Było chyba podwoływane, no to... Nie rozumiem tego.
5: Tej nocy byłam zaskoczona mocno, no bo sygnałów innych dźwiękowych nie słyszałam, tylko alert. Nie poczułam się wezwana do jakiejkolwiek podejmowania dalszych działań.
7: Po prostu położyłam się, ale nie zasnęłam już, po prostu czuwałam tak jakby...
0: To głosy mieszkańców Lublina. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy także Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. I w naszym warszawskim studiu teraz reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, dzień dobry. Co na to resort? Jak tłumaczy tę sytuację?
8: Ministerstwo twierdzi, że lepiej informować częściej niż pominąć istotną informację o potencjalnym zagrożeniu. Dlatego SMS-y będą trafiały do mieszkańców terenów graniczących z Ukrainą zawsze wtedy, gdy za naszą wschodnią granicą będą trwały intensywne rosyjskie naloty, mówiła mi Karolina Gałecka, rzeczniczka MSWiA.
9: Pamiętajmy, że nie możemy niczego wykluczyć. Rolą tych SMS-ów i alertów RCB jest to, żeby wyczulić ludzi na to, że mają zachować czujność, że mają być ostrożni, ale z drugiej strony nie wywoływać paniki, chaosu i strachu.
8: Dlatego w SMS-ach nie ma informacji, że potencjalnie dron czy rakieta mogą wlecieć na terytorium Polski, choć oczywiście jest to prawdopodobne. Jest jedynie informacja o tym, że na Ukrainie trwa nalot. Jeśli coś faktycznie wleci w polską przestrzeń powietrzną, oczywiście będą pojawiały się kolejne komunikaty, już konkretniejsze. Wtedy jednak czasu na reakcję może być niewiele, dlatego zdaniem resortu lepiej wcześniej zwiększyć czujność mieszkańców. Zapytałem w ministerstwie, czy takie komunikaty nie spowodują, że mieszkańcy będą je zwyczajnie ignorować.
9: Nigdy nie ma idealnego rozwiązania, ale z drugiej strony w sytuacji, kiedy wleci rakieta, czy będzie jakiś zmasowany atak dronów na terenie Polski, myślę, że rolą państwa jest to, aby wcześniej uprzedzić mieszkańców i społeczeństwo, że istnieje takie potencjalne ryzyko. I właśnie rolą tych alertów jest to, aby mieszkańcy zachowali czujność przy założeniu, że nie straszymy mieszkańców ościennych województw, ale... informujemy, że istnieje potencjalne ryzyko, ponieważ trwa zmasowany atak na terenie Ukrainy.
8: Ostatecznie takie SMS-y będą trafiały do mieszkańców za każdym razem, gdy w związku z zagrożeniem będą podrywane polskie myśliwce i tak jak słyszymy, zadaniem mieszkańców terenów przygranicznych jest to, żeby czujność zachować i reagować na kolejne SMS-y, kolejne ostrzeżenia, już wtedy konkretniejsze, choć miejmy nadzieję, że takich będzie jak najmniej, a czy w ogóle ich nie będzie.
0: Oby tak właśnie było. Reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, bardzo dziękujemy.
8: Dziękuję.
0: W Radiu RMF 24 jeszcze więcej informacji. Dzisiaj przypomnę Dzień Ratownika Medycznego. Były wyróżnienia, były odznaczenia. Szczegóły już za chwilę.
10: Radio RMF 24.

0: Tu Radio RMF 24 i nasz popołudniowy program. Przenosimy się teraz do Katowic, gdzie trwają ogólnopolskie obchody święta Dnia Ratownika Medycznego. Na wydarzeniu wręczono wyróżnienia, były odznaczenia. Reporterka RMF FM pytała ratowników m.in. dlaczego wybrali ten zawód.
1: Była kręta droga. Byłam na prawie, ale stwierdziłam, że jednak nie chcę iść tą drogą. Jest mi bliżej ratowanie niż karanie i chyba dlatego głównie zmieniłam. Bardzo jestem z tego dumna. Zawsze chciałam nieść pomoc. Lubię to. Praca ma blaski i cienie. Natomiast to chyba to. To, że chciałam ratować i widzieć to, że to ma sens.
2: Czego ratownikom medycznym można życzyć w dniu ich święta?
1: Zdrowia, dużo siły, cierpliwości do pracy i przede wszystkim tego, by zawsze nam przyświecał ten cel najważniejszy, czyli ratowania ludzkiego życia, które jest najcenniejszym darem, jaki dostajemy.
3: Życzylibyśmy sobie, żeby każdy z nas widział też drugiego człowieka. Nieraz ścieramy się z różnymi emocjami, działamy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia bądź zdrowia. Mierzymy się również z agresją i chcielibyśmy, żeby ludzie podchodzili do nas z takim szacunkiem, jakim my staramy się codziennie podchodzić do drugiego człowieka.
2: Jak ta praca się zmienia?
4: Bardzo się zmienia, sprzęt ewoluuje, bardzo szybko się rozwijamy, coraz to więcej sprzętu, coraz to więcej możliwości. Uprawnienia ratownika medycznego w Polsce są jedne z największych na świecie. Wprowadzamy cały czas nowe rzeczy, które na świecie jeszcze nie są wprowadzane. Naprawdę system ratownictwa medycznego w Polsce jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie, a ratownik medyczny to jest kluczowa postać w tym systemie.
2: To jakie mamy nowinki, których inni nie mają?
4: No, kwestia wprowadzenia systemowego, choćby w kwestii USG. Teraz myślimy nad wprowadzeniem analizatorów parametrów krytycznych. Zaawansowane respiratory czy urządzenia do kompresji klatki piersiowej dzisiaj w Polsce są codziennością i na każdym zespole ratownictwa medycznego występują.

0: 13. Przenosimy się do studia faktów RMF FM. A w studiu faktów przy mikrofonie Ewa Kwaśny. Witamy, posłuchajmy razem.
1: Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Ten były więzień polityczny od momentu uwolnienia z kolonii karnej białoruskiego reżimu deklarował, że chciałby wrócić do domu. Mamy także ostrzeżenia o utrudnieniach dla kierowców podróżujących na Mazowszu oraz w Lubuskiem. Za chwilę też o obchodach Dnia Ratownika Medycznego.
2: Zawsze chciałam nieść pomoc, lubię to. Praca ma blask i cienie.
1: Jest 13. Andrzej Poczobut jest na Białorusi. Zgodnie z zapowiedzią polski dziennikarz i działacz mniejszości opuścił nasz kraj. 4 miesiące temu białoruski reżim zwolnił go po 5 latach z kolonii karnej. Ta operacja odbyła się w formule wymiany więźniów. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada z nami teraz w faktach. Krzysztofie, co wiadomo o okolicznościach wyjazdu Poczobuta?
3: Granicę przekroczył niespełna 2 godziny temu przez przejście z Białorusią w Bobrownikach. Andrzej Poczobut tuż po swoim uwolnieniu i przyjeździe do Polski, a później jeszcze wielokrotnie zapowiadał, że właśnie zamierza wrócić na Białoruś. Tak o swych planach opowiadał w lipcu podczas Polonia Camp w Warszawie.
4: Zamierzam wsiąść do samochodu, wziąć swój paszport białoruski, który mi zwrócono przed tym, aż dokonano tej właśnie wymiany. I zamierzam jechać do Grodna. No, jestem z Grodna, jestem z Nadniemna, jestem Polakiem z Nadniemna, chcę wrócić do domu.
3: Andrzej Poczobut został zatrzymany w marcu 2021 roku i skazany na 8 lat więzienia pod zarzutem podżegania do nienawiści etnicznej i nawoływania do działań przeciwko bezpieczeństwu narodowemu Białorusi. Pod koniec kwietnia znalazł się w grupie więźniów politycznych zwolnionych na mocy porozumienia Brześcia-Mińska z Waszyngtonem. Wymieniono go m.in. na zasłużonego rosyjskiego archeologa, który był ścigany przez Ukrainę za nielegalne wykopaliska na okupowanym Krymie.
1: Po 13 gościem Krzysztofa Urbaniaka w Radiu RMF 24 będzie Paweł Łatuszka, lider białoruskiej opozycji w Polsce.
5: Aktualny obraz faktów.
1: 2 samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej nr 62 w pobliżu miejscowości Mościska na Mazowszu. 1 osoba została ranna. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Podobne utrudnienia także na drodze krajowej nr 22 w Gorzowie Wielkopolskim. 1 osoba ucierpiała w zderzeniu samochodu osobowego z motocyklem. 8 września to Dzień Ratownika Medycznego. W Katowicach trwają ogólnopolskie obchody tego święta. Ratownicy otrzymują wyróżnienia i odznaczenia, a my zapytaliśmy ratowników o to, dlaczego wybrali ten zawód.
2: Zawsze chciałam nieść pomoc, lubię to. Praca ma blask i cienie. Natomiast to chyba to, że chciałam ratować i widzieć to, że to ma sens i że można komuś pomóc.
6: Czego ratownikom medycznym można życzyć w dniu ich święta?
7: Życzylibyśmy sobie, żeby każdy z nas widział też drugiego człowieka. Nieraz ścieramy się z różnymi emocjami. Działamy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia bądź zdrowia. Mierzymy się również z agresją i chcielibyśmy, żeby ludzie podchodzili do nas z takim szacunkiem, jakim my staramy się codziennie podchodzić do drugiego człowieka.
1: Z panią Moniką i panem Mateuszem, ratownikami z Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego, rozmawiała nasza reporterka Anna Kropaczek. Naukowcy z Pennsylvania State University przekonują, że nasi dalecy przodkowie odnieśli ewolucyjny sukces, bo nauczyli się bardziej wydajnie chodzić. Te doniesienia przeanalizował Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM. Witamy. Grzegorzu, na czym ten sekret polegał?
8: Na wykorzystaniu pięt. To odróżniało naszą dwunożność od dwunożnych prób chodzenia przez małpy. Kiedy idziemy, stawiamy piętę najpierw, potem całą stopę płasko na powierzchni, a potem idziemy dalej i ją podnosimy. Odkryliśmy, że ten charakterystyczny styl chodzenia oszczędza energię. Sprawia, że chodzimy bardziej efektywnie. Jak podkreśla współautor pracy, profesor Nikolas Holowka, nasi przodkowie oszczędzali, poruszając się w ten sposób, od 26 do 41% energii. To miało jednak też swoje negatywne konsekwencje. Takie chodzenie generuje znacznie większe obciążenia. Dlatego potrzeba im było grubszych kości, silniejszych stawów kolanowych i skokowych. No a my częściej potrzebujemy ortopedycznej konsultacji.
1: No niestety, czyli tak pięta, palce,
8: dokładnie tak.
1: My zachęcamy, by nie odchodzić jednak za daleko od radia. Kolejne fakty już o 14.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24.
0: Jak już mówiliśmy, Andrzej Poczobut, polski dziennikarz i działacz mniejszości, wrócił dziś na Białoruś i porozmawiam o tym w tej godzinie z byłym ambasadorem Polski w Białorusi, Pawłem Łatuszką, ale będzie jeszcze więcej informacji, obiecuję. I witam ponownie. Krzysztof Urbaniak.

0: Radio RMF 24, wtorkowe popołudnie. Jesteśmy z wami i mamy dla was jeszcze więcej informacji. Jakie wyzwania stoją przed Państwową Strażą Pożarną? Czego uczą nas wielkie pożary lasów w Europie? Czy polski strażak zalicza się dziś do grona najlepszych specjalistów do spraw gaszenia lasów? Na te i szereg innych pytań próbują dziś odpowiedzieć strażacy z całej Europy, którzy przyjechali do Poznania na międzynarodową konferencję Wild Fires. Jest z nami i na miejscu również Beniamin Kubiak-Piłat, dziennikarz RMF FM, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry, Beniaminie.
1: Dzień dobry.
0: Ilu strażaków bierze udział w dyskusjach?
1: Ja myślę, że około 250, tak możemy powiedzieć, tutaj jest obecnie strażaków tak naprawdę z całej Europy. Wiemy, że przede wszystkim z Polski, ale również są tutaj strażacy między innymi z Czech, z Portugalii, z Hiszpanii, gdzie ostatnio było naprawdę gorąco. Oni dzielą się swoimi doświadczeniami związanymi właśnie z gaszeniem pożarów lasów, a ze mną aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jakie tematy, jakie panele dyskusyjne, o czym dyskutują dziś i jutro strażacy tutaj w stolicy Wielkopolski?
2: Dwa dni obszernej dyskusji na temat pożarów lasów, ale także pożarów na terenach niezurbanizowanych, czyli niezurbanizowanych, można powiedzieć, otwartej przestrzeni. I tutaj dodajemy w przestrzeni, która jest bardzo często trudno dostępna. Z takimi wyzwaniami mierzyli się chociażby strażacy nasi polscy w ramach grupy ratowniczej GFFF Poland w Hiszpanii podczas tegorocznego sierpniowego prepozycjonowania, czyli stacjonowania tak, by być gotowym do udziału w zdarzeniach na terenie Hiszpanii. I faktycznie kilka takich pożarów, w których braliśmy udział, dotyczyło trudno dostępnych terenów, gdzie tak naprawdę trzeba było tam dotrzeć bez użycia tradycyjnych pojazdów gaśniczych. Na to jesteśmy przygotowani, ale patrzymy dzisiaj, jaki jest ten kompas przyszłości, co jeszcze przed nami, jakie wyzwania przed nami przyniesie ten świat i ta rzeczywistość pożarnicza w tym świecie.
1: To jest taka nauka, najlepsza nauka poprzez doświadczenie?
2: Myślę, że tak, że możemy powiedzieć, że spotykamy się po to, żeby przede wszystkim podsumować to, z czym mieliśmy do czynienia, no bo przecież polscy strażacy brali udział może tym razem w ramach modułu GFFV, czyli z pojazdami pożarniczymi. W Szwecji w 2018 roku, kolejne lata to Grecja, Francja, ponownie Grecja w 2023. No a dziś przychodzi nam formować nowe moduły na bazie doświadczeń naszych kolegów z zagranicy, chociażby z tych państw, których przedstawiciele dzisiaj są tutaj z nami w Poznaniu. Można powiedzieć, że to spotkanie jest okazją do takiego europejskiego centrum, europejskiego serca, które patrzy na to, jak poradzić sobie z pożarami, które są coraz bardziej dynamiczne, ze środowiskiem, które jest coraz bardziej nieprzewidywalne. No i właśnie ta nieprzewidywalność powoduje, że ta dynamika rozwoju ognia w trudnodostępnym terenie jest też sporym wyzwaniem dla strażaków, mimo że dysponujemy bardzo dobrym sprzętem, coraz to nowszym, no ale musi też się zmieniać i dopasowywać do tego wszystkiego technika, więc od analizy zdarzeń przez problemy, które sobie wymienimy, wypunktujemy, do zastanowienia się, jakie mamy możliwości i co dalej, jeśli chodzi o rozwój pożarnictwa w tych najbardziej wymagających obszarach.
1: Trzy zmiany modułu GFFF Poland w Hiszpanii podczas tegorocznego, w tym roku w sierpniu. Prawie dwa tygodnie pan spędził w Hiszpanii. Tam wiem, że okolice Madrytu, między innymi jakieś własne przemyślenia, doświadczenia, obserwacje?
2: Tak, region Castilla-La Mancha, czyli okolice właśnie Madrytu, Toledo, dokładniej mówiąc. To teren, w którym faktycznie widzieliśmy i zauważaliśmy, jak radzą sobie hiszpańscy strażacy, agenci leśni, bo ta struktura jest zupełnie inna niż w Polsce, właśnie w walce z pożarami. To zauważenie, że właśnie w tych krajach różnimy się w organizacji, w tym, jakie mamy wypracowane taktyki i techniki działania, to pozwoliło mi tak osobiście zapamiętać i też potwierdzić, że faktycznie nasz polski system, nasz krajowy system ratowniczo-gaśniczy, który jest zorganizowany na poziomie całego kraju, jest bardzo dobry i tą praktyką możemy dzielić się z innymi krajami, chociażby z Hiszpanią, gdzie tam taka organizacja ochrony przeciwpożarowej jest dość regionalna, czyli tam nawet wewnątrz państwa ci strażacy, ci, którzy zajmują się tą ochroną przeciwpożarową, proszą sąsiednie, można powiedzieć, przekładając na nasze polskie województwa, czyli te regiony, o wsparcie. Krajowy system jest tak zbudowany w Polsce, że ta prośba to jest akcja-reakcja, czyli w jednej sekundzie jesteśmy w stanie pewnymi decyzjami spowodować, że ze wschodu strażacy pojadą na zachód i odwrotnie, z południa na północ i odwrotnie. I to się dzieje i w ciągu kilku godzin maksymalnie jesteśmy w stanie zareagować, uzupełnić tą przestrzeń, gdzie nie będzie też strażaków państwowych czy zawodowych, ochotniczymi strażami pożarnymi, i na tym właśnie polega ten system. Więc myślę, że takie jedno z największych doświadczeń i tego, co zapamiętałem, to to, że nie mamy się czego wstydzić, bo nasz polski system jest na tyle rozwinięty, jesteśmy na tyle przygotowani, że nie tylko czerpiemy od innych państw, jak radzić sobie z trudno dostępnymi pożarami, ale jesteśmy w stanie podzielić się świetną organizacją tego, co mamy tutaj w Polsce.
1: Aspirant Marcin Halasz, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, jeden z, powiedzieliśmy już, blisko 250 strażaków, którzy dzisiaj przysłuchują się tej wymianie doświadczeń dotyczącej właśnie pożarów wielkoobszarowych w lasach, w miejscach niezurbanizowanych. Przed nami jeszcze między innymi dyskusja o pożarach wojennych w Ukrainie. Zachęcamy do słuchania oczywiście relacji z Poznania.
0: Zachęcał dziennikarz RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Beniaminie, bardzo dziękujemy, serdecznie pozdrawiamy. A to jest popołudniowy program w Radiu RMF 24. Naszej informacyjnej stacji możecie słuchać we Wrocławiu na 95.1 FM, w internecie i DAB+.

0: Słuchacie popołudniowego programu w radiu RMF 24. Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała, że operator filmowy Witold Płóciennik zmarł z przyczyn naturalnych. Eksperci wskazują tu na niewydolność oddechowo-krążeniową. Nie stwierdzono też, aby do śmierci mężczyzny przyczyniły się inne osoby. Śledztwo w tej sprawie zaginięcia i śmierci 56-latka prowadzi prokuratura rejonowa w Sulęcinie w Lubuskiem. Przypomnę, znany operator filmowy ostatni raz widziany był w sobotę, 29 sierpnia nad jeziorem Lubiąż w wypoczynkowej miejscowości Lubniewice, około 25 km od Gorzowa Wielkopolskiego. Operator przyjechał tam odpocząć. Wcześniej wraz z ekipą pracował na planie serialu realizowanego w województwie lubuskim. W jego poszukiwania zaangażowane były liczne służby. Ciało Płóciennika odnaleziono 3 września w lesie niedaleko jeziora Krzywego. Piszemy o tym również na stronie rmf24.pl, a w naszym radiu już za chwilę jeszcze więcej informacji.
1: Tu Radio RMF24, Radio Informacyjne.

0: Anna Wachowska, zapraszam na fakty w radiu RMF24. Minęła 13.30. Jak powiedział, tak zrobił. Andrzej Poczobut przekroczył dziś w Bobrownikach granicę i jest na Białorusi. Polski dziennikarz i działacz mniejszości przebywał w Polsce od końca kwietnia, kiedy po ponad 5 latach został zwolniony z białoruskiego więzienia. Poczobut niejednokrotnie zapowiadał swój powrót na Białoruś. Według informacji Polskiej Agencji Prasowej zbliżonych do polskich służb, w podróży towarzyszy mu kobieta. Już za chwilę w radiu RMF24 decyzję Andrzeja Poczobuta skomentuje Paweł Łatuszka, białoruski opozycjonista. Za półtorej godziny w Warszawie zbierze się prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze spotkanie władz od momentu zatrzymania i aresztowania prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza.
1: Uważam, że po pierwsze trzeba bezwzględnie wyznaczyć termin tego posiedzenia zarządu i doprowadzić do powołania osoby, która będzie pełniła obowiązki prezesa. Po drugie, powinniśmy nakreślić choćby w zarysie plan działań dotyczący nawet ustawienia może jakichś propozycji kamieni milowych dotyczących całej odbudowy tego wizerunku.
0: Mówił w porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Hamera, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Prawdopodobnie skrajnie prawicowa AfD z partią nacjonalistyczną BSW utworzy rząd w Saksonii-Anhalcie w Niemczech. Tak mówił w radiu RMF24 profesor Ireneusz Karolewski z Uniwersytetu w Lipsku. Co to oznacza?
2: To z samych Niemczech nic się nie wydarzy na razie, dlatego że to są wybory landowe w Saksonii-Anhalt. Pytanie jest zasadnicze, na które jeszcze nie umiemy odpowiedzieć. Czy ta bardzo duża wygrana, ponieważ AfD podwoiło w zasadzie swój wynik sprzed 5 lat, poprzednich wyborów, ma teraz prawie 44%. To jest olbrzymia wygrana, olbrzymi sukces polityczny. Czy ten sukces przełoży się na tak zwaną niebieską falę, jak się mówi w Niemczech, od koloru tej partii? Czy w wyborach w Mecklenburgii, bo raczej nie w wyborach w Berlinie raczej partia lewicowa dominuje ze względu na to, że tam jest mało ludności rdzennej, tylko więcej napływowej, landów zachodnich i młodej. Czy to przełoży się na taką niebieską falę również w landach zachodnich, czy też będzie to wydarzenie jednostkowe, bo tak też może być, prawda?
0: Podkreślał ekspert. Norweski napastnik Manchesteru City Erling Haaland przywiózł z tegorocznego mundialu kolekcję amerykańskich pamiątek, a także koszulę grywali, z którymi zmierzył się w turnieju. Norwegia doszła aż do ćwierćfinału, w którym przegrała z Anglią 1-2 i dla Haalanda ambicją było zdobycie koszulek zwycięskiej drużyny. I tak też się stało. A jak rozpisywały się media, Haaland kupił w Dallas kowbojskie buty i kapelusz oraz wypchanego szopa pracza. Teraz zza oceanu nadszedł jego największy zakup. Amerykańska aluminiowa przyczepa kempingowa, która kosztowała około 90 tysięcy dolarów.

0: 24.
1: Jak już informowaliśmy w Radiu RMF 24, Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Zgodnie z zapowiedziami polski dziennikarz i działacz mniejszości opuścił nasz kraj. Teraz z nami na łączach pan Paweł Łatuszka, były ambasador Białorusi w Polsce, lider białoruskiej opozycji w Polsce. Witamy panie ambasadorze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: I bardzo dziękujemy, że przyjął pan zaproszenie na rozmowę. Czy wiedzieliście o tym, że Andrzej Poczobut właśnie dziś wróci na Białoruś?
2: No, taka informacja do nas docierała i było sporo dyskusji, czy warto, czy bezpiecznie jest dla pana Andrzeja Poczobuta jechać na Białoruś, kiedy na Białorusi jest taki reżim totalitarny, zupełnie totalitarny.
1: A czy odzywał się do państwa? Był z państwem w kontakcie? Czy macie już jakieś wiadomości?
2: Nie, bezpośrednio nie podtrzymujemy komunikacji. Myślę, że to będzie niebezpiecznie dla niego i dlatego nawet jeżeli by taka komunikacja miała miejsce, oczywiście nie będziemy upubliczniać, bo Łukaszenka patrzy na nas wszystkich jak na zbrodniarzy. Przecież i Światłana Cichanowska, i ja, wielu moich kolegów są uznani za terrorystów, ekstremistów, nasze wszystkie organizacje pozarządowe są uznane za organizacje ekstremistyczne. Także jakakolwiek komunikacja z nami stwarza dodatkowe zagrożenia.
1: A co mu może grozić tam na miejscu? Czy może wchodzić w grę natychmiastowe zatrzymanie?
2: No, jak widzimy, nie. Łukaszenka moim zdaniem na ten obecny moment nie pójdzie tą drogą. Łukaszence zależy na tym, żeby kontynuować rozmowy z Amerykanami i w najbliższych dniach do Mińska ma wybiera się specjalny wysłannik prezydenta Trumpa, John Paul, który będzie negocjował możliwość uwolnienia kolejnej grupy więźniów politycznych. Moim zdaniem to jest gwarancja. Oczywiście nie stuprocentowa, tu nikt nie może dać gwarancji stuprocentowej bezpiecznego pobytu pana Andrzeja Poczobuta na Białorusi. I wiem, że oczywiście i strona polska, i polska MSZ, dyplomacja polska też rozmawiała w sprawie jego ewentualnego wyjazdu na Białoruś, bo przecież po uwolnieniu od razu otrzymał paszport w odróżnieniu od wielu deportowanych Białorusinów, więźniów politycznych i również miał zapewnienie, że będzie miał możliwość powrotu na Białoruś. Moim zdaniem Łukaszenka też chce w ten sposób dać jakiś sygnał polskim władzom. Pytanie powstaje, czy brać to na wiarę i jak na to patrzeć. Według nas oczywiście Andrzej Poczobut, człowiek mocnego charakteru, milimetr po milimetrze, chce poszerzyć obszar do działania Związku Polaków na Białorusi, ale areszty, represje na Białorusi są kontynuowane. Chociażby wczoraj była informacja, że jeden obywatel Białorusi, młody człowiek, wrócił na Białoruś, pracował w Polsce jako IT-specjalista i został zatrzymany i aresztowany i grozi mu lata więzienia. I takich sytuacji mamy wielu. Nadal w więzieniach jest około 1000 więźniów politycznych. Represji nie ustają, zatrzymania nie ustają. Uznanie wszystkich organizacji za ekstremistyczne to nadal trwa. Zlikwidowano ponad 2000 organizacji pozarządowych na Białorusi i żadna z nich nie została zlegalizowana. Także to pozory. Łukaszenka chce poprzez to pokazać, że niby zmienia politykę, ale na pewno to nie jest tak.
1: Ale to właśnie dlatego dzisiaj Andrzej Poczobut zdecydował się na powrót na Białoruś?
2: No, jeżeli mówimy o tym, że Amerykanie planują przyjechać, ja nie wiem, czy brał on to pod rozwagą, podejmując tą decyzję, ale myślę, że te uzgodnienia podczas jego uwolnienia pracują, że wtedy reżim KGB zapewniło, że będzie miał prawo powrotu na Białoruś i otrzymał paszport. No ale jeszcze raz, on zaryzykował. To pokazuje, że on wygląda jak zwycięzca i jest zwycięzcą w tej sytuacji. Spróbuje poszerzyć możliwości do działania polskiej mniejszości na Białorusi. To jest prawda bardzo ważne, ale nadal to jest oczywiście ryzykowne.
1: No właśnie, to jest to pytanie, czy to nie jest zbyt duże ryzyko. A jakie jeszcze znaczenie ma powrót Andrzeja Poczobuta dla białoruskiej opozycji?
2: Jeszcze raz, ja oceniając tą sytuację, rozmawialiśmy dzisiaj w gabinecie zjednoczonym na czele z Cichanowską, jeszcze raz podkreślamy, że Łukaszenka nie prowadzi systemowych zmian. Nie ma uwolnienia wszystkich więźniów politycznych i nie ma zaprzestania represji. Na dzień dzisiejszy to wygląda jako karuzela. Jednych wypuszcza, kolejnego dnia wsadza nowych. Na przykład w ubiegłym tygodniu obrońcy praw człowieka uznali nowych 16 osób za więźniów politycznych. Jeżeli nadal trwają represje, to wszystko to pozory. Ale oczywiście my wspieramy pana Andrzeja Poczobuta i jeszcze raz, no, to jest bohater w naszych oczach dla Białorusinów i na pewno dla Polaków.
1: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF 24 był pan Paweł Łatuszka, były ambasador Białorusi w Polsce, lider białoruskiej opozycji w Polsce. Jeszcze raz dziękuję i przypomnę, że pan Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Przeczytacie o tym również na stronie rmf24.pl. Gorąco polecam.

0: Wracamy do studia faktów RMF FM. Jest 15:00. W studiu faktów Ewa Kwaśny. Posłuchajmy.
1: Zapraszam. Polscy uczniowie osiągają wyniki powyżej średniej, tak wynika z najnowszych danych międzynarodowego badania PISA. Posłuchajcie, co jeszcze znalazło się w tym raporcie. Kolonoskopia w tym tygodniu tematem cyklu Twoje zdrowie.
2: Kolonoskopia pozwala nam uniknąć raka jelita grubego.
1: W tych faktach pierwsze odpowiedzi na Wasze pytania. Mamy też nowe informacje z Francji w sprawie kradzieży dzieł Renoira. Polscy uczniowie w czołówce krajów Unii Europejskiej. Tak wynika z badania PISA 2025, czyli programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów. Z badaniem zapoznał się dziennikarz RMF FM Jakub Rybski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, jestem.
1: Jakubie, jakie wnioski płyną z nowego raportu?
3: Polscy uczniowie na tle swoich rówieśników z innych krajów Europy radzą sobie bardzo dobrze z naukami przyrodniczymi i matematyką. Znacząco lepsi od polskich dzieci są tylko nastolatkowie z Estonii, Finlandii i Irlandii. Badanie PISA ujawnia jednak globalny kryzys edukacji na całym świecie. Rośnie zjawisko funkcjonalnego analfabetyzmu, to znaczy, że coraz więcej uczniów nie potrafi czytać ze zrozumieniem. To niestety dotyczy też naszego kraju.
4: W Polsce około 1/4 uczniów wykazuje ten funkcjonalny analfabetyzm w rozumieniu czytanego tekstu, podobnie w rozumowaniu matematycznym.
3: Mówił mi Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych. Polscy uczniowie spędzają więcej czasu przed ekranami smartfonów niż ich europejscy koledzy oraz częściej opuszczają lekcje i spóźniają się do szkoły. Pocieszające jest to, że jeśli jednak chodzi o samą edukację, wyniki polskich nastolatków są znacznie powyżej europejskiej średniej.
1: W siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego dziś zebranie prezydium zarządu to pierwsze spotkanie władz PKOL-u od zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Przed gmachem komitetu przy wybrzeżu gdyńskim w Warszawie jest nasz wóz satelitarny i reporterka RMF FM Magdalena Greiner. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Magdo, czy spotkanie już się rozpoczęło?
5: W środku są już wiceprezesi, a głównym celem rozmów jest ustalenie terminu posiedzenia całego zarządu, który może formalnie odwołać prezesa Piesiewicza. Dziś zbiera się 16-osobowe prezydium, nie licząc Piesiewicza, który jest w areszcie. Kto może go zastąpić?
6: Najpierw musimy poznać sytuację. Mam nadzieję, że dzisiaj będziemy troszkę więcej wiedzieli na ten temat, co tam się dzieje. Jaka jest sytuacja? Zobaczymy. Pewnie będzie nam wtedy łatwiej wyrokować.
5: Mówił przed wejściem wiceprezes PKOL-u Adam Konopka. Po spotkaniu powinniśmy poznać komunikat prezydium. Sprzed PKOL-u Magdalena Greinert.
7: Fakty i zdrowie w RMF FM.
1: Prawie 20 tysięcy osób rocznie w Polsce słyszy diagnozę rak jelita grubego. W cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM jutro pod lupę weźmiemy kluczowe badanie, które pozwala wykryć tę chorobę i zmniejszyć jej ryzyko. Chodzi o kolonoskopię. Ze specjalistami rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
1: Dlaczego kolonoskopia ma tak duże znaczenie?
8: Z jednej strony pozwala odnaleźć w jelicie małe guzy, czyli polipy, a do tego, i to jest dobra wiadomość, i to podkreśla profesor Lucjan Wyrwicz z Narodowego Instytutu Onkologii, lekarz w czasie badania może usunąć te polipy.
9: To może zakończyć całą epopeję pacjenta z leczeniem onkologicznym, jeśli jest to złapane na wczesnym etapie rozwoju nowotworu.
8: Jutro przy naszym telefonie będzie ekspert, który na co dzień wykonuje właśnie kolonoskopię. Możecie pytać o to, kiedy i dla kogo to badanie jest zalecane oraz jak dokładnie przygotować się do kolonoskopii.
1: Cykl Twoje zdrowie polecamy od rana w faktach RMF FM. A na koniec nowe informacje w sprawie kradzieży obrazów z Muzeum Renoira, Cain-sur-Mer, koło Nicei na południu Francji. Jak poinformował mer miasta Brian Mason, udało się odzyskać 2 z 4 skradzionych gdzieś rano płócień mistrza impresjonizmu. Szybka interwencja policji oraz dźwięk syren, zarówno muzealnych, jak i policyjnych, zmusiły włamywaczy do pośpiechu, przez co ukradli tylko 4 z 12 dzieł znajdujących się w zbiorach muzeum. Uciekli przez ogrody, gubiąc przy tym 2 obrazy. Przypomnę, jesienią ubiegłego roku doszło do najgłośniejszej kradzieży dzieł sztuki we Francji, rabunku z paryskiego Louvru, klejnotów koronnych, choć sprawcy włamania zostali ujęci. Klejnotów dotąd nie odnaleziono.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. AI.
10: W najbliższych godzinach na północy kraju zachmurzenie będzie duże, w centrum umiarkowane, a na zachodzie i południu będzie słonecznie. W okolicach Koszalina może padać deszcz. W Szczecinie termometry pokażą 24 kreskę, w Warszawie i Łodzi 28, a w Krakowie i Rzeszowie 29. Warunki biometeorologiczne niemal w całym kraju są niestety niekorzystne. Wieczorem na północnym wschodzie Polski będzie pochmurno, na północnym zachodzie zachmurzenie będzie umiarkowane, a na południu wciąż będzie raczej pogodnie.
0: Radio RMF 24. A my za chwilę wrócimy do wiadomości z faktów, czyli międzynarodowej ocenie umiejętności uczniów. Naszym gościem będzie dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych, dr Maciej Jakubowski. Radio RMF 24, program popołudniowy naszej informacyjnej stacji. Możecie słuchać we Wrocławiu na 95.1 FM, w internecie i w DAB+. Krzysztof Urbaniak, zapraszam.

0: W Radiu RMF 24 powiemy teraz o międzynarodowej ocenie umiejętności uczniów, a jak mówiliśmy w faktach, mamy powody do dumy, bo wyniki polskich 15-latków we wszystkich trzech obszarach objętych badaniem są powyżej średniej w Unii Europejskiej i powyżej średniej w 38 krajach, które należą do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Badanie PISA dotyczy umiejętności matematycznych, rozumienia czytanego tekstu oraz rozumowania w naukach przyrodniczych. A z nami teraz dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych Państwowego Instytutu Badawczego, który realizował badania w Polsce, pan profesor Maciej Jakubowski. Witamy.
1: Dzień dobry państwu.
0: Panie profesorze, jakie wyniki osiągnęli polscy uczniowie w tych poszczególnych dziedzinach?
1: No, jesteśmy w czołówce europejskiej w każdej z tych dziedzin. To główną dziedziną były nauki przyrodnicze, rozumowanie w naukach przyrodniczych i tutaj plasujemy się w czołówce europejskiej. Tylko trzy kraje w Europie mają lepsze wyniki, to jest Finlandia, Estonia i Wielka Brytania.
0: A one są wyraźnie lepsze od Polski, panie profesorze?
1: No tutaj rzeczywiście Estonia i Wielka Brytania się wybijają. One zawsze troszkę były lepsze też w naukach przyrodniczych, więc to jest takie utrzymanie trendu. Finlandia minimalnie nas tutaj przewyższa. Natomiast w innych dziedzinach jesteśmy jeszcze bliżej czołówki. W matematyce tylko Estonia jest od nas lepsza w czytaniu. Dochodzi jeszcze Irlandia, która też w tym czytaniu zawsze była mocna.
0: Panie profesorze, badanie PISA jest prowadzone raz na 3 lata i pokazuje, na ile jakość edukacji się poprawia albo obniża. Wyniki polskich uczniów z 25 roku nie odbiegają znacznie od wyniku z roku 22. O czym to świadczy?
1: No, nam się udało zatrzymać ten negatywny trend, który był po pandemii, po likwidacji gimnazjów. Ten spadek między 2018, kiedy jeszcze ostatni był rocznik gimnazjalistów, i przed pandemią, no te wyniki były bardzo wysokie. Następnie wyniki spadły bardzo między 2018 a 2022. No i właśnie teraz mamy wyniki bardzo podobne do tej ostatniej rundy. I to cieszy, że utrzymaliśmy te wyniki, chociaż pewno chcielibyśmy powrotu do tych czasów, kiedy te wyniki były znacznie wyższe. Natomiast patrząc na to, co się dzieje w Europie, co się dzieje w krajach OECD, gdzie te spadki są olbrzymie, no po prostu cieszymy się, że nasi 15-latkowie te wyniki utrzymali na tym poziomie.
0: A czy są obszary, panie profesorze, w których powinno nam się zapalić czerwone światło? Jakieś ostrzeżenie, że trzeba coś zmienić, nad czymś pracować mocniej?
1: No zdecydowanie, po pierwsze, te wyniki poznawcze, kognitywne są dobre w porównaniu z innymi krajami, ale wciąż to jest niżej niż te kilkanaście lat temu. Więc tu na pewno chcielibyśmy nadrobić i wrócić do tego poziomu sprzed tych paru lat. Z drugiej strony też widzimy takie niekognitywne wyniki, czyli na przykład stosunek uczniów do szkoły, do edukacji. No tu widzimy na przykład takie pytanie o ciekawość, czy lubi się uczyć nowych rzeczy. No i tu nasi uczniowie wypadają dosyć słabo, są zdecydowanie poniżej średniej. Inne były pytania o wytrwałość. No taka bardzo ważna cecha, nie tylko w edukacji, ale w życiu codziennym. Czy jesteśmy wytrwali, czy kończymy zadanie, które zaczęliśmy. No i tutaj też nasi uczniowie sami siebie oceniają na niskim poziomie. Jesteśmy tutaj na szarym końcu, jeżeli chodzi o kraje europejskie, ale także kraje PISA w ogóle. Więc na pewno tutaj mamy wiele do zrobienia, bo z jednej strony uczniowie mają te kompetencje, obiektywnie rzecz biorąc, mają je wysokie, natomiast no wciąż nie wierzą w siebie i też nie widzą sensu szkoły, bo wielu z nich też mówi, że szkoła właściwie ich nie przygotowuje do życia, to jest strata czasu, no i nie mają też tych cech, które będą się przekładać później na ich dalsze sukcesy.
0: No i teraz pytanie, jak to zmienić, prawda?
1: No tutaj odpowiedzią, myśmy patrzyli na te badania, zastanawiając się, jak zmieniać polską szkołę, i te elementy są wprowadzane w reformie Kompas Jutra, czyli właśnie to podkreślenie, że ja nie tylko muszę dobrze nauczać matematyki dla nauczycieli, tak, taki przekaz, ale też muszę budować poczucie sprawczości i sensu, czyli żeby uczniom pokazywać, że ta matematyka się do czegoś przydaje, że oni potrafią z tą matematyką zrobić coś praktycznego. Tutaj w badaniu PISA są ciekawe zadania, które są takimi zadaniami życiowymi. Myśmy dzisiaj pokazali zadanie, gdzie trzeba policzyć, ile samochód spala, na ile jest opłacalny, i wybrać samochód, który na przestrzeni iluś lat da nam, będzie najbardziej korzystny ekonomicznie i też będzie miał najwyższą wartość moc sprzedaży. Więc takie bardzo praktyczne zadanie, które wymaga umiejętności matematycznych, no i niestety wielu uczniów sobie z tym nie radzi. Więc na pewno to chcemy zmienić w polskiej szkole, żeby była bardziej praktyczna, nastawiona na takie też budowanie pewności siebie uczniów.
0: A na ile skutecznie uczniowie, ucząc się, wykorzystują narzędzia informatyczne? Jak tu wypadliśmy?
1: Tutaj wypadliśmy nieźle, to jest takie myślenie komputacyjne, można powiedzieć, czyli mamy problemy w świecie cyfrowym, no, które trzeba zastosować, takie myślenie komputacyjne albo algorytmiczne, jak to nazywamy, czyli po prostu ułożyć sobie problem i rozwiązać go narzędziami cyfrowymi. No i tutaj jesteśmy, podobnie jak w matematyce, wypadamy dosyć wysoko, ale jest kilka krajów, które są od nas lepsze i tutaj na przykład ta Estonia, która też wysoko wypada we wszystkich dziedzinach, jest tutaj ci uczniowie znacznie lepiej sobie radzą. Jest to kraj oczywiście no, nieporównywalnie mniejszy od Polski, ale no, przyglądamy się też tym rozwiązaniom, które oni wprowadzają. Między innymi też ten tydzień projektowy, który będzie do szkół. Chcemy, żeby on był właśnie takim tygodniem, gdzie uczniowie mają jakiś pomysł, realizują go razem, wykorzystując to, czego się uczą w szkole, także narzędzia cyfrowe. Więc to jest ten jeden krok, który też widzimy w estońskich szkołach. No ale też chcemy, żeby te narzędzia informatyczne były produktywnie wykorzystywane na lekcjach do tych rzeczy, których uczymy się w szkole, a nie tylko tak jak widzimy, że uczniowie korzystają z telefonów znacznie częściej niż w innych krajach, ale do rozrywki, do prywatnej rzeczy.
0: Zapytam jeszcze, panie profesorze, o poczucie bezpieczeństwa w szkole i przemoc rówieśniczą. Czy w tym względzie coś się zmieniło?
1: Nie, tutaj nasi uczniowie w zdecydowanej większości mówią, że czują się bezpiecznie, czy w szkole, czy w drodze do szkoły. Wzrosła liczba uczniów odpowiadających, że zdecydowanie tak, czują się bezpiecznie. No jest kilka procent uczniów, którzy mówią, że tego poczucia bezpieczeństwa nie mają i to też na pewno trzeba się temu przyjrzeć, ale to jest raczej ułamek. Zdecydowana większość mówi, że jest bezpiecznie. To też dręczenie rówieśnicze, czyli takie dokuczanie uciążliwe przez innych uczniów jest na relatywnie niższym poziomie w Polsce niż w innych krajach.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF 24 był pan dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych Państwowego Instytutu Badawczego, profesor Maciej Jakubowski. Jeszcze raz dziękuję. Spokojnego popołudnia, panie profesorze.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: Do widzenia, do usłyszenia w Radiu RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

Zespół The Rolling Stones może doczekać filmu biograficznego, donosi o tym portal World of Real. Brytyjska grupa miała sfinalizować umowę z amerykańską firmą produkcyjną. Kontrakt został podpisany w sierpniu. Projekt znajduje się jeszcze na wczesnym etapie, bo nie rozpoczęto castingu ani nie wybrano reżysera. Mick Jagger, wokalista, wcześniej mówił, że najbardziej interesuje go opowieść o początkach The Rolling Stones. Chciałby również, aby jego młodszą wersję zagrał aktor mający około 20 lat i dopiero stojący u progu kariery. Nie wiadomo, czy pozostali członkowie grupy podzielą tę wizję, ani kto mógłby ich zagrać. Czekamy zatem na premierę, a jeszcze więcej informacji już za chwilę w Radiu RMF 24 w Faktach o 15:30.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: O czym politycy myślą, kiedy mówią?
2: Mi się expose pana ministra, premiera Sikorskiego bardzo podobało.
3: Pan premier Tusk ziewał, Giertych spał.
4: Wniosek złożony przez posłów PiS-u jest jawną kpiną z rolnictwa, z rolników, z polskiej wsi.
5: Polska polityka w radiu RMF24.
1: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków. Barbara Brodzińska-Mirowska, do usłyszenia.
5: Polska polityka. Już dziś po 16 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: 30 fakty RMF FM i Ewa Kwaśny.
1: Andrzej Poczobut publikuje na Facebooku swoje zdjęcie na tle mostu w Grodnie z podpisem nad Niemnem. Jak informowaliśmy w faktach, ten dziennikarz i działacz polskiej mniejszości wyjechał dziś na Białoruś przez przejście graniczne w Bobrównikach. Przypomnijmy, w kwietniu Andrzej Poczobut został zwolniony z białoruskiej kolonii karnej w ramach wymiany więźniów między Warszawą a Mińskiem. Już wtedy deklarował, że zamierza na Białoruś wrócić. Polska w grupie 12 krajów, które ogłosiły, że wprowadzą krajowe restrykcje dotyczące importu towarów z okupowanego przez Izrael zachodniego brzegu Jordanu. We wspólnym oświadczeniu państwa te podkreśliły, że sytuacja na Bliskim Wschodzie szybko się pogarsza. Poza Polską sygnatariuszami dokumentu są też m.in. Wielka Brytania, Szwecja i Kanada.
2: Odsłaniamy fakty.
1: Dobry sen zwiększa naszą odporność na stres, przekonują naukowcy z Atlanty.
3: Ich badania były prowadzone na myszach, ale mogą być i dla nas wskazówką.
1: I z tymi informacjami w studiu Grzegorz Jasiński.
3: Witam ponownie.
1: Grzegorzu, tu chodzi o coś więcej niż stwierdzenie, że warto się wysypiać.
3: Bo badania na myszach pozwoliły zidentyfikować mechanizm, który za tym stoi. Okazało się, że w fazie głębokiego snu dochodzi do wyciszenia aktywności rejonu mózgu odpowiedzialnego za m.in. regulację reakcji emocjonalnych. Stopień tego wyciszenia był potem silnie skorelowany z odpornością myszy na stresujące doświadczenia. Oznacza to, że mózg podczas snu nie tylko odpoczywa, ale również aktywnie przystosowuje się do nowych wyzwań emocjonalnych, wzmacniając mechanizmy obronne. Odkrycie może teraz pomóc lepiej wspierać osoby zmagające się z zaburzeniami lękowymi, depresją czy innymi problemami psychicznymi związanymi właśnie ze stresem.
1: To był Świat Nauki, Grzegorz Jasiński. Dziękujemy Ci pięknie. Na rmf24.pl znajdziecie dziś więcej informacji o tym, co nauka poleca w zmaganiach ze stresem. O 16:00 nowe fakty. Zapraszam już w imieniu Marleny Chudzio i Tomasza Weryńskiego. Ja dziękuję pięknie za uwagę i do usłyszenia.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Radio RMF 24 i nasz program popołudniowy. Rząd Singapuru zapowiedział podwyżkę rocznych wynagrodzeń ministrów i innych urzędników państwowych, w tym premiera, który jest najlepiej opłacanym przywódcą politycznym na świecie. Lawrence Wong podnosi swoją wypłatę o ponad $1 milion do prawie $3 milionów rocznie. Polityk zapowiedział przy tym, że przez najbliższe 5 lat będzie przekazywał kwotę, o którą wzrosła jego pensja, na cele charytatywne. Premier uzasadnił, podniesienie wynagrodzeń jest konieczne, aby przyciągnąć do Singapuru fachowców. Władze twierdzą też, że takie zarobki zniechęcają do korupcji. Decyzja oczywiście spotkała się z krytyką obywateli. Padają argumenty związane m.in. z problemami na rynku pracy i rosnącymi kosztami życia. W Radiu RMF 24 jeszcze więcej informacji. Za chwilę u nas kolejny gość, Aleś Zarembiuk, z którym porozmawiam o powrocie Andrzeja Poczobuta na Białoruś. Zostańcie z nami, jest 15:38.
1: Radio RMF 24.

0: Słuchacie RMF24 przez internet i RMF24 Wrocław na 95.1 FM. Dziś sporo mówiliśmy wam o Andrzeju Poczobucie, który wrócił na Białoruś. Dziennikarz i działacz opozycyjny pokazał w mediach społecznościowych swoje zdjęcie nad tym mostu w Grodnie z podpisem nad Niemnem. Na naszej antenie kolejna rozmowa na ten temat. Z nami pan Aleś Zarembiuk, prezes Fundacji Białoruski Dom. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu.
0: Panie prezesie, Swietłana Cichanouska napisała o powrocie Andrzeja Poczobuta, cytuję: decyzja jest aktem niezwykłej odwagi osobistej, w pełni popieram Andrzeja i głęboko szanuję jego zasadnicze stanowisko. Co pan sądzi na ten temat? Jak pan odczytuje tę decyzję?
1: Ja uważam, że Andrzej Poczobut jest jednym z nielicznych osób, który po prostu wywalczył sobie takie prawo. Prawo wrócić na Białoruś. Ani ja, ani pani Svetlana, ani inni liderzy lub przedstawiciele opozycji białoruskiej na emigracji, no niestety nie mamy takiego prawa, nie mieliśmy takiej odwagi, to trzeba przyznać. A Andrzej Poczobut akurat całym swoim życiem, całą swoją postawą, swoją odwagą, swoją twardością po prostu wywalczył to prawo. I nawet każdy teraz, czy jakiś tam milicjoner, czy jakiś przedstawiciel KGB, czy ktokolwiek, jeżeli będzie chciał, nie wiem, raptem go zatrzymać czy aresztować, to 25 razy się zastanowi, czy wolno mu to zrobić, i na pewno uzyska 25 zgód z góry, wolno czy nie wolno, a może nawet i 100 razy zapyta. Także jeżeli z Andrzejem Poczobutem coś się stanie, a myślę, że wszystko będzie w porządku i mam taką nadzieję, no to będzie to odpowiedzialność tylko i wyłącznie osobista dyktatora Aleksandra Łukaszenki.
0: No właśnie, Cichanouska napisała również: musimy nadal walczyć o Białoruś, gdzie każdy ma prawo wrócić do domu bez strachu. No i teraz pytanie, co zrobi Łukaszenka? Jakie są możliwości? Czy Andrzej Poczobut może zostać zatrzymany?
1: Aleksander Łukaszenka ma nieograniczone możliwości i może zrobić wszystko, co tylko będzie chciał, i to już wielokrotnie w ciągu ostatnich 32 lat, który rządzi na Białorusi za pomocą pały, represji i tortur, zademonstrował również wobec Andrzeja Poczobuta i teraz, i w roku 2011, wielokrotnie przeciwko Związku Polaków na Białorusi. Także to wszystko zależy od sytuacji międzynarodowej, a sytuacja międzynarodowa wskazuje, że Łukaszenka prowadzi jednak wciąż negocjacje ze stroną amerykańską, a prezydent Trump był tą osobą, która przyczyniła się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. No i teraz oczywiście, jeżeli coś się zadzieje, to tak jak Andrzej mówił, że planuje pojechać do Stanów Zjednoczonych, i jestem przekonany, że środowisko prezydenckie zorganizuje mu takie spotkania z przedstawicielami administracji Trumpa. Także uważam, że w tej sytuacji, w sytuacji, którą mamy obecnie w regionie, nic nie powinno się z Andrzejem Poczobutem zdarzyć, ale oni robili wszystko, żeby on nie wrócił. Nawet zastraszyli przedstawicieli Związku Polaków, żeby jednak zmienić decyzję o przeprowadzeniu spotkania mniejszości polskiej w Grodnie.
0: No właśnie, a jakie nastroje panują teraz wśród opozycji na Białorusi?
1: Opozycja na Białorusi funkcjonuje teraz w dwóch takich równoległych postaciach. Część z nas jest na emigracji, czy już dawno, jak ja, przez 16 lat, czy przez ostatnie 6 lat, jak pani Svetlana Cichanouska, nasza liderka. A druga część opozycji znajduje się w głębokim podziemiu i wie, że nic nie może zadziałać oprócz jakichś spotkań w głębokim podziemiu, oprócz wzmacniania struktur, ale na przyszłość. No i jeszcze trzecia taka część, o której od razu nie powiedziałam, ale wiele mówimy, najważniejsza część, to jest część ludzi, którzy cierpią w łukaszenkowskich więzieniach, którzy są torturowani, którzy są w izolatkach. Na co dzień pomagamy takim ludziom i spotykamy się z takimi ludźmi, żeby udzielić takiej pomocy, bo nikt z nich później nawet jeżeli mówimy o tych 250 osobach, których Łukaszenka uwolnił i nie deportował, a w grudniu mieliśmy ponad 100, których deportował przez Ukrainę do Polski i Litwy, no to nawet ci osoby nie mają gdzie znaleźć pracy, cały czas muszą meldować się w milicji i cały czas są zastraszeni, także oni też wybierają emigrację. No i tutaj bardzo ważna jest praca polskich konsuli, którzy pomagają w uzyskaniu wiz humanitarnych i bardzo ważne jest wsparcie polskiego państwa i polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które już 7 rok z rzędu wspiera tych ludzi. Inaczej, no ja nie wiem, inaczej oni by po prostu zginęli.
0: Andrzej Poczobut może jeszcze wrócić do Polski?
1: Oczywiście, powiedział, że za tydzień wróci i jestem na 90% przekonany, że tak się stanie, bo Łukaszenka bardzo szanuje Donalda Trumpa, jest jaką mocną, potężną, przeogromną siłą są Stany Zjednoczone, no i wie, że za polskimi rządzącymi, za Polską też stoi Ameryka. I to Ameryka przyczyniła się w końcu do tego, żeby Andrzej Poczobut jednak został uwolniony. Także w związku z tym jestem przekonany, że za tydzień już będziemy mogli powitać pana Andrzeja Poczobuta znowu z powrotem w Białymstoku.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF24 był pan Aleś Zarembiuk, prezes Fundacji Białoruski Dom. Jeszcze raz dziękuję, spokojnego popołudnia.
1: Dziękuję i wzajemnie.
0: Kłaniamy się, a w Radiu RMF24 za chwilę najnowsze wydanie faktów RMF FM o 16.
2: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Rubaniak, dziękuję za dziś. Za chwilę Polska Polityka i Barbara Brzezińska-Mirowska. A teraz Fakty RMF FM, Marlena Chudzio i Tomasz Weryński.
1: Resort Spraw Wewnętrznych zapowiada kontynuację wysyłania alertów do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia.
2: Chodzi o SMS-y Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dotyczące ostrzału rakietowego na Ukrainie.
1: Polskie magazyny gazu wypełnione po brzegi przed zimą.
2: Czy nasze zapasy mogą trafić także do Niemiec?
1: Gra dziś piłkarska Liga Mistrzów.
2: Przed nami hit Real Madrid kontra Inter Mediolan. Alerty RCB będą wysyłane do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia za każdym razem, gdy na Ukrainie będzie trwał intensywny rosyjski nalot, zapowiada MSWiA.
1: Przypomnę, dziś w nocy mieszkańcy terenów przygranicznych dostali 4 takie SMS-y. Pierwszy około 4:30.
2: W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń.
1: Michale, z czego wynika tak duża liczba alertów?
3: Jak twierdzi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, lepiej informować za często niż pominąć istotną informację. Oczywiście rośnie ryzyko, że takie komunikaty spowszedniają, ale jak mówi Karolina Gałecka, rzeczniczka resortu, tu nie ma złotego środka.
4: Trudno jest określić kierunek dronów czy rakiet, kiedy trwa zmasowany atak na terytorium Ukrainy. Natomiast z drugiej strony nie możemy od razu zakładać, że rakiety czy drony zostaną skierowane na terytorium Polski. Celem tego alertu jest przede wszystkim to, aby mieszkańcy zachowali czujność.
3: A jeśli faktycznie jakieś obiekty przekroczą polską granicę, kolejne informacje będą trafiały do mieszkańców. Wtedy jednak czasu na reakcję może nie być wiele, dlatego zdaniem resortu lepiej wcześniej ostrzegać o potencjalnym zagrożeniu.
2: Komisja Europejska chwali Polskę za najwyższy poziom napełnienia magazynów gazu, co oznacza dobre przygotowanie do zimy.
1: Polskie magazyny gazu są wypełnione już w 96% i jest to najwyższy poziom w całej Unii.
2: Dla przykładu w Niemczech to zaledwie 55%.
1: Na linii Bruksela i korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Kasiu, czy to oznacza, że w razie problemów z dostawami Polska będzie musiała podzielić się gazem z Niemcami?
5: Sam fakt, że mamy więcej gazu w magazynach, nie oznacza, że musimy się nim dzielić, ale rzeczywiście istnieje unijny mechanizm solidarności, który działa tylko w sytuacji poważnego kryzysu. Gdyby dane państwo, na przykład Niemcy, nie byłoby w stanie zapewnić gazu swoim chronionym odbiorcom, czyli gospodarstwom domowym, szpitalom czy szkołom. Wtedy dopiero taki kraj mógłby formalnie poprosić o pomoc państwa, z którym jest połączony gazociągami. To rozwiązanie ostateczne, a obecnie Komisja Europejska nie widzi zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw gazu w Unii.
2: Zaledwie 96 centymetrów, o 2 mniej niż wczoraj, wskazuje właśnie wodomierz na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary na Wiśle.
1: To kolejny dzień rekordowo niskiego stanu wody w królowej polskich rzek.
2: Fatalną sytuację widać gołym okiem.
6: Niepokoi to bardzo. I to będzie tylko gorzej.
7: No nie bierze się to znikąd na pewno.
6: Młodzi chyba, nasze pokolenie chyba bardziej zaczęło dbać o środowisko, kiedyś tego nie było. I teraz dopiero za to się wzięliśmy my.
8: Czyli nawet taki stan wody Wisły to może być coś takiego, co powinno nas skłonić, żeby chociaż się tym zainteresować.
6: Tak. Żeby zagłębić temat, dlaczego tak się stało, dlaczego tej wody jest mniej. Nie chodzi o nas, ale o te małe dzieci, które będą żyły na tej planecie.
1: Usłyszała w Warszawie nasza reporterka Magdalena Greinert.
2: Na przeważającym obszarze Polski obowiązują ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną, wydane do odwołania.
9: Piłkarskie emocje w faktach RMF FM.
1: Mecz Realu Madryt z Interem to wieczorny hit Ligi Mistrzów.
2: Dziś początek fazy ligowej tych rozgrywek.
1: Patryk Serwański w faktach. W Madrycie, Patryku, przed tym spotkaniem mają problemy.
10: Trener José Mourinho, jak twierdzi hiszpańska prasa, nie może dziś skorzystać aż z 5 pomocników. Real ma oczywiście szeroką kadrę, ale portugalski szkoleniowiec będzie musiał coś wymyślić, bo nawet w takiej drużynie nie jest łatwo złożyć te piłkarskie puzzle bez tylu elementów. Z drugiej strony Inter. Świadomy tego, jak ciężko jest o korzystny wynik w Madrycie. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że gra na Bernabeu nigdy nie jest dla nikogo łatwa. Czytałem dzisiaj, że minęło już 60 lat, odkąd Inter po raz ostatni wygrał mecz na tym właśnie stadionie. Tak mówił trener Interu Christian Chivu. Wieczorem także m.in. pojedynek FC Porto z Manchesterem City.
2: Będziemy z przyjemnością śledzić wyniki tych spotkań.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Wieczorem na północnym wschodzie Polski przeważać będą chmury, na północnym zachodzie zachmurzenie będzie umiarkowane, a w pozostałych częściach kraju będzie pogodnie. W okolicach Szczecina i Trójmiasta najprawdopodobniej spadnie deszcz. W Białymstoku temperatura wyniesie 18 stopni Celsjusza, w Krakowie i Szczecinie 21, a w Warszawie i Łodzi 22 stopnie. Jutro rano na zachodzie oraz w okolicach Warszawy będzie pochmurno, a w pozostałych regionach regionach kraju bardziej pogodnie. Na Dolnym Śląsku spodziewajcie się opadów deszczu.
12: Tu Radio RMF 24.
13: Dzień dobry, Barbara Brodzińska-Mirowska. Witam Was serdecznie. Mamy wtorkowe popołudnie, zatem czas na polską politykę w RMF 24. I dziś będziemy mówić o tym, jakie konsekwencje polityczne prawdopodobnie przyniesie nam afera Zonda Krypto. Zostańcie z RMF 24.

Słuchacie RMF 24. Ja mam nadzieję, że ten powakacyjny czas upływa wam w miarę spokojnie, już weszliście do rzeczywistości i ten powrót do tej rzeczywistości nie był taki trudny, ta zbliżająca się jesień napawa was optymizmem. Ja natomiast analizuję dla was politykę i przyglądam się, co się dzieje. Ostatni tydzień w polityce był burzliwy i takie będą prawdopodobnie też najbliższe miesiące. Było parę rzeczy przewidywalnych, czyli oczywiście Maciej Berek jest nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego, to już wiemy, po wypowiedziach Zbigniewa Boguckiego z piątku. Raczej pewne jest, że prezydent tego ślubowania nie przyjmie. Zatem wszystkie poważne wątpliwości związane z tym wyborem usłyszeliśmy w różnych komentarzach, między innymi profesora Matczaka na antenie RMF24. Możecie do tej krytycznej dosyć postawy Marcina Matczaka wrócić. Natomiast chwilowo kwestie związane z Trybunałem Konstytucyjnym zostały przytłumione dynamicznym rozwojem afery Zonda Krypto. I na tym będę chciała się dzisiaj w polskiej polityce skupić i o tym też będę rozmawiała z moim dzisiejszym gościem, profesorem Szymonem Osowskim z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Cóż, premier w piątek przy okazji obrad Sejmu ujawnił nowe wątki związane z aferą Zonda Krypto, mianowicie chodzi o powiązania z politykami Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj najczęściej wymienia się nazwisko Zbigniewa Ziobry, ale także jednego z posłów bliskiego Jarosławowi Kaczyńskiemu, młodego posła, który również gdzieś tam się pojawił w kontekście kontaktów z Przemysławem Kralem. Mówi się też o związku na przykład Przemysława Wiplera z Zonda Krypto, więc nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, ale również i Konfederacja. Czyli słowem, całe środowisko prawicy na dziś, tak to wygląda wobec informacji, które mamy, prawdopodobnie będzie z tą sprawą mieć niemały kłopot. Sprawa zatacza dosyć szerokie kręgi, to widać, bo dotyka nie tylko polityków Prawa i Sprawiedliwości i nie tylko polityków Konfederacji, ale w tle pojawia się żona byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, ale także kwestia otoczenia prezydenta Karola Nawrockiego. Zatem mamy co analizować. Dzisiaj w polskiej polityce będziemy się zajmować tym, jakie są potencjalne konsekwencje tej afery dla naszego układu politycznego i czy one w ogóle będą poważne, ale będziemy również mówić o drugim i trzecim wymiarze tej afery. Zostańcie z polską polityką i z RMF24.

Trwa polska polityka w RMF24. Ja nazywam się Barbara Brodzińska-Mirowska i serdecznie Was witam, jeśli właśnie dołączyliście do nas. Rozmawiamy dzisiaj w polskiej polityce o aferze Zonda Krypto i o tym, czy i w jaki sposób ta afera zdominuje najbliższe tygodnie i miesiące, jeśli chodzi o polską politykę. Widać, że będzie tutaj sporo wątków i sprawa jest rozwojowa, czyli to oznacza, że w najbliższym czasie należy się spodziewać, że wypłynie jeszcze sporo nowych informacji, które będą dynamikę tej afery zmieniać. To, co wiemy na dziś, to fakt, że chodzi nie tylko o kwestię ogromnego kryzysu finansowego i tego, że sporo ludzi utraciło swoje oszczędności w wyniku inwestycji w tę giełdę kryptowalut, ale chodzi również o związki tej organizacji z polityką, z biznesem i z mediami, dlatego że w tle tej sprawy są nie tylko politycy Konfederacji Prawa i Sprawiedliwości, ale również jedna z telewizji, tradycyjnie wiązana z właśnie środowiskiem prawicowym. Sprawa budzi oczywiście wiele wątpliwości, wiele pytań, na przykład dotyczących roli państwa w ochronie swoich obywateli przed ewentualnymi zagrożeniami płynącymi z takich inwestycji. Czy to powinien być standard, czy to jest jednak za daleko idąca potencjalna ingerencja? Gdzie jest ta odpowiedzialność jednostki, a gdzie jest ta odpowiedzialność państwa? Czy zatem polskie państwo okazuje w tej sprawie słabość, czy jednak instytucje działały właściwie wcześniej i działają właściwie teraz? Sprawa ta bez wątpienia budzi wielkie emocje. Z analiz Res Futura wiemy, że internet huczy. To znaczy popularność tej afery jest wręcz historyczna. Te gigantyczne zasięgi, no mówią samo za siebie, interesujemy się przebiegiem i wymiarem tej afery. Donald Tusk wyraźnie traktuje tę sprawę jako taki potencjalny game changer tych najbliższych miesięcy. Czy tak będzie? Ja nie mam, szczerze mówiąc, jakiejś tu wielkiej pewności. W każdym razie na pewno Donald Tusk dzisiaj w tej właśnie sprawie widzi taką szansę na przywrócenie wiary w sprawczość jego rządu i chce w jakiś sposób, wydaje się, na dzisiaj odpokutować ten powolny przebieg rozliczeń nadużyć władzy Zjednoczonej Prawicy, które przecież w 23 szumnie zapowiadał. Ta sprawa pomaga też trochę odsunąć na bok sporo krytyki za sprawę wyboru Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego, więc tutaj premier próbuje ugrać dwie pieczenie na jednym ogniu. Czy rzeczywiście okaże się to strategicznie istotna dla kolejnych wyborów sprawa? Zależy od tego, czy będzie ona rozwojowa, ale przede wszystkim, jakie będą konkretne efekty? Czy będziemy widzieć akty oskarżenia? W przeciwnym razie zostanie po prostu przez wyborców odebrana jako teatr polityczny. Ale nie jest to sprawa łatwa, nie jest to sprawa prosta też do przedstawienia tego wyborcom. Póki co wszyscy okopują się na swoich pozycjach i próbują przerzucać się odpowiedzialnością. I o tym, jak to wychodzi w kontekście politycznym, ale również komunikacyjnym, będziemy jeszcze dzisiaj w polskiej polityce rozmawiać. A ja będę chciała zadać to pytanie mojemu dzisiejszemu gościowi, którym będzie Szymon Osowski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Zostańcie z RMF24.

0: na zegarach 16:30, czas na fakty RMF FM.
1: Prezydent USA Donald Trump odbył telefoniczną rozmowę z Władimirem Putinem. Taką pilną informację podały właśnie światowe media.
2: Jak przekazał Kreml, rozmowa trwała godzinę, była otwarta i konstruktywna i dotyczyła zakończenia wojny z Ukrainą.
1: Rosyjski przywódca miał zapewnić Trumpa, że nie ma wrogich zamiarów wobec Europy.
2: A prezydent USA miał powiedzieć Putinowi, że chciałby odbudowania relacji z Moskwą jeszcze za swojej prezydentury.
1: W siedzibie PKOL od półtorej godziny trwa posiedzenie prezydium zarządu tej organizacji.
2: To pierwsze spotkanie władz od momentu zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza.
1: Ustalony ma zostać termin posiedzenia całego zarządu, który może formalnie odwołać dotychczasowego szefa.
2: Przed budynkiem z dziennikarzami spotkał się Robert Korzeniowski, który zgłaszał gotowość kandydowania na prezesa, choć oficjalnym kandydatem nie jest.
3: To powinna być terapia z jednej strony szokowa. Dzisiaj musimy z tego wyjść i z tego szoku jednocześnie szokiem się leczyć. Nie ma specjalnie się czasu na to, by niuansować dzisiaj działania. Krótko mówiąc, jeżeli chcemy uratować tę organizację, to nie możemy jej ratować w sytuacji, kiedy ona tonie, rzucając jej kolejne witki, tylko tam musi być konkretny program naprawczy.
1: Za pół godziny połączymy się z reporterką RMF FM, która obserwuje wydarzenia w PKOL.
2: A w kolejnych faktach wasze pomysły na obłędną letnią pogodę.
4: Spacer i lody, rewelacja.
1: No a więcej w faktach o 17.
2: W faktach kulturalnych RMF FM, na które zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, filmowe małżeństwo, które zachwyciło Wenecję.
0: Na weneckim festiwalu z dziennikarzami spotkali się Penelope Cruz i Javier Bardem. Grają małżeństwo w filmie Bunker. Reżyser Florian Zeller, pytany dlaczego ich zatrudnił, mówi krótko.
5: Because I adore them.
0: Bo ich uwielbiam.
6: We also were very happy.
0: Bardzo nas to cieszyło, że tak właśnie może to wyglądać w rzeczywistości. Para z Hiszpanii mieszka i pracuje w innym kraju.
6: And at home they would speak their language.
0: W domu i w sąsiedztwie posługuje się swoim językiem, a w pracy, w tym przypadku, mówi po angielsku. To Penelope Cruz, laureatów Wenecji poznamy w sobotę. Krzysztof Zanussi będzie w tym roku przewodniczącym jury konkursu głównego festiwalu filmowego w Gdyni. Oprócz filmów, które powalczą o nagrody, w programie są też koncerty.
7: Przygotowujemy niezwykły koncert z Adamem Sztabą i jego orkiestrą. To jest taka wizualna historia Polski pokazana przez pryzmat filmów Andrzeja Wajdy z doskonałym montażem, z cytatami z filmu, z niesamowitą dynamiką.
0: Mówi Robert Piaskowski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Festiwal w Gdyni zacznie się 21 września. O Złote Lwy powalczy m.in. film Mniej Obcy. W sieci właśnie pojawił się jego zwiastun. Lidera Lady Punk Jana Borysewicza gra debiutant Mikołaj Bukrewicz.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Barbara Brodzińska-Mirowska, wysłuchacie Polskiej Polityki w RMF 24 i już ze mną jest zapowiadany gość, profesor Szymon Osowski, dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Szymon, witam cię serdecznie na antenie RMF 24.
1: Witam serdecznie i wszystkich nas słuchających.
0: Bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie do programu, bo chciałabym, żebyśmy porozmawiali o zonda krypto. Trudno jest o tej sprawie nie rozmawiać, dlatego że ona bardzo rozgrzewa od kilku tygodni opinię publiczną i chyba na tym się nie skończy. I chciałabym, żebyśmy najpierw, jeśli pozwolisz, zajęli się strategią, jaką ma rząd na tę aferę. Bo ja nie wiem, czy ty zgodzisz się. Wydaje mi się, że premier Donald Tusk postrzega zonda krypto jako potencjalną aferę taką będącą game changerem tych najbliższych tygodni, ale ja mam wrażenie, że w tej aferze, poza tym, że oczywiście mamy dużo sensacji, to jednak ta afera ma w sobie pewien taki wymiar problemu instytucjonalnego i państwowego. I moje pytanie jest takie, jak głęboko, twoim zdaniem, ta sprawa sięga w takie struktury polityczne i dlaczego ten temat potencjalnie staje się takim nowym polem bitwy parlamentarnej? Chyba, że uważasz, że nie, że to jest chwilowa afera i za chwilę będzie cisza.
1: Nie, no ja myślę, że to z punktu widzenia rządzących to ma być, nie wiem czy game changer, ale na pewno bardzo ważny element przyszłorocznej kampanii wyborczej, no bo gdzieś tam nasuwają się takie porównania historyczne, trochę z aferą Rywina, trochę później no z podsłuchami u Sowy, no to były wydarzenia, no pierwsze tak naprawdę przecież doprowadziła do no upadku prawie, że polskiej lewicy, która po tym czasie przecież nigdy się nie podniosła i cały czas może myśleć o maksymalnie kilkunastu procentach poparcia w wyborach parlamentarnych. No Sowa akurat nie tyle, że wielce zaszkodziła samej Platformie, aż tak w kontekście może sondaży, no ale była pewno jednym z elementów gdzieś tam wpływających na późniejszą utratę władzy. Tak, tak, więc jakby, no tu nie ma podsłuchów, tak, no można powiedzieć, czyli takiego materiału nagranego, no bo podsłuchy dużo lepiej wypadają w mediach, tak, wiemy, no tutaj na razie mamy zeznania można podważyć, czyli to jest ta różnica, przynajmniej na razie nie wiemy, żeby te podsłuchy były, natomiast tak, wydaje mi się, że dla premiera to jest bardzo, dla rządu to jest bardzo ważne narzędzie, natomiast wszystko zależy od tego, bo na razie mamy aresztowania, na razie mamy zeznania, no pytanie, czy będą jakieś takie bardziej wymierne konsekwencje, no czy ktoś w przyszłym roku, no przynajmniej stanie przed sądem, tak, no bo taka ważna miała być cała sprawa związana z Funduszem Sprawiedliwości, a tak naprawdę nic z tego nie wyszło. W ogóle mam wrażenie, że te komisje śledcze no skończyły się trochę niczym. Dlaczego? Chociażby z punktu widzenia Funduszu Sprawiedliwości, ponieważ no minister Ziobro jest w Stanach, tak, a Romanowski prawdopodobnie w Naddniestrzu, czyli nie ma osób, które można by tutaj na miejscu, że tak powiem, grillować.
0: Tak obrazowo pokazać, prawda? Ale wiesz, ja myślę jeszcze o jednej rzeczy. Czy Koalicja Obywatelska umie wykorzystywać problemy Prawa i Sprawiedliwości? Bo ja przez lata, jak sobie analizuję sposób, w jaki oni funkcjonują tak komunikacyjnie, to zwykle było tak, że Prawo i Sprawiedliwość świetnie wykorzystywało słabsze momenty Koalicji Obywatelskiej. Natomiast Koalicja Obywatelska nie. No bo po 23 roku Prawo i Sprawiedliwość jest w zasadzie w permanentnym kryzysie, a koalicja nie wydaje się sprawna w zakresie takim zarządzaniem, że tak powiem, problemem oponenta politycznego, żeby rzeczywiście mu realnie zagrozić. To jest brak umiejętności.
1: Zgadzam się, ale to też wynika z tego, że tak, ale z jednej strony mówimy o koalicji obywatelskiej, a z drugiej strony mówimy o koalicji rządzącej, tak? I tam mamy już dodatkowe ugrupowania. Jak ja mam wrażenie po prostu, że efekt no, rządu typowo koalicyjnego jest taki, że poza tym powiedzmy w cudzysłowie wrogiem, którym jest to Prawo i Sprawiedliwość dla rządzących, ono jest bardziej wrogi dla koalicji niż dla wszystkich pozostałych ugrupowań. Myślę oczywiście przede wszystkim o PSL-u czy Polsce 2050, przynajmniej w takim komunikacyjnym i doskonale wiemy, że no, jest takie powiedzenie trochę pół żartem, pół serio, że jest wróg śmiertelny, wróg koalicjant i mam wrażenie, że no, partie mniejsze wiedzą, tak, no, z marketingowego USP, czyli trzeba się odróżniać od dużej, największej partii, czy Koalicji Obywatelskiej, żeby nie zostać zjedzonym. I po prostu mam wrażenie, że zgadzam się z tobą, że koalicja rządząca czy obywatelska nie potrafi tego wykorzystać w dużej mierze dlatego, że no, konflikty wewnętrzne, spory wewnętrzne powodują, że trzeba się skupić na zarządzaniu wewnętrznym, a nie ma czasu już potem trochę upraszczając, na dobrą komunikację, czy do uderzenie, tak, w swojego głównego przeciwnika, czyli Prawo i Sprawiedliwość, które, no właśnie, rządziło samodzielnie i tych problemów wewnętrznych, okej, był Ziobro, była wewnętrzna, był Gowin, tak, ale nie miała takich problemów, które ma koalicja obecnie rządząca.
0: Ale z drugiej strony też problem chyba tej afery pokazuje też to, z czym Tusk będzie musiał się w najbliższych miesiącach mierzyć, a mianowicie przecież zwykle, jak analizowaliśmy, Szymon, no przebieg tej konfrontacji politycznej, to był Donald Tusk versus Jarosław Kaczyński, ale w tej chwili również, co widać świetnie przy tej aferze, przecież przeciwnikiem jakby do rozgrywania politycznie tej gry już nie jest tylko Jarosław Kaczyński, ale jest podzielony od Kaczyńskiego, czy oddzielony Rozwój Plus i Morawiecki, i jest Konfederacja, o której przecież też się w kontekście tej afery wspomina, więc w zasadzie to oznaczałoby grę na trzech fortepianach co najmniej. Dla koalicji rządzącej
1: całej.
0: Tak, a jeszcze
1: jest, przede wszystkim mam wrażenie, prezydent.
0: Tak, a, no
1: bo
0: tak,
1: tutaj
0: oczywiście.
1: Jednak tu się mówi przede wszystkim o prezydencie Nawrockim jako osobie, która wetuje ustawy. Znaczy, tutaj ty mówiłaś słusznie, że z jednej strony to jest kwestia komunikacji politycznej, z drugiej strony to jest ewidentny problem państwa i nadzoru nad częścią rynku finansowego. No bo pamiętamy, kiedyś była dyskusja, czy SKOK-i powinny być, tak, pod nadzorem KNF-u. No są od lat, ale też były opory, tak, tej stronie też prawej, tak, związanej wówczas ze SKOK-ami, żeby SKOK-i było. No i dzięki temu, że KNF ma pieczę nad SKOK-ami, myślę, że wiele osób nie straciło pieniędzy. I tutaj mamy kolejny, bo mamy kryptowaluty, pomijając kwestię oczywiście dostosowania do rozwiązań unijnych, no, gdzie mamy jakąś część rynku, która no, nie jest zabezpieczona.
0: A tutaj prezydent przecież wetuje i weto nie zostało odrzucone, prawda, ostatnio?
1: Oczywiście, no tutaj i teraz pytanie, i tutaj jest ta potencjalna możliwość wykorzystania, pytanie, czy to potrafią wykorzystać, no że jednak powiązanie tego z pewnym rodzajem lobbingu, tak, że jest to efekt działalności lobbingowej. My jakiś czas temu robiliśmy takie dość duże badanie wspólnie z partnerami z Niemiec dotyczące komunikacji lobbingowej. Próbowaliśmy wywiady pogłębione chociażby ze spindoktorami, z lobbystami. Dwie publikacje nawet się na ten temat ukazały. No i jakby wniosek był taki, że ten formalny lobbing w Polsce, ustawa lobbingowa, rejestr lobbystów, to jest, przepraszam, trochę taki pis na wodę. I w wywiadach pogłębionych, zanonimizowanych, których oczywiście, no możemy, publikujemy wnioski, nie mówimy, z kim rozmawialiśmy, no to część tych ludzi zajmujących się tym mówiła dość jasno, że że to jest właśnie trochę tak na wizerunkowo, żeby pokazać, że mamy ten lobbying, w przeciwieństwie na przykład do rozwiązań niemieckich czy praktyki niemieckiej, no ale tak naprawdę w praktyce niewiele się zmieniło. I tu jest pytanie, czy rządzącym uda się pokazać, że te pieniądze, które przeszły, czy to do Fundacji Zbigniewa Ziobry, czy też kwestia finansowania takiego pośredniego kampanii wyborczej, tak, Karola Nawrockiego, no i że on jest tak naprawdę zakładnikiem lobbystów. No bo i tutaj właśnie to porównanie do chociażby do tych mówionych przeze mnie wcześniej wypowiedzianych afer, czyli starego Rywina, tak, czy też później podsłuchów USOWY, to powoduje, że to może do części, moim zdaniem, elektoratu takiego, może nie tylko twardego, ale jednak dotrzeć, no bo jeżeli by się udało to udowodnić, a uderzenie w prezydenta jest w dużej mierze uderzenie we wszystkie te trzy formacje, o których mówiłaś.
0: Karol
1: Nawrocki chce dzisiaj być, tak, no chce być liderem prawicy. No, Jarosław Kaczyński, myślę, że nie tylko medialnie jego znaczenie, no, zmniejszyło się, tak, chociażby i sondażowo, i patrząc na to, ile jest go w mediach, to prezydent chce być liderem prawicy, a to uderza we wszystkich, bo zarówno w PiS, jak i w Morawieckiego, w Rozwój Plus, jak i oczywiście szczególnie w Konfederacji, a że poseł Wippler z lobbingiem miał wiele wspólnego, no to też wszyscy wiemy. Jak ja słyszę, że to jest wina tak naprawdę rządzących dzisiaj, ponieważ nie ostrzegli wcześniej, tak, a Zbigniew Ziobro, no biedny, nie wiedział, od kogo brał, no ja nie wiem, czy ludzie w to uwierzą. Wydaje mi się, że nie.
0: Tym bardziej, że sprawa nie jest przecież jakaś super nowa, bo jakbyśmy przyjrzeli się korzeniom, to kilka lat temu zaczęły się pewne działania w tym zakresie. No właśnie, ale o tej strategii, jak prawica sobie z tym poradzi, dużym, jakby nie patrzeć, problemem wizerunkowym i być może również prawnym, będziemy rozmawiać z moim gościem Szymonem Osowskim za kilka minut. Zostańcie z RMF24 i z Polską Polityką.
2: RMF24.

0: A najnowsze fakty RMF mają dla Was Marlena Chudzio i Tomasz Wryński.
1: Jak bardzo wysokie ceny paliw przełożą się na ceny produktów

0: pożywczych w sklepach.
1: Mam takie wrażenie, że będziemy musieli podnieść te ceny.
2: Nasz reporter sprawdza, kiedy dokładnie to się wydarzy.
0: Trwa wrześniowe, upalne popołudnie. Korzystacie?
3: Pogoda jest wspaniała, a lody jeszcze wspanialsze.
2: Zaczynamy jednak od wypadków w zachodniopomorskim.
0: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na krajowej drodze nr 31 w pobliżu Lisiego Pola w Zachodniopomorskiem.
2: Na trasie Widuchowa-Chojna zderzyły się dwa samochody osobowe. Droga jest w tym miejscu zablokowana.
0: Wysokie ceny paliw w ciągu kilku tygodni przełożą się na wyższe ceny żywności w sklepach.
2: Tak przewidują w rozmowie z naszym reporterem uczestnicy rozpoczętych dziś w Warszawie targów spożywczych.
4: Myślę, że na pewno przełożenie swoje będzie miało, zwłaszcza jeżeli chodzi o transport na przykład rzeczy mrożonych. Tak? Myślę, że tutaj się na pewno to odbije, bo to są dosyć znaczne koszty.
5: Mrożone, czyli na przykład co?
4: Chleby, bułki czy ciasta.
1: Jeżeli będzie dalej to paliwo rosło, w szczególności diesel, bo na tym opieramy swoją logistykę, będziemy musieli podnieść te ceny. Do września wytrzymamy na pewno.
5: A potem październik może przynieść podwyżki, jeśli nic się na stacjach nie zmieni?
1: Jeżeli nic się nie zmieni, trend będzie utrzymany taki, że będziemy obserwowali przebicie 9 zł za litr diesla, to na pewno to się odbije w dużych zakładach produkcyjnych.
5: I o ile ceny mogą wzrosnąć? Te, które my widzimy w sklepie?
1: Na półce to będzie około 10% do góry.
0: Prognozują producent wędlin z Podkarpacia Dariusz Łuka i producent pieczywa Radosław Sobczak.
2: Rozmawiał z nimi reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
0: Im szybciej nastąpią zmiany, tym lepiej dla organizacji. Tak o sytuacji Polskiego Komitetu Olimpijskiego mówi Robert Korzeniowski.
2: Czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie zgłosił gotowość kandydowania na prezesa. Dołączył do obrad prezydium PKOL-u, które toczą się od 2 godzin.
0: Na miejscu jest wóz satelitarny RMF FM i reporterka Magdalena Grajny.
2: Dzień dobry. Witam, Magdo. Korzeniowski nie szczędził gorzkich słów pod adresem prezesa Pisiewicza.
6: Porównał aktualnego szefa PKOL-u i jego działania do pandemii koronawirusa, o której powinniśmy szybko zapomnieć.
7: Z Radosławem Piesiewiczem i tymi jego rządami mam nadzieję, że będzie w naszym wspomnieniu tak jak z COVID-em. Był trudny, cierpieliśmy wszyscy, wiele ofiar, wiele bólu, ale wyjdziemy z niego dosyć szybko.
6: Robert Korzeniowski podkreślał, że jest gotowy do zaangażowania się w dyskusję nad zmianami, które muszą nastąpić w komitecie. Mówił, że jego kandydaturę na prezesa formalnie musi zgłosić organizacja, która jest członkiem PKOL-u. Korzeniowski nie chciał jednak mówić, jaki ma pomysł na naprawę funkcjonowania komitetu i jego nadszarpniętego wizerunku. Sprzed PKOL-u Magdalena Greinert.
8: Sztuczna inteligencja w faktach RMF FM.
0: Matematyka światowa stoi u progu historycznego przełomu.
9: Dwóch matematyków przy znaczącym wsparciu sztucznej inteligencji dokonało 3 kluczowych odkryć, które przybliżają ludzkość do rozwiązania jednej z najbardziej znanych i nierozwiązanych zagadek matematycznych. Problemu równań Navier-Stokesa.
2: W studiu Grzegorz Jasiński. Dzień dobry. Grzegorzu, te równania dotyczą procesów fizycznych, z którymi stykamy się niemal na co dzień.
9: Tak, stanowią podstawę modelowania przepływu cieczy i gazów, choćby przy projektowaniu skrzydeł samolotów, symulacjach przepływu krwi przez tętnice czy konstrukcjach silników rakietowych. W pewnych warunkach potrafią jednak załamywać się i generować nielogiczne, nieprzewidywalne wyniki. Na szczęście umiemy je cyfrowo przybliżać i technicznie to nie jest problem. Natomiast ustalenie, czy równania te zawsze poprawnie odzwierciedlają rzeczywistość, to jeden z pozostałych do rozwiązania w matematyce tak zwanych problemów milenijnych. Rezultaty, które ogłoszono, dopiero przybliżają to rozwiązanie, ale już mówi się o otwarciu nowego rozdziału w historii matematyki i nauki w ogóle, gdzie przełomowe osiągnięcia mogą być owocem współpracy człowieka i sztucznej inteligencji.
0: Wtorek rozpieszcza nas piękną letnią pogodą.
2: Oj tak, nic dziwnego, że znów pojawiły się kolejki po lody.
0: Może nie tak duże jak w wakacje, ale jednak są, co sprawdził na deptaku w Lublinie reporter RMF FM Dominik Smaga.
10: Akurat czekamy w kolejce.
11: Smaki upatrzone.
12: Kokosik.
10: A u mnie na pewno będzie wanilia z Madagaskaru.
11: Ile smaków? Pani ma w tych pojemnikach?
10: Tutaj mam 16.
11: Które najszybciej schodzą?
10: Klasyki, solony karmel, śmietanka.
11: Dzień dobry, jaki zestaw smaków?
13: Daktyle i jagodzianka.
11: We wrześniu.
13: W pięknym wrześniu. Spacer i lody, rewelacja.
3: Czekoladowe i śmietankowe. Pogoda jest wspaniała, a lody jeszcze wspanialsze.
2: Podobnie, a nawet nieco cieplej ma być także jutro.
0: Cudownie. A szczegółową prognozę pogody mamy na rmf24.pl.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. AI. Wieczorem
12: Wieczorem na północnym wschodzie Polski przeważać będą chmury. Na północnym zachodzie zachmurzenie będzie umiarkowane, a w pozostałych częściach kraju będzie pogodnie. W okolicach Szczecina i Trójmiasta najprawdopodobniej spadnie deszcz. W Białymstoku temperatura wyniesie 18 stopni Celsjusza, w Krakowie i Szczecinie 21, a w Warszawie i Łodzi 22 stopnie. Jutro rano na zachodzie oraz w okolicach Warszawy będzie pochmurno, a w pozostałych regionach kraju bardziej pogodnie. Na Dolnym Śląsku spodziewajcie się opadów deszczu.

I jesteśmy po faktach RMF FM. Wracamy do polskiej polityki w RMF 24. Barbara Brodzińska-Mirocka przy mikrofonie. Rozmawiamy dzisiaj o aferze Zonda Krypto i o konsekwencjach tej afery. A w studiu ze mną cały czas jest profesor Szymon Osowski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Zostańcie z nami.

0: Jeśli właśnie dołączyliście do RMF24, to słuchacie programu Polska Polityka. Ja was serdecznie witam. Moim gościem dzisiaj jest Szymon Osowski, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. I rozmawiamy z Szymonem o tym, jakie konsekwencje polityczne może nieść ze sobą afera Zonda Krypto, która, jak już mówiłam dzisiaj w polskiej polityce, jeśli chodzi o kwestie tylko takich zasięgów internetowych, no osiąga historyczne, powiedziałabym, historyczne zainteresowanie. Rozmawiamy o tym, jakie były, czy jakie strategie może podjąć rząd, Szymon, ale również co z prawicą. Zwróciłeś słusznie uwagę, że to uderza mocno w środowiska prawicowe. No właśnie, i moje pytanie jest takie. Chciałabym, żebyśmy przeanalizowali teraz, jak ta sprawa potencjalnie może wpłynąć na wizerunek prawicy. Czy ty masz wrażenie, że pomimo tego, że funkcjonujemy w tych bańkach, takich również informacyjnych, jest tutaj potencjał na to, żeby ta sprawa dotknęła twardego elektoratu albo w jakikolwiek sposób obniżyła poparcie dla partii prawicowych? Bo sprawa ma, mam wrażenie, też charakter generacyjny. No, starsze pokolenie, czyli wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, mogą niekoniecznie orientować się w ogóle, o co chodzi w rynku kryptowalut. Z kolei młodzi w Konfederacji też mogą mieć podejście do tego różne. Zatem, czy uda się przebić z tą informacją te bańki, twoim zdaniem?
1: To jest kwestia też dowodów, bo ten twardy elektorat, doskonale wiesz, on jest raczej, nie ruszą go takie rzeczy.
0: Natomiast Prawa i Sprawiedliwości.
1: Prawa i Sprawiedliwości, no Konfederacji też, tak, Konfederacji to są tacy wolnościowcy, tak, no bo wiemy doskonale, że ci wyborcy po prostu chcą mało państwa. Oni chcą, nawet własne badania robiliśmy też niedawno, pytaliśmy wyborców, czy chcą kontroli nad hejtem w internecie, tego typu rzeczami, bo to jedynie elektorat Konfederacji był bardzo, najbardziej sceptyczny w stosunku do pewnych ograniczeń, więc tak, no to są ludzie, którzy są mało państwa, nie chcą płacić podatków, chcą wolność w internecie, no i
0: tak. No tak, a jak źle zainwestujesz, to jest twoja odpowiedzialność, prawda?
1: Tak, oczywiście. No więc to tutaj do nich też będzie może trudno dotrzeć, natomiast dlatego dla mnie tak ważne mimo wszystko było argumenty i dowody. No nagrania to są nagrania, tak? No oczywiście, bo dzisiaj jak słyszymy, że są cytowane wypowiedzi z postępowania, tak, prokuratorskiego, to można zarzucić niewiarygodny świadek i tak dalej. Ale nagranie robi swoje, tak? No tutaj argument, że zrobiła AI, pewno nie będzie do obrony, więc moim zdaniem kluczem będzie to, jakie dowody właśnie będą w stanie pokazać, czy to, co słyszymy, jest tylko relacją świadka, czy będzie twardy dowód. No i muszą być osoby, którym będzie można te zarzuty postawić, dlatego myślę, że tak ważne dla tej sprawy jest aresztowanie Piesiewicza, no bo jest osoba, którą można bezpośrednio o to oskarżyć. Teraz pytanie, czy więcej osób takich będzie. Jak mówię, jaka będzie siła dowodów? No i myślę, że gdyby one były takie mocne, to się okaże, czy będą te nagrania, o których wspominałaś, no to tak, to może mieć decydujący wpływ na ewentualnie, że część wyborców na przykład sama wie doskonale, nie tyle, że się przerzuci, tak, zmieni zdanie, ale na przykład zdemobilizuje się.
0: Oczywiście. A to też jest bardzo ważna strategia, prawda, komunikacyjna, czy w ogóle wyborcza.
1: Oczywiście, no, tak, tak, no bo kto wygra wybory, albo kto będzie rządził, przez to będzie decydowało to, jaka będzie frekwencja i kto pójdzie do wyborów.
0: Wiesz, jak ja patrzę, jak sobie prawica z tą komunikacją w tej chwili radzi, a mówimy na razie o pewnych przeciekach jakby informacji, prawda? Bo tak jak mówisz, twardych danych na stole nie ma, to znaczy nie ma żadnych aktów oskarżenia, nie ma jakichś spektakularnych obrazów z aresztowań, tak, poza pojedynczymi. Więc, no ale z drugiej strony ja widzę Jarosława Kaczyńskiego, który w ubiegłym tygodniu wydaje oświadczenie medialne, w którym przerzuca jakby odpowiedzialność na Morawieckiego. Przerzucają się pomysłami, czy robić komisję, czy robić komisję, zdaje się, Jarosław Kaczyński mówi jakiegoś zaufania publicznego, jeśli nie przekręciłam tu nic. Z drugiej strony mamy Konfederację, która na razie zdaje się tak jakby zdystansować od tego. Ja nie widzę jakiejś wielkiej aktywności Konfederacji, jeśli chodzi o takie zarządzanie tutaj kryzysowe. Bardziej widzę napięcia takie wewnętrzne pomiędzy Bosakiem a Mentzenem, jeśli chodzi o te akurat kwestie. Jak ty oceniasz tę taką, jakby na to nie patrzeć, dużą niespójność, bo oni na razie tworzą taką grę, taki teatr polityczny, w której próbują jak najbardziej od siebie tę aferę odsunąć. Czy na tym etapie to jest skuteczne, twoim zdaniem?
1: Tak jak mówisz, próbują, ale też myślę, że do końca nie wiedzą, co strona dziś rządowa, prokuratura, co ma.
0: I co wie.
1: To jest takie stąpanie, co wie, tak? Bo jakie są dowody? No, komunikacyjnie wiemy, że nikt nie odkrywa kart od razu, tylko dozuje się. Jedno nagranie, drugie, trzecie. I moim zdaniem cały czas wracam do tego właśnie, jakie argumenty takie namacalne, czy te nagrania, czy co jeszcze mają rządzący, co będą w stanie dziś rządzący, ale też no, oczywiście przede wszystkim policja, prokuratura, co będzie w stanie pokazać ludziom. No bo jednak Wydaje mi się, że gdyby takie no, dość bardzo mocne dowody były w postaci nagrań,
0: to na to dowody, w ogóle ciężko się przygotować, prawda? Na to ciężko się nawet strategicznie, tak, komunikacyjnie przygotować.
1: No i to jednak miałoby to jakieś przełożenie, no bo to byłyby ważne osoby. Pytanie, jakby sobie dzisiaj prawica poradziła z tymi osobami. Ja przypominam w pierwszej kadencji PiS-u, gdzie miał bardzo wysokie poparcie, rósł po tych wszystkich programach socjalnych, no pamiętamy Misiewicza, tak? Tak się wydawało, że to była jedna osoba, a pamiętam, to był jeden moment w tej pierwszej kadencji, gdzie sondażowo PiS-owi prawie, że spadło do pozycji koalicji, wtedy Platformy Obywatelskiej, no to właśnie był moment Misiewicza, tak? Bo już nawet wyborcy nie byli w stanie tego znieść. No, jeżeli ważni politycy danej partii jednak są konkretne argumenty, są konkretne nagrania, to to będzie się jakoś przekładało. Wiadomo, że to nie spowoduje, że nagle 10% ktoś straci czy zyska, ale to nie o to będzie chodziło, więc moim zdaniem, jeżeli ta afera będzie się rozwijała, przede wszystkim w przyszłym roku podczas kampanii wyborczej, razem będzie przykrywała problemy obecnego rządu, a po drugie, no może mieć jakiś tam wpływ na takich wyborców bardziej centrowych, tak? Na przykład tych, co głosują portfelem i popierali PiS dlatego, albo na przykład teraz będą chcieli poprzeć prawicę, no bo obieca im, nie wiem, 0% podatku PIT, tak jak ostatnio prezydent Nawrocki.
0: No tak, ale też przede wszystkim, tak jak mówisz, nawet jeżeli nie będziemy obserwować jakichś gwałtownych spadków sondażowych, to być może na przykład sprawczość rządu i postrzeganie sprawczości rządu na tyle wzrośnie, że tutaj ci, którzy się zdemobilizowali, sfrustrowali koalicją, będą jednak łapać oddech i widzieć jakąś tam nową nadzieję, bo wiemy, że ten elektorat jest dosyć mocno sfrustrowany. Czy ty uważasz, że ta afera otwiera pole dzisiaj dla rządzących, żeby spróbować rzeczywiście uporządkować kwestie tych cyfrowych aktywów? Czy ty uważasz, że to jest dobry grunt, ta afera, żeby rozpocząć ponownie dyskusję poważną na ten temat, być może zmienić te założenia projektowe, żeby zwiększyć szansę na to, że prezydent tego nie zawetuje, czy wręcz przeciwnie?
1: No potencjalnie jest, no bo no, analogia do czasów sprzed kilkunastu lat i skoków, też jakby państwo zaczęło zajmować się skokami wtedy, kiedy się okazywały, tak, że te jeden chyba przynajmniej zbankrutował, tak?
0: Może czyli pamiętam, post factum, czy de facto.
1: Tak, więc jakby są pokrzywdzone osoby. Tutaj będą te pokrzywdzone osoby, pojawiają się w mediach. Tak? Widziałem jakiś reportaż gdzieś w telewizji, więc jest oczywiście tak. No i to jest, myślę, że też problem dla prezydenta. Tak jak prezydent ma wytłumaczyć w tym momencie na przykład kolejne weto. Ja zakładam, że po prostu prezydent chce, bo tak przynajmniej jak słyszałem z jego środowiska i osób reprezentujących, że chce wprowadzić ustawę tylko po swojemu, żeby nie było nadregulacji, ale moim zdaniem no to będzie trudno się obronić, więc skoro są konkretne osoby, konkretni poszkodowani, a prezydent jakby staje tutaj naprzeciwko regulacji, tak? Bo kto wie o to, czy one są za daleko idące, czy nie? No eksperci, niewielka grupa finansistów zajmujących się tymi regulacjami, tak? Na ile to mogłoby przełożyć się na jakieś konkretne działania konkretnych firm, a wizerunkowo jest problem dla prezydenta, bo akurat tego weta no, cały czas podtrzymuje, tak? Ale jest, myślę, że trudno uzasadnić. Pytanie właśnie dlaczego? No być może rzeczywiście taka komunikacja, że prezydent chroni zonda krypto, no bo tak, potem nie wiemy oczywiście tego, no ale łatwo to sprzedać, chroni, bo jest jakoś z tą instytucją, no, z kryptowalutami powiązany w kontekście kampanii wyborczej i tak dalej. Tak. Tutaj na pewno jest, to może być problemem, natomiast no, to musi pójść dalej. Tak? No, moim zdaniem wydawało się, że Fundusz Sprawiedliwości będzie takim potężnym ciosem dla Prawa i Sprawiedliwości, a przez to, że no, nie ma tak kogo postawić, czyli
0: nie ma
1: jeden,
0: efektów,
1: drugi
0: po prostu.
1: Minister są, nie ma nic z tego. Tam wiemy, że elektorat Koalicji Obywatelskiej przede wszystkim no, tych rozliczeń bardzo chciał. Tak? Premier obiecywał i znowuż za bardzo ich nie ma. Wszyscy pamiętamy, jak Zbigniew Ziobro jeszcze w poprzedniej swojej kadencji przecież wygrał głosowanie podczas Trybunału Stanu, więc
0: tak,
1: a propos tej sprawczości,
0: dwoma głosami
1: o której
0: chyba
1: mówiłaś, tak, ale obronił się. Także, bo pamiętajmy, że wybory wyborami, ale to nie tylko Koalicja Obywatelska. Ta koalicja rządząca ma małe partie, które nie w sondażach PSL, to co zostało z Polski 2050, Centrum, nie mają szans, no i oni się będą musieli jakoś poukładać i dla nich też są ważniejsze rzeczy, czyli żeby wejść do Sejmu, a nie no, rozliczać na przykład Prawo i Sprawiedliwość. Nie?
0: Tak, ale tak. Ale ta kwestia też pokazuje to, od czego wyszliśmy, że ta afera to również pokazanie sprawczości państwa w zakresie rozwiązywania pewnych problemów. Nawet jeśli post factum, bo już są ludzie poszkodowani, to jest bardzo ważne, żeby w tej chwili rzeczywiście z punktu widzenia interesu oczywiście obywateli, ale też samej partii, żeby wykorzystać ten moment na bardzo konkretne rozwiązanie i pokazać siłę i sprawstwo państwa. Szymon, bardzo ci serdecznie dziękuję. Naszym gościem był Szymon Osowski,
1: ja
0: profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza z Poznania. Wielkie dzięki, że przyjąłeś zaproszenie, a wysłuchacie RMF24. Polska polityka trwa do godziny 18.
2: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24.
2: Te tematy budzą emocje już o poranku.
3: Rozsądne byłoby pewne podnoszenie podatków, ale mamy z drugiej strony prezydenta Nawrockiego, który zdaje się Mencenowi obiecał, że nie podniesie żadnych podatków. No to nawet akcyza na alkohol jest, że tak powiem, zamrożona.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już jutro.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Izrael ogłosił, że zamknie brytyjski konsulat w Jerozolimie Wschodniej w odpowiedzi na sankcje Londynu.
1: Chodzi o pakiet sankcji przeciwko towarom z okupowanych przez państwo żydowskie terytoriów.
0: Razem z Wielką Brytanią zakaz importu towarów z zachodniego brzegu Jordanu ogłosiło 11 innych państw, w tym Polska.
1: W reakcji izraelski MSZ ogłosił również zakaz wjazdu do Izraela dla 12 Brytyjczyków, których określił jako antysemitów.
0: Po aresztowaniu Radosława Piesiewicza po raz pierwszy zebrało się prezydium zarządu PKO.
1: Właśnie zapadła decyzja, że posiedzenie zarządu odbędzie się 14 września. A kto może zastąpić Piesiewicza na stanowisku prezesa?
0: Gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Piotr Borys, wiceminister sportu i turystyki.
1: Zapraszamy w imieniu Joanny Górskiej za pół godziny.
0: Tylko do niedzieli można zwiedzać Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie.
1: Potem obiekt zostanie zamknięty na ponad 3 lata i przejdzie gruntowny remont, zapowiada dyrektor zamku Piotr Żuchowski.
2: Jestem mile zaskoczony, bo mamy wzrost frekwencji, to taki dosyć wyraźny. No i 13 września o godzinie 17 półuroczyście będziemy zamykali bramy zamku.
3: Jak zamek będzie wyglądał po tych 3 latach?
2: Zamek wymaga dzisiaj takich działań precyzyjnych, celowanych, konserwatorskich. Ale będzie to już widać to na zewnątrz. Nie będziemy wchodzili, panie redaktorze, do zamku tak jak od 1945 roku, tylko tak jak tu stoimy, to tam, gdzie jest teraz biblioteka, będzie wejście, będzie prawdziwe foyer. Tu będą platformy, gdzie nawet po tych platformach osoby niepełnosprawne dojdą do tablicy kopernikowskiej.
0: Z dyrektorem olsztyńskiego zamku Piotrem Żuchowskim rozmawiał reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: Zaprasza Krzysztof Berenda, witamy.
5: Dzień dobry, pod koniec roku firmy wrócą do zatrudniania pracowników, przede wszystkim w przemyśle, w budownictwie i nieruchomościach. Między październikiem a grudniem aż 1/3 działających w Polsce firm zamierza zwiększyć zatrudnienie. Tak wynika z najnowszego badania analityków globalnej firmy pośrednictwa pracy Manpower. Patrząc geograficznie, najwięcej ofert zatrudnienia ma się pojawiać na wschodzie kraju, najmniej natomiast w centrum i na południu. Potrzeba budowlańców, agentów nieruchomości, specjalistów. Co ciekawe, pracowników zamierzają szukać także hotele oraz restauracje. Mało ofert będzie na natomiast w firmach informatycznych i finansowych, no bo tam panuje teraz moda na coraz szersze wykorzystywanie sztucznej inteligencji. Ofert pracy przybywa, brakuje natomiast wolnych rąk do pracy. Krajowych przedsiębiorców ratują więc pracownicy z zagranicy. Teraz legalnie takich pracowników mamy 1 152 000, o 8% więcej niż przed rokiem. Ponad 2/3 z nich to oczywiście obywatele Ukrainy. Pozostałe największe grupy to kolejno Białorusini, Hindusi i Gruzini. My sprawdźmy teraz rynki finansowe. Euro stabilnie kosztuje 4,31 zł, dolar 3,72, frank szwajcarski 4,58, a brytyjski funt 5,03 zł. Rynek, jak widać, spokojnie czeka na jutrzejszą decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Spodziewane jest utrzymanie obecnego oprocentowania naszych kredytów.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie RMF24. Ja mam nadzieję, że to wtorkowe popołudnie wrześniowe upływa wam już spokojnie. Mam nadzieję, że przebrnęliście przez największe korki, a może już pijecie ciepłą herbatkę w domu. W każdym razie my dzisiaj w polskiej polityce rozmawialiśmy o sprawie poważnej, o sprawie, do której na pewno będę w naszym programie wracała nieraz, dlatego że afera Zonda Krypto po pierwsze ma bardzo wiele wątków. To są wątki zarówno polityczne, jak i prawne, jak i biznesowe, medialne, więc będzie o czym mówić. Sprawa na dzisiaj wygląda bardzo rozwojowo i dotyka na dziś, wedle informacji, których mamy, przede wszystkim polityków prawicy. I widać po prawej stronie takie dosyć duże zamieszanie, widać niepewność, a ta niepewność przede wszystkim manifestuje się w dwóch rzeczach. Po pierwsze, zwróćcie uwagę na pewną niekonsekwencję i taki bałagan komunikacyjny, który widać w przekazach prawicy, o którym również dzisiaj rozmawiałam z Szymonem Osowskim. Zwróćcie też uwagę, jakie to wywołuje konflikty wewnątrz, na przykład Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj wyraźny jest taki konflikt, w zasadzie zaostrzenie tego konfliktu, pomiędzy Rozwojem Plus i Mateuszem Morawieckim a PiS-em, ale też wydaje się, że sprawa ta dotknie Konfederację, a więc tutaj iskrzy na linii Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen. Więc jak widać, ta afera nie tylko powoduje zewnętrzne problemy, no bo jakoś trzeba się wytłumaczyć wyborcom, a z drugiej strony powoduje też takie problemy wewnętrzne. Pytanie oczywiście, które będzie, myślę, zawracało nam głowę w najbliższych tygodniach, to fakt, czy Zonda Krypto będzie takim game changerem tej kampanii wyborczej, na co liczy Donald Tusk. Wydaje mi się, że może wcale nie być łatwo, bo z uwagi na to, że sprawa dotyczy kryptowalut, która dla wielu ludzi, to są trudne tematy. Nie każdy operuje w tym obszarze, nie każdy inwestuje w kryptowaluty. No więc pytanie jest, czy rządzący znajdą jakiś sposób na to, w jaki sposób właśnie tłumaczyć tę trudną w przekazie jednak, jakby na to nie spojrzeć, aferę. Więc obserwujemy, co zrobi z tym rząd, no i obserwujemy, jak poradzi sobie prawica z tłumaczeniem się swoim wyborcom z tego, co będą odkrywać przed nami media. Zostańcie z RMF24.
1: Radio RMF24.

Słuchacie RMF24. W polskiej polityce dzisiaj mówiliśmy z moim gościem Szymonem Osowskim o tym, z czego się należy spodziewać, albo inaczej, jakie mogą być konsekwencje zonda krypto. Więc w najbliższych tygodniach będę tę sprawę oczywiście dla Was dalej analizować i obserwować i do niej wracać. W tym kontekście warto też obserwować i zwracać uwagę na to, jak będzie wyglądała dynamika takich wewnętrznych tarć w samej Koalicji Obywatelskiej, dlatego że na dziś wydaje się, że pozycja Waldemara Żurka, ministra sprawiedliwości, w związku z rozwojem sprawy zonda krypto wzrasta, więc zobaczymy, jak to będzie się dalej rozwijało. Warto też obserwować kwestię rozwoju spraw w przypadku Trybunału Konstytucyjnego. O tym, dlaczego to jest bardzo ważna instytucja, rozmawiałam w zeszłym tygodniu z moją gościnią. Zachęcam Was, odwiedzajcie portal RMF24, tam dostępne są moje rozmowy z gośćmi, więc w każdej chwili możecie do nich wrócić. Natomiast wiemy oczywiście, że Trybunał Konstytucyjny to nie tylko ludzie, ale wybór Berka budzi na tyle krytyczne oceny i opinie, że warto przyglądać się, co realnie ten wybór przyniesie. Czy to się skończy na takich personalnych, powiedziałabym, zmianach, czy rzeczywiście, jak zapowiada premier, Maciej Berek będzie takim nowym Waldemarem Żurkiem dla premiera, czyli zobaczymy, czy rzeczywiście tam będą w tym Trybunale Konstytucyjnym jakieś znaczące instytucjonalne zmiany. Poza tym, tak trochę na obrzeżach polityki, dziś rozpoczyna się forum ekonomiczne w Karpaczu i mam takie wrażenie i przemyślenia, że bardzo ciekawe, interesujące jest obserwowanie, co się dzieje na forum ekonomicznym w Karpaczu, dlatego że w ostatnich latach ekipa rządząca niechętnie w tym forum ekonomicznym w Karpaczu uczestniczyła. Przyjęło się w debacie publicznej takie postrzeganie tej dużej, jakby na to nie patrzeć, imprezy jako bardziej imprezy środowisk prawicowych. Tymczasem w tym roku, najprawdopodobniej z racji tego, że to rok wyborczy, wybiera się do Karpacza wielu przedstawicieli rządu, więc warto obserwować, dlatego że w trakcie takich wydarzeń bardzo dużo widać, jeśli chodzi o taką dynamikę i nastroje polityczne. Sporo można odczytać, ja się oczywiście będę przyglądała, jak to wygląda i będę się z Wami swoimi przemyśleniami dzieliła. Jesteśmy razem do godziny 18:00.

0: Słuchajcie, RMF FM, u nas jak zawsze wszystko na bieżąco, aktualne tematy i fakty. 19 już na zegarze.
1: Przed wami Marlena Chudzio i Tomasz Zaryński.
2: Zapraszamy. Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego podjęło decyzję. W poniedziałek poznamy osobę, która będzie pełnić obowiązki prezesa pod nieobecność Radosława Piesiewicza.
3: 8 kandydatów wystartuje w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. Tylu zarejestrowała Miejska Komisja Wyborcza.
2: W faktach też rozśpiewany powrót lata w Warszawie.
4: Tyle słońca w cały

0: mieście, nie widziałeś tego jeszcze, popatrz.
1: Wybiła 19.
2: W najbliższy poniedziałek poznamy osobę, która ma pełnić funkcję prezesa PKOL-u. Będzie nim jeden z wiceprezesów komitetu.
1: Przed siedzibą PKOL-u w stolicy cały czas jest wóz satelitarny RMF FM i reporterka Magdalena Greinert. Witamy,
3: tak,
1: Magdo.
3: Dobry wieczór.
1: Prezydium rozmawiało też o rozwiązaniu umowy z Zonda Krypto.
3: Tak, i taki dokument został członkom prezydium pokazany, więc umowa została skutecznie wypowiedziana. Prezydium poznało też sytuację finansową Polskiego Komitetu Olimpijskiego i okazuje się, że kasa jest prawie pusta, mówi wiceprezes PKOL-u Adam Korol.
4: To mogę powiedzieć do końca miesiąca są środki na funkcjonowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a później już gorzej.
3: Dobra informacja jest taka, że wyjazd naszej reprezentacji na Igrzyska Młodzieżowe do Dakaru nie jest zagrożony. Wiceprezes Korol dodaje, że najbardziej go zaskoczyły problemy finansowe i zobowiązania, które ma Polski Komitet Olimpijski. Nie ma też wątpliwości co do wypłacania wynagrodzenia prezesowi Piesiewiczowi. Nie będzie dostawał pieniędzy, bo nie świadczy pracy. Sprzed PKOL-u Magdalena Greinert.
1: 8 osób będzie najprawdopodobniej ubiegać się o urząd prezydenta Krakowa.
2: Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała dziś dwie kandydatury, Darii Gosek-Popiołek z Lewicy oraz Sławomira Pietrzyka z Socjaldemokracji Polskiej.
1: W faktach łączymy się z naszym krakowskim reporterem Maciejem Sołtysem. Witamy.
2: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
2: Maćku, kto odpada z tego wyścigu?
5: Bartosz Bochyńczak z Konfederacji. Po ponownym przeliczeniu podpisów Miejska Komisja Wyborcza odmówiła dziś rejestracji jego kandydatury. Zabrakło mu 122 poprawnych podpisów. Bochyńczak może się jeszcze odwołać do komisarza wyborczego. Podobnie jak Marian Banaś, którego kandydatura przepadła wczoraj, też z powodu zbyt małej liczby ważnych podpisów. Wśród zarejestrowanych, oprócz wspomnianych przez was przedstawicieli Lewicy i Socjaldemokracji Polskiej, są natomiast Aleksandra Owca, Monika Piątkowska, Michał Drewnicki, Łukasz Gibała, Jan Hoffman oraz Michał Klimek. Do 14 września komisja ma podać alfabetyczną listę kandydatów w walce o fotel w gabinecie magistratu przy Placu Wszystkich Świętych, a pierwsza tura wyborów w Krakowie 27 września.
1: Jest śledztwo w sprawie, tu cytat, ucieczki Zbigniewa Ziobry do USA.
2: Jak poinformował w serwisie X rzecznik rządu Adam Szłapka, prokuratura sprawdza, czy pomagali mu w tym prezes Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz i europoseł PiS Adam Bielan.
6: Fakty, przy których się uśmiechniesz.
2: Lato wróciło.
1: W Warszawie nad Wisłą witano je śpiewająco.
7: Super, jest bardzo fajnie.
8: Po prostu uwielbiam, kocham słońce. I wrzesień też.
9: Jest wachlarz, jest gorąco.
7: No i jest lato.
9: I pójdę boso. Widziałem, że przed chwilą nogi były maczane w wodzie.
7: Owszem. Właśnie rzuciłam pracę. Nie, no jest dobrze. Na pewno słońce trochę koi i woda. Lecę, bo chcę. Lecę, bo życie jest złe. Czy są pieniądze, czy nie? O właśnie.
10: Jeszcze niech zostanie nam lato trochę dłużej. Zwariowało, oszalało
9: moje serce. Wasze serce zwariowało, oszalało?
10: No niestety jeszcze nie.
9: Na hamaczku w dzień wrześniowy leży sobie
11: Marysia
9: i czyta książkę.
11: Tak.
9: I się opala.
11: Przy okazji.
9: Jak na panią patrzę, to kojarzy mi się z piosenką Dziewczyny lubią brąz.
11: O tak, może być. Dziewczyny lubią brąz. I słońce o tym wie.
0: Tyle słońca w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze, popatrz, o popatrz.
2: Z rozśpiewanymi mieszkankami stolicy rozmawiał nasz reporter Michał Radkowski.
1: No a jutro w Warszawie i nie tylko, znów pełne słońce.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Power Play. Tu Radio RMF 24.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24, mamy dla was jeszcze więcej informacji. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś, skazany w 2023 roku, uznany za więźnia politycznego. Miał odbyć wyrok 8 lat więzienia za podżeganie do nienawiści i wzywanie do działań na rzecz wyrządzenia szkody bezpieczeństwu narodowemu. Dzięki działaniom polskich władz Poczobut został uwolniony podczas wymiany więźniów między Polską a Białorusią. Paweł Łatuszka, lider białoruskiej opozycji w Polsce, w radiu RMF24 opowiadał, czy Poczobutowi grozi kolejne zamknięcie w więzieniu.
1: Nie, Łukaszenka moim zdaniem na ten obecny moment nie pójdzie tą drogą. Łukaszence zależy na tym, żeby kontynuować rozmowy z Amerykanami i w najbliższych dniach do Mińska ma wybierać się specjalny wysłannik prezydenta Trumpa, John Paul, który będzie negocjował możliwość uwolnienia kolejnej grupy więźniów politycznych. Moim zdaniem to jest gwarancja. Oczywiście nie stuprocentowa, tu nikt nie może dać gwarancji stuprocentowych bezpiecznego pobytu pana Andrzeja Poczobuta na Białorusi. I wiem, że oczywiście i strona polska, i polska MSZ, dyplomacja polska też rozmawiała w sprawie jego ewentualnego wyjazdu na Białoruś, bo przecież po uwolnieniu od razu otrzymał paszport w odróżnieniu od wielu deportowanych Białorusinów, więźniów politycznych i również miał zapewnienie, że będzie miał możliwość powrotu na Białoruś. Moim zdaniem Łukaszenka też chce w ten sposób dać jakiś sygnał polskim władzom. Pytanie powstaje, czy brać to na wiarę i jak na to patrzeć. Według nas oczywiście Andrzej Poczobut, człowiek mocnego charakteru, milimetr po milimetrze chce poszerzyć obszar do działania Związku Polaków na Białorusi, ale areszty, represje na Białorusi są kontynuowane. Chociażby wczoraj była informacja, że jeden obywatel Białorusi, młody człowiek, wrócił na Białoruś, pracował w Polsce jako IT-specjalista i został zatrzymany i aresztowany i grozi mu lata więzienia. I takich sytuacji mamy wielu. Nadal w więzieniach jest około 1000 więźniów politycznych. Represje nie ustają. Zatrzymania nie ustają. Uznanie wszystkich organizacji za ekstremistyczne to nadal trwa. Zlikwidowano ponad 2000 organizacji pozarządowych na Białorusi i żadna z nich nie została zlegalizowana. Także to pozory. Łukaszenka chce poprzez to pokazać, że niby zmienia politykę, ale na pewno to nie jest tak.
0: Ale to właśnie dlatego dzisiaj Andrzej Poczobut zdecydował się na powrót na Białoruś?
1: No, jeżeli mówimy o tym, że Amerykanie planują przyjechać, ja nie wiem, czy brał on to pod rozwagą, podejmując tą decyzję, ale myślę, że te uzgodnienia podczas jego uwolnienia pracują, że wtedy reżim KGB zapewniło, że będzie miał prawo powrotu na Białoruś i otrzymał paszport. No ale jeszcze raz, on zaryzykował. To pokazuje, że on wygląda jak zwycięzca i jest zwycięzcą w tej sytuacji. Spróbuje poszerzyć możliwości do działania polskiej mniejszości na Białorusi. To jest prawda bardzo ważne, ale nadal to jest oczywiście ryzykowne.
0: No właśnie, to jest to pytanie, czy to nie jest zbyt duże ryzyko. A jakie jeszcze znaczenie ma powrót Andrzeja Poczobuta dla białoruskiej opozycji?
1: Jeszcze raz, ja oceniając tą sytuację, rozmawialiśmy dzisiaj w gabinecie zjednoczonym na czele z Cichanowską, jeszcze raz podkreślamy, że Łukaszenka nie prowadzi systemowych zmian. Nie ma uwolnienia wszystkich więźniów politycznych i nie ma zaprzestania represji. Na dzień dzisiejszy to wygląda jako karuzela. Jednych wypuszcza, kolejnego dnia wsadza nowych. Na przykład w ubiegłym tygodniu obrońcy praw człowieka uznali nowych 16 osób za więźniów politycznych. Jeżeli nadal trwają represje, to wszystko to pozory. Ale oczywiście my wspieramy pana Andrzeja Poczobuta i jeszcze raz, no, to jest bohater w naszych oczach dla Białorusinów i na pewno dla Polaków.
0: Mówił Paweł Łatuszka, lider białoruskiej opozycji w Polsce.

0: A już teraz w Radiu RMF 24 o sukcesie polskich uczniów. Wyniki polskich 15-latków w międzynarodowej ocenie umiejętności uczniów są zdecydowanie powyżej średniej europejskiej. Tak zwane badanie PISA dotyczy umiejętności matematycznych, rozumienia czytanego tekstu oraz rozumowanie w naukach przyrodniczych. W każdym z tych elementów mamy się czym pochwalić, mówi profesor Maciej Jakubowski, dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych Państwowego Instytutu Badawczego.
1: To główną dziedziną były nauki przyrodnicze, rozumowanie w naukach przyrodniczych i tutaj plasujemy się w czołówce europejskiej. Tylko trzy kraje w Europie mają lepsze wyniki, to jest Finlandia, Estonia i Wielka Brytania.
0: A one są wyraźnie lepsze od Polski, panie profesorze?
1: No tutaj rzeczywiście Estonia i Wielka Brytania się wybijają. One zawsze troszkę były lepsze też w naukach przyrodniczych, więc to jest takie utrzymanie trendu. Finlandia minimalnie nas tutaj przewyższa. Natomiast w innych dziedzinach jesteśmy jeszcze bliżej czołówki. W matematyce tylko Estonia jest od nas lepsza w czytaniu. Dochodzi jeszcze Irlandia, która też w tym czytaniu zawsze była mocna.
0: A czy są obszary, panie profesorze, w których powinno nam się zapalić czerwone światło? Jakieś ostrzeżenie, że trzeba coś zmienić, nad czymś pracować mocniej?
1: No zdecydowanie. Po pierwsze, te wyniki poznawcze, kognitywne są dobre w porównaniu z innymi krajami, ale wciąż to jest niżej niż te kilkanaście lat temu. Więc tu na pewno chcielibyśmy nadrobić i wrócić do tego poziomu sprzed tych paru lat. Z drugiej strony też widzimy takie niekognitywne wyniki, czyli na przykład stosunek uczniów do szkoły, do edukacji. No tu widzimy na przykład takie pytanie o ciekawość, czy lubisz się uczyć nowych rzeczy. No i tu nasi uczniowie wypadają dosyć słabo, są zdecydowanie poniżej średniej. Inne były pytania o wytrwałość. No taka bardzo ważna cecha nie tylko w edukacji, ale w życiu codziennym. Czy jesteśmy wytrwali, czy kończymy zadanie, które zaczęliśmy. No i tutaj też nasi uczniowie sami siebie oceniają na niskim poziomie. Jesteśmy tutaj na szarym końcu, jeżeli chodzi o kraje europejskie, ale także kraje PISA w ogóle. Więc na pewno tutaj mamy wiele do zrobienia, bo z jednej strony uczniowie mają te kompetencje, obiektywnie rzecz biorąc, mają je wysokie, natomiast no, wciąż nie wierzą w siebie i też nie widzą sensu szkoły, bo wielu z nich też mówi, że szkoła właściwie ich nie przygotowuje do życia, to jest strata czasu, no i nie mają też tych cech, które będą się przekładać później na ich dalsze sukcesy.
0: No i teraz pytanie, jak to zmienić, prawda?
1: No tutaj odpowiedzią, myśmy patrzyli na te badania, zastanawiając się, jak zmieniać polską szkołę, i te elementy są wprowadzane w reformie Kompas Jutra, czyli właśnie to podkreślenie, że ja nie tylko muszę dobrze nauczać matematyki dla nauczycieli, tak, taki przekaz, ale też muszę budować poczucie sprawczości i sensu, czyli żeby uczniom pokazywać, że ta matematyka się do czegoś przydaje, że oni potrafią z tą matematyką zrobić coś praktycznego. Tutaj w badaniu PISA są ciekawe zadania, które są takimi zadaniami życiowymi. Myśmy dzisiaj pokazali zadanie, gdzie trzeba policzyć, ile samochód spala, na ile jest opłacalny i wybrać samochód, który na przestrzeni iluś lat da nam, będzie najbardziej korzystny ekonomicznie i też będzie miał najwyższą wartość w sprzedaży. Więc takie bardzo praktyczne zadanie, które wymaga umiejętności matematycznych, no i niestety wielu uczniów sobie z tym nie radzi. Więc na pewno to chcemy zmienić w polskiej szkole, żeby była bardziej praktyczna, nastawiona na takie też budowanie pewności siebie uczniów.
0: Jeszcze raz gratulacje dla polskich uczniów. A całą rozmowę możecie posłuchać na RMF On.

0: Tu Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. W Niemczech nie milkną echa sukcesu AfD w Saksonii-Anhalt. Wczoraj wieczorem przed bramą brandenburską w Berlinie zgromadziło się kilka tysięcy osób przeciwników skrajnie prawicowej alternatywy dla Niemiec. Wynik wyborczy uznali za to politycy dwóch głównych niemieckich partii, CDU i CSU. Profesor Ireneusz Karolewski z Uniwersytetu w Lipsku w Radiu RMF 24 w rozmowie z Piotrem Salakiem kreślił scenariusz, z kim AfD może objąć rządy po wygranych wyborach landowych.
1: Prawdopodobnie utworzy rząd z BSW, czyli partią nacjonalistyczną, ale ze skłonnościami lewicowymi. Przedstawiciele tych partii od dłuższego czasu mówią o tym, że współpraca między BSW, czyli partią, tak zwanym sojuszem Sahry Wagenknecht, a AfD będzie możliwa i liczby to sugerują, dlatego że AfD nie zdobyła absolutnie większości, czyli nie może utworzyć sama rządu, natomiast może to zrobić z BSW. I takie jest duże prawdopodobieństwo.
2: I co
1: Na pewno będzie rządzić w
2: Niemczech?
1: W takiej konstelacji. To z samych Niemczech nic się nie wydarzy na razie, dlatego że to są wybory landowe w Saksonii-Anhalt. Pytanie jest zasadnicze, na które jeszcze nie umiemy odpowiedzieć, czy ta bardzo duża wygrana, ponieważ AfD podwoiło w zasadzie swój wynik sprzed 5 lat, z poprzednich wyborów, ma teraz prawie 44%. To jest olbrzymia wygrana, olbrzymi sukces polityczny. Czy ten sukces przełoży się na tak zwaną niebieską falę, jak się mówi w Niemczech, od koloru tej partii, czy w wyborach w Mecklenburgii, bo raczej nie w wyborach w Berlinie. W Berlinie raczej partia lewicowa dominuje ze względu na to, że tam jest mało ludności rdzennej, tylko więcej napływowej, landów zachodnich i młodej. Czy to przełoży się na taką niebieską falę również w landach zachodnich, czy też będzie to wydarzenie jednostkowe, bo tak też może być, prawda? Badania pokazują, że wyborcy, w szczególności w Saksonii-Anhalt, ale też w innych landach wschodnich, wykazują się dużą niestabilnością preferencji politycznych. Tak, to znaczy, że za 5 lat to ten obraz wygranej AfD zupełnie może się odmienić, jeżeli wyborcy nie będą zadowoleni z rządów w sposób systematyczny. To nie będzie takie proste.
2: I już na koniec chciałem pana zapytać o ten ruch protestu przeciwko AfD. Widzieliśmy wielotysięczne demonstracje przed bramą brandenburską. Czy to jest specyfika Berlina, czy rzeczywiście ten ruch anty-AfD też narasta w Niemczech?
1: Ten ruch jest, tylko że on jest w zasadzie bez większego znaczenia. Nie przypisywałbym temu ruchowi większego znaczenia. To są przeważnie młodzi ludzie, którzy protestują przeciwko faszyzmowi i to jest oczywiście bardzo pozytywne w sensie dyskursu politycznego w Niemczech, natomiast to kompletnie nie przekłada się na preferencje wyborcze w samych landach.
0: Mówił profesor Ireneusz Karolewski z Uniwersytetu w Lipsku. A już za niespełna 2 tygodnie odbędą się wybory landowe w Berlinie oraz Mecklenburgii, Pomorzu Przednim. Radio RMF.

0: słuchacie programu Powerplay. U nas już za moment będzie godzina 20, zatem czas na fakty.
1: Te najnowsze przekazują Marlena Chudzio i Tomasz Waryński.
2: Na początek kurierzy Poczty Polskiej i stawki, jakie dostają za swoją pracę.
3: Firma odpowiada na pytania RMF FM.
2: Kto i jak ustala przyczyny pożarów?
3: Strażacy mówią o potrzebie nowych przepisów.
2: Nocna opieka zdrowotna wraca do miastka.
3: Nowy operator zastąpi zadłużony szpital.
2: Za chwilę też fakty sportowe RMF FM.
3: Z piłkarską Ligą Mistrzów.
2: Warunki finansowe kurierów Poczty Polskiej są tajemnicą przedsiębiorstwa, informuje nas w swoim stanowisku spółka.
3: To odpowiedź na pytanie reporterki RMF FM o proponowane pracownikom Pocztexu gorsze warunki płacy.
2: W mailu przesłanym do naszej redakcji firma zaprzecza, że proponuje kurierom 4 zł za doręczenie paczki zamiast dotychczasowych 7 zł i że nie namawia do przechodzenia na umowy B2B.
3: Co na to kurierzy Pocztexu w ciemnej koło

0: Dzymina na Mazowszu.
1: Mamy jeszcze robić odbiory, korespondencje z filii poczty do poczty, to my już teraz będziemy nie pracować tak, jak do tej pory pracowaliśmy 10-11 godzin, tylko będziemy pracować może po 16 godzin.
2: A za taką pracę godnie by się zarobiło?
1: No właśnie te 30% jeszcze mniej. Pracy nakładają najwięcej, a 30% mniej. No to około 6 tysięcy mniej. No.
2: To na czysto po odliczeniu wszystkiego?
1: No, zostanie może 1200 zł.
3: Z frustracji powiedziałem dyrektorowi, że po prostu wziąłem kalkulator do ręki i przeliczyłem warunki na tej umowie i ona jest nieakceptowalna. No zwyczajnie jest tak, jak chłopaki mówią, 30-40% w dół przy większym nakładzie pracy.
4: Usłyszała reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
0: Potrzebujemy ustawy o biegłych z zakresu pożarnictwa.
4: Mówi w rozmowie z RMF FM starszy brygadier Tomasz Wiśniewski, zastępca komendanta wojewódzkiego Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
0: W Poznaniu trwa międzynarodowa konferencja pożarnicza, na której jest nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
4: Dlaczego ta ustawa jest tak potrzebna?
5: Ponieważ obecne przepisy o powoływaniu biegłych są oparte tylko o rozporządzenie, a ustawa dokładniej miałaby regulować chociażby kwestie szkoleń i zwiększania kompetencji. Zastępca komendanta Wielkopolskiej Straży Pożarnej podkreśla, że działania dotyczące ustalania przyczyn pożarów wymagają nowych rozwiązań.
6: Ona powinna regulować z jaką wiedzą i jak należy ją w odpowiedni sposób podwyższać. Powinna być weryfikowana. Tego dziś nie ma, nie jest to regulowane. Nie każdy zrzeszony biegły u nas w stowarzyszeniu chce się doskonalić, ale i też on opiniuje. A trzeba pamiętać, że odpowiedzialność przed organem procesowym jest przeogromna.
5: Mówi starszy brygadier Tomasz Wiśniewski z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
0: Do miastka w Pomorskiem i okolicznych gmin wróci nocna i świąteczna opieka zdrowotna.
4: Pomorski oddział NFZ-u rozstrzygnął postępowanie w tej sprawie.
0: Spółka, która została wybrana, rozpocznie świadczenia od 21 września.
4: Zastąpi w tym szpital miejski, który z początkiem sierpnia zakończył działalność.
0: Z szacunkowych danych wynika, że długi tej placówki przekraczają 40 milionów złotych i gmina, która jest jej właścicielem, nie ma możliwości dalszego finansowania.
4: Szpital zalega też z płatnościami dla pracowników.
7: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
0: Książę Jerzy, syn księcia Williama i księżnej Kate, drugi w kolejce do brytyjskiego tronu, rozpoczął dziś naukę w elitarnym Eton College.
4: Elitarnym, bo czesne sięga niemal 65 tysięcy funtów, a uczniowie we frakach robią wrażenie.
0: No, szczegóły zna londyński korespondent RMF FM Bogdan Frimorgan.
8: Choć książęca para chętnie buduje w mediach wizerunek zwyczajnej rodziny, w kluczowym momencie tradycja wygrała z nowoczesnością. Zamknięta placówka z internatem, położona niedaleko Windsoru, od wieków kształtuje brytyjskie elity. Tu naukę pobierało 20 premierów i całe pokolenia arystokratów. Książę Jerzy rozpocznie naukę w szkole średniej w Eton, tej samej, do której lata temu uczęszczał jego ojciec William. Mimo PR-owych wysiłków dworskiej machiny, na pewno nie będzie tylko jednym z wielu uczniów.
0: Kolejne fakty przygotuje i przedstawi Mateusz Bożek.
4: My mówimy do usłyszenia, ale zapraszamy jeszcze na fakty sportowe.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Fakty sportowe przedstawi Paweł Konieczny.
9: Tak jest, dobry wieczór. Ruszył nowy sezon piłkarskiej Ligi Mistrzów, a w pierwszej kolejce trwają aktualnie dwa spotkania. Club Brugge przegrywa z Aston Villą 1-3, a Ajax z kolei prowadzi z Lask 1-0. Szlagierowo zapowiada się już za niecałą godzinę starcie Realu. Rekordzisty pod względem triumfów w Lidze Mistrzów z Interem Piotra Zielińskiego. Na ławce trenerskiej Królewskich usiądzie Portugalczyk José Mourinho, który w 2010 roku wygrał Ligę Mistrzów właśnie z Interem, a 6 lat wcześniej dokonał tego z FC Porto. Jak podkreśla, przed Królewskimi trudne wyzwanie. Real Madrid miał za sobą bardzo trudny sezon. Kiedy przeżywa się tak skomplikowane sezony, oczywiście jest wiele rzeczy, które trzeba poprawić. Czym innym jest praca w oparciu o stabilne fundamenty, a czym innym w sytuacji, gdy punktem wyjścia są problemy. I właśnie z taką sytuacją mamy tu do czynienia. Wśród innych ciekawych spotkań, które ruszą za godzinę, m.in. starcie wspomnianego wcześniej Porto z Manchesterem City. Eva Pajor z Barcelony znalazła się wśród 30 nominowanych do Złotej Piłki France Football. Wśród mężczyzn o 9 złotą piłkę powalczy Lionel Messi, a jego rywalami będą Kylian Mbappé, Erling Haaland i Harry Kane. Gala wręczenia nagród odbędzie się 26 października w Londynie. Reprezentacja polskich kobiet w piłce nożnej plażowej rozpocznie jutro we włoskim Viareggio Mistrzostwa Europy. Biało-czerwone to mistrzynie Starego Kontynentu sprzed 2 lat. Beach soccer to niezwykle efektowna odmiana piłki nożnej, w której nie brakuje efektownych bramek zdobywanych m.in. z przewrotki, podkreśla kapitan naszej kadry Justyna Matysiak.
10: Najbardziej chyba cieszą te przewrotki, jeśli się to uda. Ale ogólnie jeśli chodzi o samą grę górą, najwięcej się dzieje przede wszystkim. No nie mamy takiego, aż takiego panowania nad piłką, czy na przykład na futsalu, czy na trawie.
9: A Polki w fazie grupowej zmierzą się z gospodyniami Włoszkami i Hiszpankami.
11: Tu Radio RMF 24.

0: Misja specjalna w RMF FM. Zatrute cygara i wybuchające muszle. Jak CIA próbowało pozbyć się Fidela Castro.
1: Fidel Castro przez wiele lat rządził Kubą, a na temat jego długowieczności powstało wiele żartów i anegdot. W Hawanie popularna była historia opowiadająca o tym, jak Castro miał pewnego dnia otrzymać w prezencie żółwia z wyspy Galapagos. Jednak gdy dowiedział się, że przedstawiciele tego gatunku potrafią żyć ponad 100 lat, odmówił przyjęcia podarku. Swoją decyzję wytłumaczył słowami:
2: widzicie, to jest właśnie problem ze zwierzętami. Przywiązujesz się do nich, a potem one umierają przed tobą.
1: Był to oczywiście żart, ale przywódca Kuby rzeczywiście wydawał się być nieśmiertelny. Nie chodziło jednak o jego wiek i długoletnie nieprzerwane rządy. Według kubańskich służb Castro miał też przeżyć 634 zaplanowane na niego zamachy. Wiele z tych prób podjęło CIA, pragnące zakończyć komunistyczne rządy na Kubie. Niektóre z tych operacji miały duże szanse powodzenia i tylko pech agentów sprawił, że nie zakończyły się śmiercią dyktatora. Inne pomysły były tak absurdalne, że nigdy nie wyszły poza etap planowania. W dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej opowiemy o tym, jak Amerykanie bezskutecznie próbowali pozbyć się Fidela Castro. 10 marca 1952 roku generał Fulgencio Batista przeprowadza na Kubie bezkrwawy zamach stanu i ogłasza się prezydentem kraju. Nowy przywódca znacząco ogranicza swobody obywatelskie i prześladuje przeciwników politycznych. Współpracuje też z mafią, której pozwala kontrolować handel narkotykami, prostytucję i hazard. Ze względu na niechęć Batisty do komunizmu, jego reżim ma poparcie Stanów Zjednoczonych. W tym okresie amerykańskie firmy kontrolują znaczną część kubańskiego przemysłu. Jednak w trakcie rządów Batisty na Kubie narastają nierówności społeczne, co sprawia, że przywódca staje się niezwykle niepopularny wśród Kubańczyków. Doprowadza to do wybuchu rewolucji i 1 stycznia 1959 roku generał jest zmuszony opuścić wyspę. Rządy w kraju przejmuje Fidel Castro. Charyzmatyczny przywódca przeprowadza liczne reformy, które pchają Kubę w kierunku ustroju komunistycznego. Jest też nieufny wobec Stanów Zjednoczonych i zaczyna zacieśniać stosunki ze Związkiem Radzieckim. Zmiana rządów na Kubie i zwrot w stronę Moskwy bardzo niepokoi USA. Wyspa leży niedaleko Florydy i Waszyngton obawia się, że Sowieci mogą utworzyć na niej swoje bazy wojskowe. Obawiano się również, że sukces rewolucji na Kubie może popchnąć inne kraje Ameryki Łacińskiej w stronę komunizmu. Dlatego prezydent Stanów Zjednoczonych Dwight Eisenhower zleca agencji wywiadowczej CIA znalezienie sposobu na obalenie Castro. Opracowano wtedy plan, zgodnie z którym polityczni uchodźcy z Kuby mieli wylądować na wyspie i przy wsparciu wojsk amerykańskich opanować kraj. Następnie mieli przekazać władzę obalonemu przez rewolucję Batiście. Akcję przeprowadzono za czasów prezydentury Johna Kennedy'ego. Operacja, która została nazwana inwazją w Zatoce Świń, rozpoczęła się 17 kwietnia 1961 roku. Zakończyła się jednak kompromitującą porażką USA, a Castro utrzymał się przy władzy. Wobec niepowodzenia inwazji agenci CIA skupiają się na zaplanowaniu zamachu na przywódcę Kuby. Pierwsze próby podejmowano już zresztą na przełomie lat 50. i 60., a amerykańska agencja wywiadowcza uświadomiła sobie wtedy, jak trudne czeka ją zadanie. Fidel Castro posiada doskonałą ochronę, a jego plan dnia jest utrzymywany w ścisłej tajemnicy. Choćby informacje o jego wyjazdach są ogłaszane w ostatniej chwili lub często już po powrocie z danej podróży. Co więcej, CIA nie posiada na Kubie dobrze zorganizowanej siatki zaufanych agentów, którzy mogliby przeprowadzić zamach. Mimo tych trudności pracownikom agencji udaje się przygotować kilka planów, które miały sporą szansę powodzenia. Jednym z pomysłów było dostarczenie Fidelowi Castro zatrutych cygar. Dyktator był znany z tego, że gustował w cygarach. Były one zresztą nierozerwalnie związane z jego wizerunkiem. Chciano nasączyć je silnie trującą toksyną botulinową, która spowodowałaby niemal natychmiastową śmierć. Spreparowane pudełko miało nawet zostać dostarczone nieznanemu agentowi na Kubie. Jednak z nieznanych przyczyn cygara nigdy nie dotarły do Fidela Castro. Rzekomo chciano też zabić przywódcę Kuby przy pomocy eksplodujących cygar, ale nie ma żadnego oficjalnego potwierdzenia, że taki plan kiedykolwiek powstał. Fidel Castro ma też inną słabość. Kobiety. Amerykanom udaje się zwerbować do pomocy jedną z jego kochanek, Marite Lorenz. Lorenz zaszła w ciążę z dyktatorem, jednak Castro zlecił przeprowadzenie aborcji wbrew jej woli. W wyniku powikłań kobieta poważnie zachorowała i musiała się udać na leczenie do Nowego Jorku. Początkowo Lorenz nie chce wracać na Kubę, ale wtedy spotyka się z nią agent CIA, który proponuje jej współpracę. Marita Lorenz czuje ogromną złość na Castro i ostatecznie zgadza się go zabić. Otrzymuje pigułki z trucizną, które ukrywa w słoiku z kremem. Następnie wraca na Kubę, gdzie ma się spotkać z Fidelem Castro w pokoju hotelowym. Przed jego przyjściem Lorenz wyciąga tabletki, ale z przerażeniem odkrywa, że są pokryte kremem i nie jest w stanie ich oczyścić. W panice wyrzuca je do toalety. Jednak gdy Castro w końcu przychodzi, wyczuwa zdenerwowanie kobiety i wprost pyta:
2: przyjechałaś tutaj, żeby mnie zabić?
1: Zaszokowana Lorenz odpowiada jedynie:
3: tak.
1: Według relacji Lorenz, Castro nie był na nią zły, zapytał jedynie:
2: pracujesz dla CIA?
3: Nie, pracuję dla siebie.
1: Przywódca Kuby miał wtedy podać jej swój rewolwer, zachęcając, by do niego strzeliła. Marita Lorenz nie jest jednak w stanie pociągnąć za spust, co Castro komentuje słowami:
2: widzisz, nie potrafisz mnie zabić. Nikt nie potrafi.
1: Para miała następnie spędzić ze sobą noc, po czym kobieta wróciła do Stanów Zjednoczonych, nie wykonawszy zadania. Warto jednak dodać, że część historyków powątpiewa w prawdziwość tej opowieści. Nie jest też jasne, czy Marita Lorenz rzeczywiście była w ciąży i czy Castro naprawdę zlecił aborcję. Przywódca Kuby twierdził zresztą, że opowieść o dziecku była sfabrykowana przez Amerykanów. Innym pomysłem CIA na zgładzenie Fidela Castro było skorzystanie z usług mafii. Przed rewolucją na Kubie mafiosi kontrolowali hotele, domy publiczne czy kasyna. Jednak władze rewolucyjne odebrały im to źródło dochodów i wielu wpływowych przestępców pałało nienawiścią do Castro. Dlatego w myśl zasady wróg mojego wroga jest moim przyjacielem, CIA nawiązuje kontakty z bostońskim półświatkiem. Latem 1960 roku Robert McHugh, który działa na zlecenie agencji wywiadowczej, spotyka się z Salvatorem Giancana i Santosem Traficante, przywódcami organizacji przestępczych. McHugh mówi:
4: działam na zlecenie CIA. Pragniemy zlikwidować Fidela Castro i chcemy poprosić was o pomoc. Jesteśmy w stanie zapłacić 150 tysięcy dolarów.
1: Salvatore Giancana odpowiada:
5: Castro rzeczywiście poważnie zaszkodził naszym interesom. Pomożemy wam. W sumie jesteśmy nawet skłonni zrobić to za darmo.
1: CIA planowało pierwotnie wykorzystać do zabicia Castro snajpera, ale przywódca bostońskiej mafii stwierdził:
5: nie, broń palna nie będzie dobrym pomysłem. Zbyt duże ryzyko. Myślę, że lepsza będzie silna trucizna, która zostanie dodana do jego jedzenia.
1: Początkowo zamachu miał dokonać jeden z bliskich współpracowników Castro, Juan Horta. Jednak po kilku nieudanych próbach mężczyzna ostatecznie wycofuje się z powierzonego mu zadania. CIA i mafia nie rezygnują i próbują znaleźć inny sposób na otrucie Castro. Mafijni kurierzy dostarczają truciznę na Kubę i werbują do współpracy barmana z restauracji w hotelu Hilton w Hawanie, którą bardzo często odwiedza przywódca Kuby. Mężczyzna ukrywa ampułkę w zamrażarce i czeka na okazję. Pewnego wieczoru pracownik zauważa, jak do restauracji wchodzi Fidel Castro, który zamawia swój ulubiony koktajl czekoladowy. Barman zaczyna przygotowywać napój i sięga po truciznę. Jednak gdy próbuje ją wyciągnąć, odkrywa, że ta przymarzła do ściany. Mężczyzna usiłuje ją oderwać, ale w zdenerwowaniu rozrywa kapsułki, a zawartość się wysypuje. Plan znowu się nie powiódł, a próba zamachu została później odkryta przez kubańskie służby. Kolejna poważna próba miała miejsce po nieudanej inwazji w Zatoce Świń. W jej wyniku do kubańskiej niewoli dostaje się wielu uczestników operacji. Do Hawany zostaje wysłany James Donovan, który ma przeprowadzić z Fidelem Castro negocjacje dotyczące uwolnienia jeńców. Amerykanin dowiaduje się wtedy o jednej z pasji kubańskiego przywódcy, którą jest nurkowanie. CIA wpada wtedy na pomysł, aby stworzyć kombinezon do nurkowania, którego wnętrze byłoby zainfekowane patogenem grzybicy wywołującej deformację ciała oraz bakteriami gruźlicy. chciano, by Donovan podarował go dyktatorowi, jednak amerykański negocjator odmawia. Tłumaczy, że już wręczył dyktatorowi podobny prezent i kolejny podarek wzbudziłby podejrzenia. Amerykańska agencja wywiadowcza ma jeszcze jeden pomysł, jak wykorzystać zamiłowanie dyktatora do podwodnych wypraw.
6: Castro lubi nurkować, a gdyby tak wypełnić jakąś muszlę materiałami wybuchowymi i podrzucić w pobliżu miejsca, gdzie zwykle schodzi pod wodę, moglibyśmy pomalować ją na jakiś jaskrawy kolor, który przyciągnąłby jego uwagę.
1: Plan jednak nie wszedł w dalszą fazę realizacji. Problemem było nie tylko wymyślenie sposobu na podłożenie ładunku wybuchowego u wybrzeży Kuby w sposób niezauważony. Agenci CIA nie byli przede wszystkim w stanie znaleźć dostatecznie dużej muszli, która zmieściłaby ładunek wybuchowy mogący zabić człowieka. Podejmowano jeszcze wiele innych prób, jak ukrycie granatów w piłkach bejsbolowych, czy próba uśmiercenia przywódcy przy użyciu specjalnego długopisu z igłą nasączoną trucizną. Sam Fidel Castro, gdy dziennikarz zadał pytanie dotyczące tak licznych prób zamachów, odpowiedział:
7: ach, gdyby przeżywanie zamachów było dyscypliną olimpijską, to bez wątpienia zdobyłbym złoty medal.
1: W 2006 roku Fabien Escalante, szef ochrony Fidela Castro, przyznał, że w sumie przeprowadzono 634 nieudane próby zamachu na kubańskiego prezydenta. Nie wiadomo jednak, na ile ta liczba odpowiada prawdzie. The Church Committee, czyli senacka izba badająca nadużycia CIA, stwierdziła, że oficjalnych planów było 8. W 1976 roku prezydent USA Gerald Ford podpisał rozporządzenie, które głosiło:
8: żaden pracownik rządu Stanów Zjednoczonych nie może uczestniczyć w planowaniu ani przeprowadzaniu zabójstw politycznych.
1: Fidel Castro przez długie lata rządzi Kubą, ale w 2006 roku zaczyna mieć coraz poważniejsze problemy zdrowotne. W 2008 roku oddaje pełnię władzy swojemu bratu Raulowi Castro. Wieloletni przywódca Kuby umiera 25 listopada 2016 roku. Jednak śmierć Fidela Castro nie oznacza końca komunistycznych rządów na Kubie, choć jego następcy wprowadzili pewne reformy liberalizujące gospodarkę i życie społeczne. Podjęto też próby poprawy stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. W 2015 roku w Hawanie ponownie została otwarta placówka dyplomatyczna USA, a w 2016 roku wyspę odwiedził prezydent Barack Obama. Jednak w ostatnich latach Stany Zjednoczone ponownie zaczęły wywierać presję na rząd w Hawanie. 3 stycznia 2026 roku wojska amerykańskie porwały prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro, a dostawy wenezuelskiej ropy na Kubę zostały wstrzymane. Dodatkowo prezydent Donald Trump zagroził, że nałoży cła na kraje, które będą sprzedawały Kubie paliwo. Mówił też:
9: Kuba wkrótce upadnie. Kuba to kraj, który jest naprawdę bliski upadku. Dostawali pieniądze i ropę od Wenezueli, a teraz już jej nie dostają.
1: Kraj rzeczywiście znalazł się w bardzo trudnej sytuacji, a wielu ekspertów uważa, że gospodarka jest już na skraju załamania. Czy obecny kryzys będzie oznaczał ostateczny upadek komunistycznych rządów na Kubie, które zostały zapoczątkowane przez Fidela Castro? Odpowiedź na to pytanie poznamy już niedługo.
0: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii. Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: FM, program Power Play. Za chwilę wracamy do najlepszej muzyki, ale wcześniej fakty o godzinie 21.
1: W studiu pojawił się Mateusz Bożek. Dobry wieczór, witamy.
2: Jestem, witam, zapraszam. Sąd przedłużył areszt dla lekarki podejrzanej o zbezczeszczenie ludzkich płodów w Lutoryżu na Podkarpaciu. Od śledztwa w sprawie tej makabrycznej zbrodni zaczynamy fakty. Rosja odbudowuje swoją armię, ostrzega przed tym Europę Pentagon. A w faktach sportowych zajrzymy m.in. do piłkarskiej Ligi Mistrzów. Za nami już pierwsze spotkania. O kolejne 3 miesiące sąd przedłużył dziś areszt dla rzeszowskiej lekarki podejrzanej o zakopanie ludzkich płodów na swojej działce w Lutoryżu. Śledztwo przeciw lekarce wciąż się toczy. Więcej informacji ma reporter RMF FM Dominik Smaga. Jakie działania prowadzi obecnie prokuratura?
3: Zabezpieczyła dokumentację medyczną z placówek w różnych częściach Polski. Placówek, z którymi współpracowała patomorfolog Magdalena H. Przesłuchiwani są świadkowie, a biegli badają kilkadziesiąt płodów wykopanych w czerwcu w Lutoryżu na działce należącej niegdyś do lekarki i te badania mogą się zakończyć przed Sylwestrem. O takim terminie informuje prokuratura, której śledztwo dotyczy zbezczeszczenia zwłok i porzucenia odpadów medycznych. Takie zarzuty usłyszała lekarka, której grozi 12 lat więzienia. Groźbą surowej kary i obawą przed wpływaniem na śledztwo sąd uzasadnił dziś przedłużenie o 3 miesiące aresztowania lekarki.
2: Rosja odbudowuje swoje siły zbrojne, ostrzega wiceszef Pentagonu Elbridge Colby. Jego zdaniem wojna w Ukrainie może potrwać miesiące, a nawet lata, a Zachód musi być gotowy do udzielania pomocy wojskowej dla Kijowa przez cały czas trwania konfliktu. Colby wezwał kraje Europy do jej utrzymania, a nawet zwiększenia, m.in. poprzez zakupy amerykańskiej broni. Stwierdził również, że jednocześnie muszą zwiększyć własny potencjał militarny.
4: Wieczorne fakty RMF FM.
2: Na polskich torach będzie więcej nowoczesnych lokomotyw. PKP Intercity zakupi kolejne 32 maszyny produkowane przez polski Newag. Wcześniej zakupił ich już 63. Pierwsze nowe maszyny mają być gotowe za 2 lata. Inwestycje ogłoszono w Karpaczu podczas 35. Forum Ekonomicznego. W faktach na linii nasza reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, co to oznacza dla pasażerów?
5: Przede wszystkim większą niezawodność połączeń. Nowe lokomotywy mają zastępować starsze maszyny i mogą prowadzić pociągi z prędkością do 200 km na godzinę, mówił podczas forum Alan Berout, prezes PKP.
6: Intercity będzie w stanie bezawaryjnie, punktualnie przewieźć miliony pasażerów.
5: Lokomotywy mają się pojawić m.in. na trasie Warszawa-Gdynia czy Wrocław-Kraków, ale jest plan, aby podróżowały także za granicę. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak uważa, że będziemy konkurencyjni dla zachodnich przewoźników.

0: i cieszę się z tego, że PKP Intercity może proponować nowe połączenia.
1: Wartość całego kontraktu jest już bliska 3 miliardów złotych.
2: Po latach zaniedbań dostanie drugie życie, a mowa o tkalni papieskiej w Łodzi. Dziś ruszyła rewitalizacja jej ponad 120-letnich budynków. Łodzianie z ulgą przyjęli wiadomość o rozpoczęciu prac, o czym przekonała się reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
3: Dobrze, że ktoś wpadł na ten pomysł i może się wreszcie coś tutaj zacznie dziać, bo to takie martwe miejsce tutaj jest.
4: To czas najwyższy, bo tak naprawdę to już chyba z 10-15 lat temu my się powinno ruszyć.
5: Świetnie, że się coś dzieje, bo tyle czasu wszystko niszczało, a teraz może coś rzeczywiście będzie fajnego.
2: To przełomowy moment dla tego miejsca, uważa z kolei wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik.
6: Biorąc pod uwagę, że jesteśmy na miejscu tkalni papieskiej, to na pewno to było skazą na wizerunku miasta, że przez tyle lat to wyglądało jak 7 nieszczęść, bo wszystkie inwestycje, które są w reżimie rejestru zabytków i z ochroną konserwatorską, są z definicji trudniejsze i bardziej wymagające.
2: Teren zabytkowy zakładów zamieni się w nową tkalnię, czyli kompleksy z mieszkaniami, lokalami handlowo-usługowymi i miejskim parkiem.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A na wieczorne fakty sportowe zaprasza ponownie Paweł Konieczny.
8: Dobry wieczór. Machina ruszyła. Za nami pierwsze spotkanie fazy grupowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Cambridge uległ Aston Villa 2-3, a jak skromnie 1-0 pokonał LASK. Teraz czas na creme de la creme. Wtorkowych spotkań Porto z Jakubem Kiwiorem w wyjściowym składzie. Mierzy się z Manchesterem City, Real z Interem, Borussia z Villarealem i Lille z Betisem. Więcej o tych spotkaniach w kolejnych faktach sportowych. A polskie piłkarki nożne pokonały w Katowicach Meksyk 2-1 w swoim drugim meczu mistrzostw świata do lat 20. Bramki dla naszej kadry zdobyły Olivia Związek i Zuzanna Witek. Dzięki wygranej biało-czerwone zapewniły sobie awans do 1/8 finału z pierwszego miejsca. Szczypiorniści Industrii środowym meczem z HC Krynic Lucern zainaugurują zmagania w nowym rozdaniu Ligi Mistrzów. Pomimo plagi kontuzji kielczanie pod wodzą debiutującego w tych rozgrywkach trenera Krzysztofa Lijewskiego zapowiadają walkę o pełną pulę w nowym, bardzo wymagającym formacie rozgrywek. Pierwszym przeciwnikiem Mistrzów Polski będzie szwajcarski debiutant, choć kielecki zespół zmaga się z ogromnymi problemami kadrowymi. Cel na otwarcie sezonu jest jasny. Zdobycie kompletu punktów na własnym parkiecie.
9: Ten mecz będzie bardzo ważny w kontekście całej Ligi Mistrzów i myślę, że tutaj musimy skupić się przede wszystkim na sobie, na własnej drużynie, ale też nie lekceważyć przeciwnika, bo może to być groźny rywal, też nie mamy o nim za dużo informacji.
8: Mówi Piotr Jędraszczyk, rozgrywający Industrii. Początek meczu w Kielcach o 18:45. 2 godziny później piłkarze ręczni Orden Wisły meczem we Francji z HBC Nantes także rozpoczną zmagania w Lidze Mistrzów.
10: Tu Radio RMF 24.

0: ale podstawowa zasada: nie ruszamy, nie przemieszczamy, zostawiamy w miejscu.
1: I uciekamy.
0: I uciekamy, tak jest, dokładnie.
2: Do rozmowy o wrocławskich niewybuchach i niewypałach oraz innych groźnych znaleziskach wracamy za chwil kilka wraz z dzisiejszym gościem, starszym chorążym sztabowym, panem Przemysławem Parolem. Zostańcie więc z nami.
3: RMF24 Wrocław. Informacje i muzyka.
4: Reklama. Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Pan Rębiszewski?
8: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi.
11: Po reklamie.
3: Radio RMF24.
2: Maciej Sas, zapraszam na kolejną część naszej rozmowy ze starszym chorążym sztabowym Przemysławem Parolem, dowódcą wrocławskiego patrolu saperskiego. Po tym wszystkim, co wcześniej od pana usłyszeliśmy, muszę zapytać, lubi pan uprawiać jakieś sporty ekstremalne, czy praca sapera wrocławskiego panu wystarcza?
0: Bardzo często odpowiadam w ten sposób, że jeżeli chodzi o adrenalinę, to mogę się jeszcze podzielić tą adrenaliną. I tak naprawdę jedyny sport taki ekstremalny to odpoczynek na kanapie, ewentualnie...
2: Sprzeciwianie się żonie.
0: Ewentualnie, tak, tak. Bardzo odważnie jak na 5-latka, tak. Ewentualnie praca fizyczna gdzieś na jakichś tam, prawda, rubieżach wschodnich, skąd pochodzę. I tam po prostu odpoczywam, ten stres jakoś łagodzę.
2: A gdzie i w jaki sposób uczył się pan rozróżniać różne groźne niewybuchy? Pan trochę powiedział tylko o kilku rzeczach, no ale tego jest całe mnóstwo, pewnie setki, jakie tysiące, czyli te groźne od tych mniej groźnych, niemieckie od radzieckich. Na wojnie pan nie był, ze względu na wiek. Niewybuchy znalezione przez pańskich poprzedników zostały zdetonowane. No to skąd?
0: Po pierwsze, ukończyłem Szkołę Chorążych Wojsk Inżynieryjnych, czyli jestem takim rasowym saperem.
2: Zawodowcem.
0: Zawodowcem to może nie do końca, ale jednak zawodowym, tak. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, zanim zostałem dowódcą patrolu, musiałem ukończyć kurs dowódców patroli. Tam posiadłem taką wiedzę, która była niezbędna do wykonywania swoich obowiązków. Również starsi koledzy, którzy pomagali mi wejść w te buty dowódcy patrolu saperskiego tutaj we Wrocławiu.
2: Ja pamiętam chyba, o ile czegoś nie pomylę, pan chorąży Wirchanowicz, znana postać taka.
0: Tak, tak. Najpierw był kapitan Mariusz Ratajczak, później właśnie Jerzy Wirchanowicz, z którym utrzymywałem kontakt, czyli to był taki drugi etap. Następnie katalogi amunicji, którą używali i wojska niemieckie, i wojska radzieckie, więc tak naprawdę z tych katalogów się uczyłem. A ostatni element to niestety, ale własne doświadczenie.
2: Doświadczenie frontowca, można powiedzieć.
0: Można by było powiedzieć frontowca. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często używaliśmy takiego sformułowania, że dla patroli saperskich wojna się nie skończyła. Dla nas wojna nadal trwa, ponieważ my dalej walczymy z tą amunicją, z tymi materiałami wybuchowymi, które zostały użyte w czasie II wojny światowej. Przede wszystkim tutaj na terenie Wrocławia II wojny światowej. I tutaj też chciałbym zdementować. To nie jest tak, że ja rozróżniam, który jest bezpieczny, który jest bardziej niebezpieczny, który mniej niebezpieczny. bo to jest bardzo krótka droga do rutyny i do jakichś...
2: Kłopotów?
0: Do kłopotów, tak to nazwijmy delikatnie. Każdy przedmiot pochodzenia wojskowego, który ma materiał wybuchowy, który ma zapalnik, traktujemy równoznacznie. To nie jest tak, że są mniej, bardziej. To są przedmioty, które mogą w każdej chwili zdetonować i tak musimy do każdego podejść. Każdy kolejny granat moździerzowy, każdy kolejny granat ręczny, każdy kolejny pocisk, mimo tego, że ten kaliber przewijał się przez ostatni miesiąc kilka razy, to jest odrębna historia. I musimy na to bardzo uważać, żeby nie wpaść właśnie w coś takiego, że rutynowo podchodzimy, bo tutaj akurat to powiedzenie rutyna zabija jest takie dość dosłowne.
2: Wie pan co, ale też z drugiej strony, ja już wcześniej krótko to zawadziłem, są ci ludzie, którzy mają mizerne albo żadne pojęcie, czyli mieszkańcy Wrocławia, 99,9% ludzi i podejrzewam, a kilka razy kiedyś rozmawialiśmy już, że takich zaskakujących sytuacji dla pana, zaskakujących, szokujących, śmiesznych też trochę było.
0: Przez te moje 28 lat służby jako dowódca patrolu saperskiego we Wrocławiu, to powiem panu, że zdarzyło się kilka takich przypadków, które no nawet dla mnie były dziwne albo co najmniej zaskakujące.
2: A powie nam pan jakiś jeden?
0: Ciężko sobie w tej chwili tak naprawdę przypomnieć, bo tego było bardzo dużo, ale na przykład utworzenie z pocisku artyleryjskiego kowadła.
2: Ktoś na tym kuł rozmaite rzeczy?
0: No to w sumie pan sobie klepał kosę i był bardzo przerażony, że ktoś mu pocisk zabrał, bo nie miał gdzie później kosy klepać. Użycie pocisku artyleryjskiego jako przeciwwagi do otwierania bramy, prawda? Dospawanie jakiegoś tam ucha i, prawda, pocisk artyleryjski służył jako przeciwwaga, żeby ta brama się łatwiej otwierała.
2: Człowiek nie wiedział o tym, że to jest pocisk?
0: Miał świadomość, ale mówi, że to przecież bezpieczne. Mój kolega poprzednik jeszcze musiał panu tutaj w okolicznych miejscowości zabrać bruk z podwórka, ponieważ wybrukował sobie podwórko minami przeciwpancernymi, odwróconymi do góry nogami. Było bardzo ładne, równo i pan był przerażony, bo miał przecież takie ładne, równe podwórko i nagle trzeba było mu to wszystko zabrać.
2: Te groźne znaleziska czasami znajdują się w miejscach, których się człowiek nie spodziewa zupełnie. Kościół? I takie miejsce też było.
0: No tutaj cofnę się do wcześniejszej swojej wypowiedzi, że można znaleźć wszędzie. Dlaczego tak mówię? Pierwsze to właśnie tak, przypadek kościoła na ulicy Gajowickiej. Tam podczas remontu został znaleziony niewybuch pocisku artyleryjskiego kalibru 152 mm. Ksiądz, prawda, wziął to jako dobry znak, że został pocisk użyty, ale w kościele nie wybuchł.
2: Wotum
0: postanowił ten przedmiot wyeksponować. Zrobił taki, prawda, ołtarzyk, obetonował, żeby, prawda, tego pocisku nikt nie ukradł. Postawił ładną tabliczkę opisującą, że nie wybuchł, który, prawda, tutaj uderzył w kościół w czasie II wojny światowej, prawda. No i tak to trwało do roku 98 roku. To było tuż przed przyjęciem przeze mnie obowiązku dowódcy patrolu, czyli poprzedni dowódca patrolu dostał zgłoszenie od policji, ponieważ nowy proboszcz zobaczył ten pocisk, stwierdził, że chyba jednak tam jest faktycznie zapalnik, więc on może być cały i wezwał policję.
2: I co się stało potem? Jak przyjechaliście na miejsce, jak zareagowaliście?
0: No tutaj, jeżeli chodzi o co się działo potem, no po prostu byliśmy, kolega przede wszystkim zdziwiony, po drugie zobaczył trudność wydobycia tego przedmiotu, bo on był obetonowany troszeczkę, prawda, zaprawą, więc tak naprawdę trzeba było ingerować nie tylko, prawda, łopatą, ale przede wszystkim jakimś młotkiem, przecinakiem, żeby rozbić ten beton, żeby ten przedmiot podjąć.
2: Zrobić to delikatnie jeszcze.
0: A zrobić to przede wszystkim delikatnie, żeby sobie i osobom postronnym nie zrobić jakiejś krzywdy. I tutaj no, trzeba było praktycznie pół dnia dokopywać się do tego przedmiotu. Został on faktycznie podjęty przez chłopaków i okazało się, że faktycznie posiadał zapalnik, posiadał materiał wybuchowy. Czy on sobie tak, prawda, tam leżał, czekał na odkrycie. Natomiast jeżeli
2: chodzi... Na pewno nie był bezpieczny.
0: Na pewno był to nie wybuch i na pewno nie był to przedmiot bezpieczny. Także to jest 100%.
2: Na koniec naszej rozmowy muszę pana zapytać o taką rzecz. Kiedy przestaniemy we Wrocławiu obawiać się niewypałów, niewybuchów z czasu II wojny światowej? Taki czas nastąpi?
0: A wie pan, jak kiedyś na programie takim popularno-naukowym Discovery usłyszałem taką wypowiedź, że jeżeli chodzi o Polskę, to przez 300 lat jeszcze będziemy znajdowali niewybuchy, a później zobaczymy. I ja to samo powiem na terenie, o terenie Wrocławia. 28 lat jestem dowódcą patrolu. Wydawało mi się, że tylko pierwsze lata mojej służby tutaj będą takie, że będzie bardzo dużo zgłoszeń. Jest 28 lat już, jak jestem nadal dowódcą patrolu, i proszę mi uwierzyć, że tych zgłoszeń nam nie ubywa. Jest może troszeczkę mniej, ale jest to wynikiem również tego, że wychodzimy z tego centrum Wrocławia, które było oblężone. Natomiast też wiem, że tam jeszcze dużo rzeczy zostało. To chodzi o technologię. Na początku mojej kariery tutaj budowano budynki, gdzie były tylko jednokondygnacyjne piwnice. A wiem, że bomby lotnicze o dużych wagomiarach potrafią leżeć na 8-9 metrach. Więc podejrzewam, że te budynki, które były płytko postawione, skrywają jeszcze wiele, wiele rzeczy, pozostałości po II wojnie światowej. I tutaj przypomnę tylko taki jeden przypadek. Willi, tutaj niedaleko na Biskupini, willi z lat 70., która była postawiona na bombie lotniczej.
2: Ciekawostka.
0: No, była to ciekawostka, ponieważ willa powstała bodajże w 78 roku. Bliskość Odry i kanału miejskiego, tego przeciwpowodziowego, spowodowała, że gdzieś tam ten budynek troszeczkę osiadał i pan właściciel postanowił wzmocnić fundamenty. Zaczął, prawda, tam w środku, w piwnicy podkopywać fundamenty. No i na początku natrafili na taką blachę, która była dziwnie zagięta, a na niej leżała rura kanalizacyjna. Jak się zaczęli głębiej wkopywać, okazało się, że przedmiot zaczyna się robić cygarowaty.
2: Chwila przerażenia.
0: No chwila przerażenia, sprawdzenie w internecie, co to może być, i faktycznie okazało się, że po pierwsze nie było w tym miejscu kopane głębiej, jak budowano tą willę, i postawiono willę na bombie lotniczej produkcji rosyjskiej o wadze 100 kg. Po raz drugi ta bomba była odkryta lekko właśnie przez ludzi, którzy kanalizację kładli, ale oni dokopali się tylko do blachy, która im przeszkadzała, więc ją tylko zagięli, prawda? Tą lotkę od bomby tylko ją zagięli i położyli kanalizację. Natomiast po raz trzeci ta bomba została właśnie odsłonięta. Dopiero w momencie odsłonięcia tych fundamentów bomba była cała, z zapalnikiem, z materiałem wybuchowym. Trzeba było ją odsłonić. Niestety ewakuacja tam, prawda, tego budynku oraz okolicznych budynków. No i trudno by było, prawda, niszczyć ten przedmiot na miejscu, bo z tego remontu okazałoby się, że zrobilibyśmy, prawda, komuś oczko wodne, i to takie spore. Także dopiero po bezpiecznym, prawda, poruszeniu, odczekaniu została przez nas wyniesiona i zawieziona na poligon, tam zniszczona.
2: Bardzo panu dziękuję. My, jak słyszymy z opowieści pana Chorążego, we Wrocławiu nigdy nie znamy dnia ani godziny, nie powinniśmy być pewni niczego, co jest blaszane, metalowe, wystaje z ziemi, więc ostrożność nade wszystko. Przypomnę, że naszym przewodnikiem po groźnych znaleziskach z czasów II wojny światowej we Wrocławiu był dzisiaj starszy chorąży sztabowy Przemysław Parol, dowódca wrocławskiego patrolu saperskiego z Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, dobranoc.
3: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: I już prawie godzina 23, więc czas na spotkanie z faktami RMF FM. W gotowości już Mateusz Bożek, posłuchajmy.
1: Policja poszukuje sprawcy tragicznego wypadku w Głogowie Małopolskim, w którym zginęły dwie osoby. Mężczyzna już dwukrotnie uciekł funkcjonariuszom. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu kolejny projekt ustawy o kryptowalutach. Jego podstawą przepisy przygotowane przez rząd. A na koniec podsumujemy dzisiejsze zmagania piłkarskich drużyn w Lidze Mistrzów. Rzeszowska prokuratura szuka sprawcy tragicznego wypadku w Głogowie Małopolskim, w którym zginęły dwie osoby. Sprawcy grozi do 8 lat więzienia. O szczegółach reporter RMF FM Dominik Smaga.
2: Mężczyzna dwa razy wymknął się organom ścigania, które zarzucają mu, że nie upewnił się, czy może wyprzedzać, i zderzył czołowo z innym autem, którego kierowca i pasażerka zginęli. Prokurator wnioskował o areszt, ale sąd się nie zgodził, a dwa dni później podejrzany z pomocą żony uciekł z rzeszowskiego szpitala bez wypisu. Prokurator złożył zażalenie na odmowę aresztu. Sprawa trafiła do drugiej instancji. W sądzie obrońca mężczyzny oznajmił, że leży on w szpitalu w Poznaniu. Sąd zdecydował o areszcie, ale mniej więcej w tym czasie 42-latek pospiesznie się wypisał, więc poznańscy policjanci już go w szpitalu nie zastali.
1: A gdzie teraz przebywa mężczyzna, nie wiadomo. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu kolejny projekt ustawy o kryptowalutach. Po próbie obalenia trzeciego weta do rządowych wersji ustaw w tej sprawie Karol Nawrocki proponuje kompromis. Jego fundamentem są przepisy przygotowane przez rząd, przekonuje szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
3: Z jednej strony dzisiaj mamy projekt Prawa i Sprawiedliwości, który jest tym projektem najdalej idącym, mówiącym o zakazaniu funkcjonowania rynku kryptoaktywów. Jest projekt rządowy z tymi wadami, które już opisałem. Był projekt Konfederacji, najbardziej liberalny. A projekt prezydenta jest projektem porozumienia i projektem środka.
1: Zbigniew Bogucki przekonuje, że Sejm powinien się zająć projektem prezydenta już na najbliższym posiedzeniu. O naszej przyszłości nie będzie decydować Waszyngton. Tak premier Kanady Mark Carney komentuje nałożone przez Kanadę odwetowe cła na import ze Stanów Zjednoczonych. Weszły w życie dziś rano, dotyczą ponad 700 amerykańskich towarów. To odpowiedź na 50% amerykańskie cła, które weszły w życie w sierpniu. Carney przekonuje, że USA dążą do tego, by Kanada stała się od nich jeszcze bardziej zależna. Kanada zawsze dobrze sobie radziła z przeciwnościami i wykorzystywała je do budowy kraju. Nie damy się uzależnić od Waszyngtonu, przekonywał premier Kanady. Globalny kryzys edukacji ujawniają dane wynikające z badań PISA 2025. To największe międzynarodowe badanie umiejętności uczniów na świecie. Uczestniczyło w nim 90 krajów. W Polsce niemal co czwarty 15-latek ma problem z rozumieniem tekstu czytanego. Z drugiej strony polscy uczniowie szczególnie

0: Szczególnie mocni są w naukach przyrodniczych i matematyce.
1: W zdecydowanej większości krajów Europy i świata rozwinięte gospodarki wykazują obniżenie jakości edukacji. 15-latkowie są o rok czy dwa lata słabsi poznawczo od 15-latków jeszcze 4 czy 8 lat temu.
2: O jakich trendach tutaj możemy mówić?
1: Ci uczniowie, którzy czują niepokój, kiedy nie są online, którzy mają potrzebę odpisywania na wiadomości, zdecydowanie gorzej się koncentrują i mają o wiele, wiele gorsze wyniki. Tak mniej więcej można powiedzieć o 2 lata edukacji są za uczniami, którzy nie wykazują tego uzależnienia cyfrowego. To, co widzimy, to spadki w obszarze motywacyjnym uczniów.
0: Mówił Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych w rozmowie z reporterem Jakubem Rybskim. Polskie dzieci więcej czasu spędzają przed ekranami smartfonów niż ich rówieśnicy z Unii Europejskiej. Częściej też opuszczają lekcje i spóźniają się na zajęcia. A na koniec w faktach zaglądamy do Ligi Mistrzów. 2-0 Manchester City pokonał FC Porto Jakuba Kiwiora. Obie bramki zdobył Erling Haaland. W meczu Borussii Dortmund z Villarrealem 3-2 dla drużyny z Niemiec. Dzisiaj grały też ze sobą Real Madryt z Interem Mediolan. Tutaj królewscy wygrali 2-1.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: popołudniowa rozmowa w Radiu RMF 24. To warto powtórzyć.
1: Dzień dobry. Naszym gościem jest Piotr Borys, wiceminister sportu, członek Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie, witam państwa.
1: Zaczynamy od PKOL-u i czy 14 września, poniedziałek najbliższy, będzie dniem prawdy dla PKOL-u i dla Piesiewicza?
2: Myślę, że będzie dniem prawdy i pewnej sprawiedliwości, dlatego że uprawnieniem zarządu jest możliwość de facto odwołania z tej funkcji pana prezesa Piesiewicza, który obecnie jest za kratkami w areszcie śledczym. Może zarząd podjąć decyzję o powierzeniu tej funkcji do końca kadencji. Kadencja, przypomnę, kończy się w kwietniu. Jednemu z wiceprezesów, to jest uprawnienie statutowe. Miejmy nadzieję, że to nastąpi, bo tego wymaga interes polskiego sportu.
1: Po co czekać do kwietnia? Może należy działać już teraz, natychmiast, skoro wiemy, że jest tak dużo do zrobienia.
2: Myślę, że to jest jeden z etapów. Po pierwsze, odwołać de facto pana prezesa Piesiewicza aresztowanego. Następnie zdecydować o tym, czy przyspieszyć walne zgromadzenie, które skróci kadencję, po to, aby do końca roku móc wybrać nowe władze i nowego prezesa już w pełnych wyborach. To jest oczywiście zawsze pytanie do członków PKOL-u, którego stanowią tak naprawdę większości prezesi polskich związków sportowych, znani olimpijczycy. Miejmy nadzieję, że to nastąpi. Najważniejsze przeciąć to odwołaniem de facto pana prezesa Piesiewicza w poniedziałek, w przyszły poniedziałek, bo tego naprawdę wymaga interes przede wszystkim polskich olimpijczyków, którzy zostali włączeni w tą fatalną umowę Zonda Krypto. Dzisiaj polski sport znalazł się w kryzysie, jakiego jeszcze nie miał w swojej historii. Dlatego te działania ekstraordynaryjne są absolutnie potrzebne ze strony zarządu PKOL-u.
1: Czy nowy prezes pełniący obowiązki powinien działać na podstawie statutu, na podstawie którego działał Piesiewicz?
2: No tak, ciągle mamy ten sam statut, w większości niezmienialny, ale wiemy, że on, ten statut jest niedoskonały. Pan prezes Piesiewicz nie zwoływał przez kilka...
1: Piesiewicz mógł robić, co chciał.
2: Bardzo łagodne, mógł robić, co chciał. Po pierwsze, podpisał szkodliwą dla polskiego sportu umowę Zonda Krypto, bez wiedzy prezydium i członków zarządu, sprzedał wizerunek polskich sportowców za przysłowiowe srebrniki, doprowadził do właściwie zarządzania największymi aktywami, jakim jest wizerunek naszych olimpijczyków, praktycznie za darmo, dlatego że w przypadku ewentualnego roszczenia odszkodowawczego to polski olimpijczyk, którego na przykład wykorzystałaby Zonda Krypto, mógł się ubiegać o odszkodowanie, uwaga, nie od Zondy Krypto, tylko od PKOL-u. Skrajnie niekorzystna. Dzisiaj już wiemy, że w grę wchodziły układy z panem Kralem, zegarek za 40 tysięcy euro,
1: szereg innych. Dlatego pytam, czy na podstawie tego statutu powinien działać nowy prezes pełniący obowiązki?
2: Nowy prezes pełniący obowiązki musi działać na podstawie tego statutu. Przypomnę, że ten statut w przypadku ludzi porządnych, świętej pamięci pana prezesa Kraśnickiego, wszystko funkcjonowało dobrze, dlatego że ludzie uczciwi zajmowali się Polskim Komitetem Olimpijskim. Natomiast myślę, że co do zmiany przyszłości statutu, taka potrzeba będzie i taka refleksja na pewno jest po stronie Polskiego Związku, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale to musi nastąpić poprzez walne zgromadzenie. Myślę, że wtedy, kiedy będzie wybierany przez wszystkich członków PKOL-u nowy prezes w demokratycznych wyborach, co mam nadzieję nastąpi jak najszybciej.
1: Im szybciej, tym lepiej.
2: Im szybciej, tym lepiej, dlatego że dzisiaj...
1: Robert Korzeniowski mówi, że to powinien być przełom listopada i grudnia.
2: Mam nadzieję, że to będzie ten rok, aby skrócić i przyspieszyć wybory. Kadencja, przypomnę, kończy się w kwietniu, ale podkreślam raz jeszcze, Polski Komitet Olimpijski ma swoje obowiązki. To jest nie tylko wyczyszczenie tego bałaganu i przestępczej działalności pana Piesiewicza, co jest oczywiście rzeczą oczywistą i natychmiastową, ale przyszły rok kalendarzowy to są również kwalifikacje polskich sportowców na Igrzyska Olimpijskie. To wtedy już trzeba planować Los Angeles. To jest bardzo ważne i trudne przedsięwzięcie logistyczne. Wyjazdy, sprzęt. Tego wymaga dobro sportu, aby po stronie PKOL-u był uczciwy, najlepiej sportowiec, ten, kto wraz z całym zespołem ludzi na nowo przywróci renomę i wartości Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
1: 14 września będzie prezes PKOL-u obalony.
2: Będzie prezes PKOL-u, pan Piesiewicz, będzie obalony. Kiedy słuchamy poszczególnych członków PKOL-u, przypomnę, że są to znani olimpijczycy, prezesi polskich związków sportowych, wszystkie te osoby, z którymi na co dzień współpracujemy, bo największym donatorem jest państwo polskie, czyli Ministerstwo Sportu i Turystyki. Przeznaczamy blisko 3 miliardy złotych co roku na polski sport i słyszymy wielokrotnie, że środowisko po prostu wstydzi się za pana Piesiewicza i chce jak najbardziej wyciągnąć wnioski z tego fatalnego okresu. I dlatego to odwołanie stanie się faktem.
1: Jakby pan jednym słowem mógł określić pana Piesiewicza?
2: Osoba, która potrafiła manipulować ludźmi i wykorzystująca docna powiązania z politykami Prawa i Sprawiedliwości, które dały mu de facto to miejsce, bo przypomnę, że powołanie pana Piesiewicza było w pewien sposób wymuszeniem rezygnacji na poprzednim prezesie, panu Kraśnickim, wspaniałym sportowcu, wspaniałym człowieku i najwyższe osoby w państwie wówczas namawiały pana prezesa Kraśnickiego do rezygnacji.
1: Namawiały, nawet proponując pieniądze.
2: No tak, no ale...
1: I to duże.
2: Szanowni państwo, jeżeli w taki proces...
1: Miliony to były, prawda?
2: No tak, a jeżeli w proces perswazji zaangażowany jest także pan prezydent RP, oferowano panu prezesowi Kraśnickiemu nagrodę w wysokości ponad 4 milionów złotych. Pan prezes Kraśnicki nie przyjął tej nagrody jako człowiek honoru. Na końcu poddał się, zrezygnował. To umożliwiło przejęcie Pekolu przez pana Piesiewicza ze znanymi już nam dzisiaj skutkami. Ale to jest absolutnie przykład, który należy pokazywać jak najdalej tego typu czynników partyjnych, pisowskich od Pekolu. Pekol, przypomnę, przez lata miał wspaniałych prezesów i czy to był pan prezes Nurowski, czy pan prezes Kraśnicki, czy pan prezes Paszyk, to wszystko było osoby, które miały wielki autorytet i proszę zwrócić uwagę, że nie było awantur, nie było problemów.
1: I trafił się Piesiewicz, tak? Ale no, związkowcy sami sobie go tak naprawdę wybrali, panie ministrze.
2: No tak, ale to był plan polityczny. Nie ma tutaj najmniejszych wątpliwości, że projekt wyboru pana Piesiewicza na funkcję prezesa Pekolu był projektem czysto politycznym, z zaangażowaniem polityków PiSu i pana także prezydenta Andrzeja Dudy w tamtym czasie.
1: Jaki mieli interes?
2: No, myślę, że to była taka polityczny kierunek na przejmowanie instytucji w ogóle państwa, także tych niezależnych. Pekol był niezależny, oczywiście on jest niezależny z założenia, bo to gwarantuje i statut, i wejście po prostu pod auspicja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, ale jeżeli popatrzymy na tą metodę przejmowania telewizji publicznej, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, prokuratury, sądów, to była metoda na przejmowanie instytucji metodami partyjnymi, politycznymi. Po prostu taka była filozofia w tamtym czasie Prawa i Sprawiedliwości. I to jest jeden z efektów, który dzisiaj widzimy.
1: Panie ministrze, to w jaki sposób Piesiewicz dostał się do Pekolu i dostał tam praktycznie wolną rękę i mógł robić co chce bez wiedzy wiceprezesów, członków, jest wręcz niebywałe. Może się okazać tak, że kasa jest pusta. Dzisiaj naszym gościem rano w radiu RMF FM był Tomasz Hamara, który powiedział, że on nie wie, jak Pekol stoi finansowo.
2: No właśnie, szanowni państwo, to jest wtedy, kiedy prezes przejmuje instytucję, de facto nie dzieli się informacjami z kolegialnymi ciałami, a takim jest prezydium i zarząd, kiedy potajemnie podpisuje umowę Zonda Krypto o ogromnych skutkach finansowych, niezwykle fatalną i niebezpieczną pod kątem przyszłości Pekolu, bo te konsekwencje były daleko idące, jeżeli chodzi o potencjalne odszkodowania. Jeżeli prezes Pekolu ma wynagrodzenie pomiędzy 60 a 150 tysięcy złotych, co też było
1: średnio 100 tysięcy.
2: Tak, średnio 100 tysięcy, to było precedensem. To znaczy, że Pekol de facto zmienił się tak naprawdę, bo w większości prezesi tego wynagrodzenia po prostu nie pobierali. To nie chodzi o to, żeby prezes Pekolu w przyszłości nie miał wynagrodzenia, jeżeli to jest jedyne źródło utrzymania, ale to musi być transparentne, musi być jawne, musi być wynikiem przede wszystkim...
1: Czy kasa może być pusta?
2: Może być pusta. Uważam, że może być pusta. Dowodem tego w ostatniej chwili było to, kiedy Pekol praktycznie nie wypłacał nagród przewidzianych regulaminem, wtedy kiedy zonda krypto już się przewracała. Może być pusta, a przed Pekolem są nowe obowiązki w przyszłym roku. Przypomnę raz jeszcze, że to jest skutek odchodzenia bardzo wielu firm od Pekolu, wtedy kiedy kiedy pan prezes Piesiewicz pokazywał swoje prawdziwe oblicze. To nie tylko Zonda Krypto,
1: ale spółek Skarbu Państwa również.
2: Przypomnę, że wcześniej
1: Piesiewicz mówił, że z powodu głodu musiał coś robić i szukać sponsorów. Ale panie ministrze, przechodzimy do kolejnego
2: tematu.
1: Jedno
2: to zdanie, żeby spuentować. To nie jest jedyny i to nie są jedyne problemy pana prezesa Piesiewicza, dlatego że równolegle przed prokuratorem w Gdańsku toczy się postępowanie związane z 10 milionami złotych głównie prowizji
1: i tak zwanej
2: zbrodni VAT-owskiej. Zostawiam te rzeczy, więc to nie jest tylko jeden incydent, to jest pewien proces.
1: 3 beta, teraz drugi prezydencki projekt ustawy o kryptoaktywach. Donald Tusk mówi, że machina rozliczeń ruszyła i pseudoinicjatywy prezydenta nie zmienią faktu, że skończyło się mataczenie i bezkarne chronienie interesów, w tym brudnych, mafijnych i bandyckich. Nie za mocno?
2: No takie są fakty, bo jeżeli popatrzymy na cały obraz, po pierwsze mamy do czynienia z układem mafijnym, czy quasi-mafijnym, panem Słuszkiem, potencjalną zbrodnią. Potem pojawia się adwokat, prawnik, pan Kral, który przejmuje i firmuje Zonda Krypto. Następnie mamy do czynienia z wpływaniem na proces legislacyjny, a więc pieniędzmi dla Ziobry, pieniędzmi dla między innymi pana posła, fundacji pana posła Wiplera. Następnie mamy ustawy, które zostały przyjęte, które miały chronić Polaków przed skutkami Zonda Krypto i co nagle mamy weto, kolejne weto. I ja pamiętam pana Boguckiego zaraz po tym pierwszym wecie, kiedy powiedział, ale przecież my przygotujemy ustawę, ona będzie miała kilka stron.
1: Premier dzisiaj powiedział, że przyniósł poprawki właśnie dyktowane przez Krala. No
2: właśnie, jeżeli popatrzymy również na ten system przenikania, Kral nie chciał zawieszenia stron internetowych Zonda Krypto i podobnych jako element skutecznej walki. I efekt był taki, że faktycznie, jeżeli przychodzi szef kancelarii, pan Bogucki, dokładnie z tą samą poprawką, o którą zabiegał pan prezes Kral, to znaczy, że te powiązania są daleko dalej idące. I dodatkowo jeden z doradców pana prezydenta, były wiceminister finansów zarządu PiS-u, też prawnie przyjmował pana Słuszka jeszcze w okresie, wtedy, kiedy kształtował się rynek kryptowalut. Więc to przenikanie świata biznesu, tak powiedziałbym podejrzanego ze swoimi wpływami również przestępczymi do świata polityki, nie miało chyba jeszcze podobnego wymiaru jak obecnie.
1: Jeżeli potwierdzą się
2: wszystkie oczywiście dane.
1: Że nie można wyjść bardziej naprzeciw i bardziej szukać kompromisu, jak właśnie Pałac Prezydencki i prezydent Karol Nawrocki i że to jest wyciągnięcie ręki do rządu, żeby sprawę kryptoaktywów w końcu rozwiązać, żeby spotkać się w połowie drogi. Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia mówi, że nie ma alergii na projekty prezydenckie, a wy macie.
2: Oczywiście, z założenia nie może być alergii, jeżeli one są dobre, tylko chcę powiedzieć, że one mogą być absolutnie podyktowane tylko i wyłącznie próbą ucieczki od odpowiedzialności wtedy, kiedy Zonda Krypto przenikała przez środowiska pisowskie. Przypomnę, że jedna z kluczowych konferencji w czasie kampanii wyborczej pana prezydenta Nawrockiego SIPAC była finansowana przez Zondę Krypto. Jeżeli popatrzymy na ten element, jakie mamy mieć zaufanie, my jako także parlamentarzyści, wtedy kiedy wiemy, że było totalne przenikanie tego środowiska do projektów pana prezydenta w tym obszarze. Pan prezydent miał szansę podpisać 3 razy ustawę, 3 razy ją zawetował. I te pierwsze 2 weta miały już mogły mieć kolejny związek właśnie z wpływem pana Krala i tego środowiska. Pytanie, czy środowisko pana, czy nie jest zakładnikiem?
1: Panie ministrze, czy będziecie się tak przerzucać projektami i wetem prezydenta?
2: Miejmy nadzieję, że w końcu nastąpi przełamanie. Rząd przygotowuje czwarte...
1: Po której stronie?
2: Liczę, że po stronie obozu rządowego. Ministerstwo Finansów przygotowuje w tej chwili projekt. Będzie uwzględniać także rewizję rozporządzenia MiCA. To jest rozporządzenie, które sankcjonuje regulacje we wszystkich państwach Unii Europejskiej bardzo trudnego sektora Zonda Krypto, znaczy kryptowalut. Przepraszam. I jesteśmy, przypomnę raz jeszcze, ostatnim krajem w Unii Europejskiej bez regulacji z uwagi na te 3 weta. Zobaczymy, jak pójdzie proces legislacyjny. Złoży zapewne rząd swoją ustawę, złoży pan prezydent. Zobaczymy, jak będzie przebiegał proces legislacyjny. Wiemy jedno. Dzisiaj sprawa wpływu obszaru kryptowalut na proces legislacyjny i potencjalne pieniądze, które pojawiły się, czyli takie quasi łapówki, bo jak inaczej czytać tak ujawnione przez pana premiera informacje dotyczące właśnie między innymi tych przelewów i oczekiwań. W tle wiemy, że są jakieś nagrania. Będziemy odkrywali tę rzeczywistość. W tym procesie legislacyjnym najmniejszą wiarygodność ma środowisko pana prezydenta Nawrockiego i środowisko
1: prawicy
2: polskiej.
1: PiS mówi, że to jest wasza afera. Panie ministrze, 1000 dni rządu Donalda Tuska. Największa porażka. Wasza.
2: Myślę, że największą porażką jest to, że powstał Braun, nas wszystkich, jako największe niebezpieczeństwo dla polskiej demokracji.
1: Bo rośnie, bo wy jesteście słabsi?
2: Nie, my mamy swoje poparcie. Może dlatego, że gdzieś tworzy się taki podświadomy system takich przepływów narodowo-populistycznych. To nie jest tylko problem Polski.
1: A z czego to wynika?
2: Wynika chyba w ogóle z całej tendencji, która dzieje się dzisiaj na świecie. Bo to
1: może
2: nie jest...
1: to wasze zaniechania?
2: Nie wykluczam. My robimy absolutnie wszystko, żeby bronić demokracji, bronić rozwoju bezpieczeństwa Polski. A jeżeli widzimy na te niepokojące informacje, Le Pen rosnąca w siłę we Francji, AfD w Niemczech, Braun w Polsce, to jest dzisiaj chyba kluczową rolą jest to, żeby stworzyć absolutnie taką tamę na tego typu niebezpieczeństwa, które mogą od środka rozsadzić Unię Europejską i nasze bezpieczeństwo. I w tym wszystkim absolutnie analogiczny do AfD jest absolutnie ugrupowanie pana Brauna.
1: Tylko pytanie, czy teraz takie pójście na ostro z Trybunałem Konstytucyjnym, z kryptowalutami, to jest dobry pomysł, żeby radzić sobie z przeciwnikami politycznymi?
2: Proszę państwa, ale na końcu trzeba zestawić konfrontacyjnie wartości i problemy. Jeżeli pokazujemy dzisiaj, że mamy do czynienia prawdopodobnie z największą aferą od afery Rywina, która wstrząsnęła wówczas sceną polityczną, jeżeli nastąpiło faktyczne przenikanie środowisk przestępczych do środowisk prawej strony sceny politycznej z opcją wpływu na korzystne rozwiązania, a na końcu jeszcze ucierpieli Polacy, którzy zainwestowali w cały sektor kryptowalut, to w jaki sposób szukać tych przeciwwag i szukać refleksji na scenie politycznej,
1: no, to już do tego,
2: żeby przeforsować określone korzystne rozwiązania dla Polaków.
1: Proszę powiedzieć, czy pan, panie ministrze, musiał się tłumaczyć przed premierem Donaldem Tuskiem albo przepraszać za projekt odnośnie promocji Polski, za raport, projekt własny Polaków, czy nie?
2: Nie miałem okazji rozmawiać z panem premierem. Na szczęście ten raport nie był ani zlecony, ani zapłacony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Myślę, że największą lekcję z tego wyciągnęła pani profesor, która ten raport swój, autorski, prywatny umieściła. Ten raport przeleżał tam 10 miesięcy.
1: Panie,
2: chcę powiedzieć, że to jest przykład dla wszystkich nas, że każde wykorzystanie sztucznej inteligencji, każde wykorzystanie, bez względu na to, czy ktoś jest profesorem, politykiem, dziennikarzem, wymaga naprawdę sprawdzenia bardzo szczegółowego, bo można naprawdę narobić sobie problemów i pani profesor przypłaciła to stanowisko.
1: Sam pan, panie ministrze, nie sprawdził, co jest właśnie w tym raporcie. Sam u siebie publikował, dziękował pani profesor i
2: dziękowałem.
1: Pora chyba uderzyć się w pierś.
2: Uderzam się w pierś. Byłem na wspaniałej konferencji dotyczącej w gronie naukowców, rektorów wyższych uczelni, gdzie dyskutowaliśmy o tym.
1: No pan koordynował działania w sprawie polskiej marki. Czy dalej pan koordynuje te działania?
2: Te prace się zakończyły.
1: Wraz z odejściem pani profesor.
2: Tak, te prace się zakończyły i chcę powiedzieć tak, że naprawdę refleksja jest taka i dla każdego z nas, dla mnie również osobiście, każdy element wrzucony, jakiegokolwiek zdjęcia, gdzie pojawia się kod QR, należy sprawdzać, co kryje się za kodem QR.
1: Polak mądry po szkodzie.
2: Absolutnie tak. I także chciałbym wszystkich...
1: Przestrzec,
2: bo nie wiemy, co kryje się w linkach.
1: Ale premiera Donalda Tuska za tę sprawę nie musiał pan przepraszać.
2: Nie miałem jeszcze okazji, ale na pewno będziemy mieli okazję, żeby o tym porozmawiać.
1: Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś i pytanie, czy jest tam bezpieczne?
2: Zawsze jest to pytanie otwarte. Wiemy, co mówił Andrzej Poczobut wtedy, kiedy wychodził, kiedy właśnie nie wierzył nawet w to, że będzie uwolniony. Wielokrotnie mówił o tym, że myślał, że swój żywot zakończy.
1: Że nie przeżyje.
2: Że nie przeżyje w więzieniu, ale myślę, że to jest człowiek na tyle otwarty, odważny i to, że ma możliwość kontaktu z rodziną, jest też symbolem tego, przykładu dla wszystkich tych, którzy są osadzeni i walczą.
1: Czy ryzykuje. Jest bezpieczny?
2: Nie wiemy, czy jest, nikt nie jest bezpieczny, szczególnie osoby, które walczą z reżimem Łukaszenki. Podejmuje to ryzyko, jest człowiekiem odważnym i solidarnym z tym środowiskiem, które przecież jeszcze jest osadzone. Jest niewątpliwie takim współczesnym bohaterem w obronie praw człowieka i wolności, demokracji, ale mam nadzieję, że będzie tam dużo rozsądku po stronie reżimu pana Łukaszenki i nie będzie dalszych konsekwencji wynikających z przyjazdu do Białorusi.
1: Bardzo dziękuję. Piotr Borys, wiceminister sportu, członek Koalicji Obywatelskiej, był gościem RMF FM. Dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękuję.
1: Joanna Górska, pozdrawiam, do zobaczenia.
0: Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24.
2: Te tematy budzą emocje już o poranku.
3: Rozsądne byłoby pewne podnoszenie podatków, ale mamy z drugiej strony prezydenta Nawrockiego, który zdaje się Mencenowi obiecał, że nie podniesie żadnych podatków. No to nawet akcyza na alkohol jest, że tak powiem, zamrożona.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już jutro.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Już prawie 24, więc czas na fakty. RMF FM o północy zaprasza Mateusz Boszek.
1: A na początek o ogromnych wątpliwościach prezydenta wokół wyboru Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o jego doświadczenie zawodowe. Policja poszukuje mężczyzny, który próbował wtargnąć na teren jednostki wojskowej w Kielcach. A na koniec tego wydania faktów o tym, jak dobry sen może nam pomóc w walce ze stresem. Zaczynamy od wyboru Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, wokół którego prezydent ma, tu cytat, gigantyczne wątpliwości. Jak przekonuje szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki, prezydent nie ma pewności, czy nowy sędzia rzeczywiście wykonywał zawód radcy prawnego przez nie mniej niż 10 lat. To jeden z warunków kandydowania. Zanim Karol Nawrocki zdecyduje się o przyjęciu od niego ślubowania, szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki ma się zwrócić do marszałka Sejmu o dokumenty, na podstawie których Berek został dopuszczony do kandydowania.
2: Służby pana marszałka Czarzastego powinny to wyjaśnić do spodu. W interesie pana ministra Berka było to, żeby przedłożyć te dokumenty. I we wszystkich tych płaszczyznach nie zadziało się nic. Mimo że posłowie opozycji podczas komisji sejmowej pytali o to, ja w imieniu pana prezydenta będę występował w najbliższych dniach do pana marszałka o wyjaśnienie tych spraw, bo to nie może opierać się tylko i wyłącznie na oświadczeniu.
1: Jak zwraca uwagę Bogucki, przedstawione przez Berka zaświadczenie potwierdza tylko, że ma on uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego i że głosił on wykonywanie zawodu. Według Zbigniewa Boguckiego nie dowodzi to, że Berek taką pracę wykonywał. Nieznany mężczyzna próbował wejść na teren jednostki wojskowej na kieleckiej Bukówce. Według służb użył drabiny i koca, który zarzucił na drut kolczasty. Po interwencji służby dyżurnej uciekł. Na miejsce wezwano policję i żandarmerię wojskową. Służby prowadzą obecnie poszukiwania. Policja ze względu na prowadzone czynności nie przekazuje bardziej szczegółowych informacji. Słuchacie faktów RMF FM, a w nich o zaostrzającym się konflikcie na Bliskim Wschodzie. Teheran grozi krajom Zatoki Perskiej kolejnymi silnymi atakami w odwecie za ostatnie uderzenia Stanów Zjednoczonych na irańskie statki. W sobotę Amerykanie zaatakowali kilka okrętów w Zatoce Perskiej, dziś zatopili tankowiec w rejonie wyspy Hark, na której znajduje się największe instalacje naftowe reżimu. W irańskich państwowych mediach ostrzegano, że celem ataków będą porty w Kuwejcie i Bahrajnie, które, tu cytat, goszczą amerykańskich terrorystów i uczestniczą w ich działaniach. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej wzywa wszystkie załogi statków do pilnej ewakuacji.
3: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
1: Książę Jerzy, syn księcia Williama i księżnej Kate, drugi w kolejce do brytyjskiego tronu, rozpoczął naukę w elitarnym Eton College. Elitarnym, bo czesne, sięgające niemal 65 tysięcy funtów i uczniowie we frakach robią wrażenie. Szczegóły zna londyński korespondent RMF FM Bogdan Frimorgan.
4: Choć książęca para chętnie buduje w mediach wizerunek zwyczajnej rodziny, w kluczowym momencie tradycja wygrała z nowoczesnością. Zamknięta placówka z internatem położona niedaleko Windsoru, od wieków kształtuje brytyjskie elity. Tu naukę pobierało 20 premierów i całe pokolenia arystokratów. Książę Jerzy rozpocznie naukę w szkole średniej w Eton, tej samej, do której lata temu uczęszczał jego ojciec William. Mimo PR-owych wysiłków dworskiej machiny, na pewno nie będzie tylko jednym z wielu uczniów.
1: Dobry sen zwiększa naszą odporność na stres, przekonują naukowcy.

0: naukowcy z Atlanty. Ich badania były prowadzone na myszach, ale mogą być i dla nas wskazówką. O szczegółach Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM.
1: Badania na myszach pozwoliły zidentyfikować mechanizm, który za tym stoi. Okazało się, że w fazie głębokiego snu dochodzi do wyciszenia aktywności rejonu mózgu odpowiedzialnego za m.in. regulację reakcji emocjonalnych. Stopień tego wyciszenia był potem silnie skorelowany z odpornością myszy na stresujące doświadczenia. Oznacza to, że mózg podczas snu nie tylko odpoczywa, ale również aktywnie przystosowuje się do nowych wyzwań emocjonalnych, wzmacniając mechanizmy obronne. Odkrycie może teraz pomóc lepiej wspierać osoby zmagające się z zaburzeniami lękowymi, depresją czy innymi problemami psychicznymi związanymi właśnie ze stresem.
0: A więc warto się wysypiać. Na rmf24.pl znajdziecie dziś więcej informacji o tym, co nauka poleca w zmaganiach ze stresem.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za chwilę na zegarach wybije godzina pierwsza. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. A na początek tego wydania faktów Polski Komitet Olimpijski. W poniedziałek poznamy osobę, która przejmie obowiązki prezesa po zatrzymaniu Radosława Piesiewicza. Zajrzymy też do Krakowa. Za niecałe 3 tygodnie wybory nowego prezydenta. Czy w mieście czuć już przedwyborczą atmosferę? Pytaliśmy o to mieszkańców. A na koniec ważna informacja dla fanów The Rolling Stones. W poniedziałek poznamy osobę, która będzie pełnić funkcję prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 14 września zbierze się zarząd komitetu. Zdecydowano o tym na wczorajszym prezydium PKOL-u. Było to pierwsze posiedzenie władz komitetu od zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Prezydium rekomenduje, by do końca kadencji Piesiewicza w kwietniu jego obowiązki przejął jeden z 8 wiceprezesów. Zarząd ma zdecydować też o dalszych losach prezesa. Wiceprezes Adam Korol poinformował również, że Polski Komitet Olimpijski ma zabezpieczone pieniądze na działalność do końca września, a wyjazd reprezentacji na Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w Dakarze nie jest zagrożony. Operator filmowy Witold Płóciennik zmarł z przyczyn naturalnych, wykazała sekcja zwłok. Ostatni raz był widziany w sobotę 29 sierpnia nad jeziorem Lubiąż w Lubuskiem. Jego ciało znaleziono w czwartek 3 września. Ze szczegółami reporterka RMF FM Anna Pałamar.
1: Sekcja zwłok wykazała, że mężczyzna zmarł kilka dni przed odnalezieniem jego ciała. Powodem zgonu miała być ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa. Specjaliści nie stwierdzili, aby do śmierci mężczyzny przyczyniły się osoby trzecie. 56-latek nie miał również żadnych obrażeń. Przypomnę, Witold Płóciennik pracował w województwie lubuskim na planie serialu. Zaginął pod koniec sierpnia. Jego ciało znaleziono kilka dni później w lesie, niedaleko Jeziora Krzywego.
2: Tym żyje Kraków.
0: Niecałe 3 tygodnie zostały do pierwszej tury wyborów prezydenckich w Krakowie. Ubiegać się o urząd prezydenta będzie najprawdopodobniej 8 osób. Wśród zarejestrowanych kandydatów Michał Drewnicki, Łukasz Gibała, Jan Hoffman, Michał Klimek, Aleksandra Owca oraz Monika Piątkowska. I choć wybory coraz bliżej, to kampania, zdaniem krakowian, raczej nie mrawa.
3: Ja jej nie widzę.
4: Zupełnie? Żadnych plakatów?
3: No widzę, trochę widzę, ale wie pan co, jakoś tak nie dociera to za bardzo.
4: Jakieś pojedyncze chociaż gdzieś się trafiają?
5: No koło mnie nie ma nic, bo mieszkam w samym Śródmieściu i też nic nie widzę.
6: Bo może ja się za mało z domu ruszam? Nie wiem. Wie pan co, w niektórych wyborach jakby to przed sklepem stali, podawali ulotki, na przystankach zagadywali, a to tamto... A nikt mnie nie zagadnął, ani nie tego. Pierwszy pan jest.
0: Mówili mieszkańcy Krakowa, z którymi rozmawiał nasz reporter Maciej Sołtys. Legendarny zespół The Rolling Stones może doczekać się filmu biograficznego. Donosi o tym portal World of Rio. Brytyjski zespół miał podpisać kontrakt z jedną z amerykańskich firm produkcyjnych. Nie rozpoczęto jeszcze castingu, nie wybrano jeszcze reżysera. Wokalista i lider zespołu Mick Jagger mówi, że najbardziej interesowałyby go opowieści o początkach The Rolling Stones. Nie wiadomo, czy pozostali członkowie grupy podzielają tę wizję, ani kto mógłby ich zagrać. Kto powinien zostać nowym szefem Polskiego Komitetu Olimpijskiego w przypadku, gdyby zarząd organizacji odwołał dotychczasowego prezesa Radosława Piesiewicza? O to w porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Terlikowski pytał Tomasza Hamerę, wiceprezesa PKOL-u do spraw współpracy międzynarodowej. Posłuchajmy tej rozmowy.
7: W tej organizacji jest bardzo dużo osób, zarówno sportowców, jak i menedżerów, którzy bardzo dużo zrobili dla polskiego sportu i z pewnością, jak każdy z nas wszystkich, mamy swoje wady i zalety, ale no przede wszystkim ważne by było, żeby były to osoby, które zjednają trochę środowisko.
8: Każdy nosi buławę prezesa PKOL w plecaku albo w torbie sportowej?
7: Tego nie wiem.
8: A pan nosi?

0: Skłamałbym, gdybym powiedział, że nigdy w życiu mi się to nie marzyło.
1: A teraz
0: czy nigdy
1: się
0: o tym
1: marzy?
0: Nie myślałem. Bardzo otwarcie powiem, że nie patrzę na to z tej perspektywy dzisiaj. Uważam, że przede wszystkim powinniśmy skupić się na tym, jak ta organizacja powinna wyglądać, jak ją wprowadzić na takie tory, które będą miały jednak założenia pod kątem i prawidłowej funkcjonalności, a z tego wszystkiego, jeżeli tutaj dojdziemy do konsensusu, jeżeli wspólnie, bo to muszą być wspólne działania, jeżeli doprowadzimy do jakiejś ścieżki, którą rzeczywiście będziemy, na końcu której będziemy widzieli, czy w połowie której będziemy widzieli, że ten polski sport rzeczywiście zasługuje na to, żeby go ponownie szanować, bo dzisiaj chyba tak nie jest, to w tym momencie będziemy mogli mówić, kto będzie miał być tym idealnym prezesem.
1: Ale żeby to zrobić, o czym pan mówi, to łatwiej się to robi, jak się jest prezesem, więc ja wrócę do tego pytania. Rozważa pan wciąż to? Jeżeli pan mówi, że skłamałby pan, że pan nigdy o tym nie myślał, to ja zadam pytanie, czy nadal pan o tym czasem myśli? Śni się panu, że pan jest prezesem.
0: Dobra, z tym snem to już nie będziemy, nie będziemy do tego tak parafrazować, natomiast nie wiem, naprawdę nie wiem i mówię to bez żadnego krygowania się, to jest dzisiaj wyzwanie, wyzwań się nie boję, natomiast to jest też decyzja przede wszystkim środowiska, no myślę, że też spotkania, rozmowy, które będziemy teraz odbywali zarówno na poziomie prezydium czy zarządu doprowadzą do jakiegoś konsensusu.
1: Nie wie pan, czy chce kandydować, ale może pan wie, jaka jest sytuacja w PKOL-u finansowa, co się dzieje w tej chwili?
0: Kompletnie nie mam pojęcia.
1: Tak, pan nie ma pojęcia, no wiceprezesem pan jest, od stosunków międzynarodowych.
0: Tak, wiem, że to brzmi rzeczywiście dziwnie, znaczy pojęcie mam, może inaczej, nie mam pojęcia, to też może nieelegancko powiedziane, bo jednak bazujemy na sprawozdaniach rocznych. Ostatnie sprawozdanie, które dostaliśmy, pokazane było na zarządzie w czerwcu i na walnym zgromadzeniu. No tutaj to sprawozdania, jak wiemy, nie zostały zatwierdzone, natomiast no jednak wynik finansowy, który był za miniony rok, jednak był dość poprawny i poza pewnymi, powiedzmy, niuansami, co do których wywoływane były dyskusje.
1: No dobrze, to
0: natomiast jaka jest obecna sytuacja?
1: Jaka jest
0: nie
1: obecną sytuację? Nie wiem. Nie. Ale to nie znaczy, wiem. Co, prezes
0: oczekuję,
1: się odciął pana i panów od wszystkich informacji?
0: No mało tych informacji dostawaliśmy. Przynajmniej ja byłem w takiej grupie, że takich informacji zbyt wiele nie mieliśmy. Zresztą też formalnie ta działalność przede wszystkim spoczywa na barkach prezesa i sekretarza generalnego. Sekretarz generalny zobowiązał się, że dzisiaj nam te informacje przedstawi, więc przynajmniej no będzie też skarbnik, który też całkiem niedawno zapewniał nam, że nie ma ryzyka utraty płynności finansowej, więc trochę na tym bazowaliśmy jako prezydium i no to też są rzeczy, które po prostu wymagają dopracowania i usprawnienia w zakresie dobrego zarządzania tą organizacją.
1: Czyli jeśli ja dobrze rozumiem, może się okazać, że kasa jest pusta, że grzebiecie i tych dukacików, mam nadzieję, że nie kryptowalutowych, nie ma.
0: Liczę na to, że nie jest pusta, ale rzeczywiście no, ważnym pytaniem jest, jakie mamy zobowiązania, zarówno te krótkoterminowe, jak i długoterminowe. Przede wszystkim, no tak jak mówię, organizacje nie upadają i firmy dlatego, że nie ma pieniędzy, tylko dlatego, że traci się płynność finansową i to jest najważniejszy czynnik.
1: Ale płynność,
0: dzisiaj możemy...
1: tego co pan powiedział, jest na tym etapie. Macie taką deklarację.
0: Takie informacje mam sprzed kilku miesięcy.
1: A sprzed kilku miesięcy, czyli tak. Może się okazać, że dzisiaj już nie jest. Tej płynności nie ma.
0: Jednak pewne, każdy z nas bierze na siebie pewne obowiązki i w tym przypadku bazuje na doświadczeniu i wiedzy skarbnika, który te informacje nam przekazywał, na zadawane pytania i potwierdzał, że ta płynność jest i że zagrożeń nie ma.
1: Panie prezesie, ale powiedział pan, że stosunkowo mało informacji pan miał, a o umowie z Zonda Krypto pan wiedział szczegółowo?
0: Nie wiedziałem.
1: Ale nic kompletnie?
0: Nie wiedziałem zupełnie nic. No, nie ukrywam, był to też okres, kiedy moje, znaczy to już był taki okres, kiedy moje relacje z prezesem delikatnie mówiąc nie układały się najlepiej.
1: No ale był pan wiceprezesem, grupie. No to znaczy jakby możemy się nie lubić, ale musimy współpracować.
0: Bo nikt mnie nie odwołał, no więc natomiast nie miałem żadnych informacji na temat umowy Zonda Krypto. Byłem w grupie osób, które nie miały takich informacji.
1: Ale była jakaś grupa, która wiedziała, bo trochę to nie teraz wiem. Wygląda tak, jakby nikt nic nie wiedział. To znaczy był jeden Radosław Pisiewicz i on wiedział o wszystkim, a cała reszta, no troszkę tak bym powiedział, jakby z kosmosu.
0: Na pewno osobą, która była wprowadzona w te rzeczy, był też sekretarz generalny Marek Paus, no bo bądź co bądź operacyjnie odpowiada za funkcjonowanie biura. Natomiast faktycznie PKOL funkcjonował w oparciu o działalność prezesa i jego politykę. I o to też było wiele sporów, nie tylko dotyczących Zonda Krypto, ale również wcześniejszych działań.
1: No to które... nie jest najbardziej przejrzysta sytuacja, tak bym powiedział, organizacyjna.
0: Dlatego mówię, że otwarcie, że zarówno statut, jak i zasady tak zwanego dobrego zarządzania w tej organizacji wymagają zdecydowanie przewietrzenia i poprawy.
1: A sekretarz generalny wymaga przewietrzenia?
0: Sekretarz generalny wykonuje swoje działania. Ja daleki jestem dzisiaj od krzyżowania kogoś, czy wystawiania na piedestał.
1: Ale nie chcemy krzyżować, to znaczy zastanowienie się, czy powinien zostać odwołany. To nie jest ukrzyżowanie nikogo. No
0: rzeczywiście, tutaj wprowadziłem sobie taki drobny kolokwializm, natomiast w mojej działalności w różnych organizacjach, które do tej pory uczestniczyłem, w Polskim Związku Żeglarskim czy w World Sailingu, gdzie spotykaliśmy się też z bardzo trudnymi sytuacjami, zawsze uważałem, że przede wszystkim trzeba poznać absolutnie wszystkie szczegóły od środka i nic gorszego niż przysłowiowe wrzucenie granatu, zamknięcie drzwi i poczekanie, co się stanie, bo samemu można popełnić duże błędy i a może nawet okazać się, że to my sami mamy też coś może nie na sumieniu, ale do poprawienia, do oceny w swojej działalności.
1: No właśnie, środowisko sportowe ma sobie coś do zrzucenia w sprawie Radosława Piesiewicza, bo teraz wszyscy się od niego odcinają. No prawie wszyscy, to jest jasne. No,
0: jeżeli ale, mówimy, że nie mówią... mamy, to by było to w ogóle... No wybraliśmy go, tak? My, środowisko sportowe, bez względu na to, czy głosował na niego Tomasz Hamera, czy Marian Kmita, przepraszam, że używam nazwisk, czy jeszcze inne koleżanki i koledzy. Głosowania są tajne, pozostawię to do swojej decyzji, ale powiem poza protokołem, zresztą cokolwiek i tak powiem i tak mało kto w to uwierzy.
1: Ale jeżeli pan mówi mało kto w to uwierzy, to albo pan głosował, albo nie. No to jest proste pytanie.
0: Głosowania są tajne, dlaczego mam się... wypowiadać
1: ale
0: tego,
1: rozumiem,
0: co...
1: że to nie jest jak z konklawę, to znaczy, że kardynał, który wypowie się, jak głosował, to może zostać ekskomunikowany. Pan może to powiedzieć, to jest pana decyzja.
0: Ja powiem w ten sposób, bo absolutnie nie chcę tego indywidualizować, zresztą cały czas uważam tą sytuację za kryzys instytucjonalny, a nie personalny. My, środowisko sportowe, wybraliśmy go. My daliśmy się przekonać. Dzisiaj wiele osób mówi omamić obietnicami, które nie zostały zrealizowane, które doprowadziły nas do sytuacji, którą mamy dzisiaj. I to na naszych barkach spoczywa obowiązek naprawy tej sytuacji, odbudowania wizerunku Polskiego Komitetu Olimpijskiego, wprowadzenia go na poprawne tory, żebyśmy zdobyli ponownie zaufanie nie tylko środowiska sportowego, ale również środowiska niesportowego, żebyśmy byli organizacją i obszarem działalności, który rzeczywiście przynosi wzór i zachęca nie tylko młodych ludzi do jego uprawiania. To brzmi ideologicznie, może, ale trochę tego mam w sercu.
2: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Tomaszem Hamerą znajdziecie na rmf24.pl. A w RMF FM kolejne fakty już za niecałą godzinę. Zapraszam w imieniu Karola Płaczkiewicza.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: RMF 24. Radio informacyjne.